0: SK Rock Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Ostatnio zauważyłem, że zbyt często chyba poświęcam uwagę w naszym wieczornym spotkaniu Europie. Kościołowi w Europie, historii chrześcijaństwa tutaj w naszym kręgu kulturowym. I słuchacze, Państwo, mogą odnieść całkowicie błędne wrażenie, że Kościół katolicki, w ogóle chrześcijaństwo, to jest Europa. No, to jest nieprawda. Kościół był katolicki. Słowo katolicki jest szalenie ważne. Od samego początku katolicki to znaczy powszechny, tak? Nie wszędzie docierał, nie wszędzie dotarł z jednakową siłą. To jest inna sprawa i właśnie o tym chciałbym między innymi dzisiaj porozmawiać. Ale nie możemy, rozmawiając o historii Kościoła w Polsce, o historii Kościoła w Europie, zapominać o tym, że jego misją jest niesienie Słowa Bożego na cały świat i tak zawsze było. No i chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapoczątkowali taki cykl spotkań, gdzie będziemy się przyglądać temu, jak chrześcijaństwo rozwijało się i jak rozwija się dalej na innych kontynentach w spotkaniu z ludźmi kompletnie innych kultur, kompletnie innego postrzegania świata. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Zenon Hanas, wiceprowincjał prowincji Chrystusa Króla, księży Palotynów.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Księży Palotynus, Warszawie jest nasza siedziba, tak jest. Mamy dwie prowincje w Polsce, stąd też to
1: pozdrawiamy. Pozdrawiamy również Palotynów z innych prowincji.
2: W różnych zakątkach świata.
1: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się takiemu jednemu z obszarów działalności misyjnej, w ogóle chrześcijańskiej, ale palotyńskiej również, czyli Tajwanowi. Tajwan, wyspa Formosa.
2: Wyspa piękna, Formosa, wyspa piękna. Portugalczycy tak ją nazywali, kiedy tam przybyli po raz pierwszy. I Palotyni są tam obecni od lat 8. Nie, krócej nawet, to znaczy my w 2009 roku, pierwsze rozmowy trwały na temat naszej obecności tam i w 2010 roku miałem tę okazję, taką łaskę albo szczęście, żeby odwiedzić wyspę Formosa, czyli Tajwan, żeby spotkać się z biskupami tam pracującymi, tam jest 7 diecezji. I żeby przygotować naszą palotyńską obecność w tym miejscu, to była jedna z ostatnich moich takich podróży z czasu, kiedy pracowałem w zarządzie generalnym księży Palotynów i chciałbym powiedzieć, że była to no, rzeczywiście tak fascynująca wizyta, tak otwierająca horyzonty, tak ciekawa, tak intensywna. To był krótki pobyt, no, że na wiele godzin pewnie audycji nam wystarczyło rozmawiania o tym. I od tamtego momentu 5 moich współbraci Palotynów, Hindusów, z Indii, podjęło pracę na tejże wyspie wśród chrześcijan, wśród katolików pracujących przede wszystkim w diecezji Taichung. To jest diecezja położona na środku wyspy. Oni tam mają to podzielone na 3 takie obszary duże. Taipe jest diecezją na północy, Taichung jest środkową diecezją. I tam wśród no, Tajwańczyków, którzy są bardzo ciekawą też taką konglomeratem różnych populacji, kultur, rozpoczęli swoją pracę.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, co ksiądz powiedział, Tajwańczyków, czyli taki ciekawy konglomerat różnych kultur, różnych nacji. No bo właściwie czymże jest ten Tajwan? Cofnijmy się nieco w przeszłość, bo Tajwan to są takie Chiny, i nie Chiny zarazem. Jak to jest, żebyśmy przybliżyli nieco naszym słuchaczom, jak to jest z tym Tajwanem, z tą Formosą historycznie? Cóż to jest za obszar?
2: Tak historycznie sięgając bardzo głęboko wstecz, to byli tak zwani aborygeni. To była taka populacja, która nie była nawet no, taką azjatycką rasą, tylko bardziej związaną właśnie z Polinezją.
1: No, Australią wręcz.
2: Tak jest. I oni do tej pory jeszcze mieszkają tam. Jest niewiele tych osób.
1: Nie, to jest jakaś znikoma mniejszość, prawda?
2: W górach, tacy górale, bo tam jest rzeczywiście bardzo górzysty obszar. I oni są w dużej mierze animistami. Nawet do dzisiaj. I
1: może bardzo wyjaśnimy właśnie, tak. Cóż to znaczy animiści?
2: Czyli to będzie, to nie, bo powiedzmy dominującą religią są buddyści, czy konfucjonizm również jest bardzo silny. Natomiast animiści to są takie pierwotne religie, które bardzo są związane, no nie wiem, można by tak, z czarami, z pewnymi zabobonami, z pewną taką kulturą, no takich pierwotnych religii.
1: Czyli mniej więcej to, co widzimy, czy też widzieliśmy w tej chwili bardziej znane z ksiąg jakichś etnografów XIX-wiecznych.
2: Dokładnie.
1: Północna Syberia,
2: tak.
1: Ameryka, tak, północna, wierzenia Indian Wielkiego Stepu, czyli anime, tak, dusza
2: wiara,
1: czy duch, animus.
2: Przodków zwłaszcza.
1: Wszędzie gdzieś są jakieś dusze, w kamieniach duchy,
2: dokładnie,
1: w trawie duchy. I tak wierzyli pierwotni i wierzą wciąż jeszcze pierwotni mieszkańcy Tajwanu.
2: Dokładnie, ta pierwotna grupa. Później ta wyspa została odkryta przez Holendrów, kolejni tam Portugalczycy byli, przez jakiś czas była pod panowaniem Chin.
1: Jak rozumiem, tutaj, gdy docierali ci pierwsi przybysze z Europy, tak, to był, zdaje się, XVI wiek. I Holendrzy, i Portugalczycy, wiemy, że oni również tam wśród nich zdarzali się misjonarze, czyli już jakieś pierwsze próby ewangelizacji wtedy.
2: Początki chrześcijaństwa sięgają tego czasu tam na Tajwanie. I były to, że, ponieważ to byli Holendrzy i protestanci, więc ten kościół protestancki do dzisiaj na Tajwanie jest dość silny. Może na początku powiedzmy, że w tym momencie chrześcijan na Tajwanie jest 4,5%, a zatem jest to niewielka w sumie grupa, a katolików jest powyżej 1%. To jest bardzo, bardzo znikoma grupa praktycznie, chociaż katolicy stanowią bardzo taką dynamiczną większość. I ta ich obecność, jak mówiliśmy, wzięła się z tej obecności Holendrów i Portugalczyków w przeszłości. Przez pewien czas Tajwan był pod panowaniem, pod dużym wpływem Chin, Japończyków, też przez kilkadziesiąt lat do czasów II wojny światowej Japończycy zostawili bardzo silne ślady tam obecności takiej też kulturowej, rozwoju cywilizacyjnego. Mówi się, że Tajpej było pierwszym zelektryzowanym miastem po Tokio, więc to była taka bardzo cywilizacyjnie silnie rozwijająca się wyspa. No i teraz ta najnowsza historia jest niezwykle ważna dla obecności i zrozumienia Kościoła w Chinach. Otóż na Tajwanie pozostała, Tajwan się uważa jako Chiny, jako Republika Chin.
1: I jedyne Chiny.
2: Jedyne Chiny, oczywiście oni się uważają za kontynuację cesarskich tradycji chińskich oczywiście. I to powoduje duże konflikty też polityczne związane z Chinami kontynentalnymi, czyli z Ludową Republiką Chin. Ale to już jest taki bardzo odległy wątek, taki polityczny, ale bardzo ważny, dlatego że na przykład Watykan uznaje osobowość polityczną Tajwanu jako podmiotu prawa państwowego. Utrzymuje z nim relacje dyplomatyczne.
1: I to nawet nie Tajwanu, tylko właśnie Chin. Prawda? Że Watykan uznaje, że władze w Tajpej, czyli stolicy Tajwanu, to są władze chińskie.
2: Republika Chin. Tak jest oficjalna nazwa tego państwa. Ale tutaj to też oczywiście rzutuje na całą sytuację religijną tego społeczeństwa. Ale myślę, że najistotniejsze jest to dla zrozumienia obecności Kościoła katolickiego dzisiaj w Chinach jest to, że po roku 1945, nie, kiedy w Chinach Mao Tse-tung i partia komunistyczna przejęła władzę, Kościół w Chinach prześladowany, jezuici, którzy byli takim trzonem tego kościoła w Chinach, uciekli, zostali zmuszeni do wyjazdu na Tajwan i stąd też ta obecność kościoła katolickiego na Tajwanie jest silnie związana z taką tradycją kościoła chińskiego w ogóle, czyli uniwersytety, które powstały w Tajpej czy w Taichung. To są uniwersytety zakładane przez profesorów jezuitów, którzy żyją do dzisiaj jeszcze częściowo, starsi już jezuici. I oni zakładali uniwersytety na wyspie Tajwan.
1: Ewakuując się w latach tam 40-tych, 50-tych.
2: Tak, po latach.
1: Ale 50. Zatrzymajmy się chwilę przy tych zawirowaniach politycznych. Wprawdzie tutaj nieco skaczemy historycznie, ale wydaje mi się, to jest dość ważna sprawa dla rozmowy o XX i XXI wieku i chrześcijaństwie w Chinach, szeroko rozumianych, czyli tych Chinach kontynentalnych i Tajwanie. Czy to nie jest tak, że ta sytuacja polityczna, w której Stolica Apostolska uznaje od kilkudziesięciu lat jako Chiny rząd w Tajpej, czyli rząd na Tajwanie, nie jest zarazem powodem bardzo poważnych konfliktów, napięć na linii Chiny komunistyczne w Pekinie i właśnie stolica apostolska, ciągle słyszy się, że kościół katolicki w Chinach jest bardzo silnie sekowany przez władze komunistyczne. No, no właśnie, czy to nie jest tak, że uznając władzę na Tajwanie, kościół w pewien sposób no, podkłada głowę pod topór w Chinach kontynentalnych? Przecież tam są miliony katolików w kontynentalnych Chinach.
2: No jest to bardzo, bardzo złożona problematyka. Ja rozmawiałem z księżmi jezuitami, ponieważ będąc właśnie w Tajpej, miałem okazję mieszkać we wspólnocie księży jezuitów i tak jak wspominałem, to są już często 80-90-letni profesorowie, którzy są Chińczykami. Oni są rodowitymi Chińczykami pochodzącymi z Pekinu i z wielu miejsc i oni bardzo często jeżdżą na kontynent. Jeżdżą incognito, no nie wiem na ile władze wiedzą o tym, że oni tam odwiedzają te wspólnoty chrześcijan, utrzymując no, jakąś tam z nimi relację, też duszpastersko się udzielając. Stąd też te relacje, oczywiście, że nie są takie zupełnie pozbawione konfliktu, ale ja odnosiłem wrażenie, że oni nie widzą takiego dużego problemu dla Kościoła. To znaczy na kontynencie, w Chinach, można by powiedzieć, że istnieją dwie płaszczyzny Kościoła. To znaczy jest taki Kościół podziemny, który nie jest uznawany przez państwo, natomiast no, jest bardzo ściśle powiązany z Watykanem i biskupi tego kościoła są często mianowani przez papieża i w całkowitej autonomii tych decyzji. Natomiast kościół, ten oficjalny, państwowy, chiński, no tutaj już te relacje są trudniejsze. To znaczy ci mianowani biskupi nie zawsze są akceptowani przez państwo i tutaj dochodzi tam do no oczywiście trzeba negocjować pewne rzeczy. Także na terenie Chin mamy do czynienia z dwoma rodzajami kościołów, ale kiedy pytałem tych jezuitów, nie? Chińczyków, jak oni na to patrzą? Czy to zaakceptowanie Tajwanu jako przez Watykan, przede wszystkim, bo to jest jedyne państwo europejskie, nie? Które uznaje oficjalnie Tajwan, czy Republikę Chińską na Tajwanie? Oni nie widzieli w tym zagrożenia. To znaczy wręcz podkreślali, że to daje im pewną autonomię, że ta ich autonomia na Tajwanie, bycia niezależnym od władz chińskich, no pomaga im też w ich działalności, ponieważ są obywatelami tego państwa, no są jakoś w momencie, kiedy wjazdu do Chin, jakoś tam chronieni też. Więc ja chciałbym zobaczyć tym, owszem, to nie jest taka komfortowa sytuacja dla obydwu stron, ale z takich relacji osobistych księży jezuitów pracujących tam, wydaje się, że nie jest to kluczowy moment tego uznania Chin. I myślę, że są też rozmowy, cały czas się toczą. W międzyczasie wydaje się, że jest podjęty bardzo silny dialog pomiędzy Tajwanem, Republiką Chin, a Ludową Republiką Chin na kontynencie, ponieważ z tej relacji, takiej politycznej czy ekonomicznej, obydwie strony mają bardzo wiele pożytku. Także tam też dochodzi już do swego rodzaju rozmów, dialogu. Także myślę, że to nie jest kluczowy moment, taki punkt zapalny dla przyszłości Kościoła na kontynencie czy na Tajwanie.
1: Tutaj zatrzymaliśmy się nieco przy tych obecnych relacjach politycznych, które korzeniami sięgają lat zaraz po II wojnie światowej, bo to jest dość istotne dla współczesnego kościoła i w Chinach, i na Tajwanie. Natomiast cofnijmy się znów nieco w przeszłość do tej struktury religijnej. To jest dość istotne dla dalszej naszej rozmowy. Wspomnieliśmy, że ta pierwotna, ale w liczbach niespecjalnie licząca się część ludności tajwańskiej, czyli tak zwani aborygeni tajwańscy, to są animiści, oni zostali w większości przy tych swoich wierzeniach naturalistycznych, to też częste chyba słowo jest w odniesieniu do nich. I następne fale emigrantów to są głównie emigranci z Chin. I oni przynoszą te dwie religie podstawowe, o których ksiądz już wspominał, czyli buddyzm i konfucjanizm. I tutaj rodzi się pytanie, czy też chęć przybliżenia, na czym te religie polegają, w takim oczywiście wielkim skrócie, żebyśmy mieli wyobrażenie, z czym jeżdżący od stuleci w tamten rejon świata chrześcijańscy misjonarze się spotykają. To jest coś zupełnie innego niż chociażby islam, tak? Inna wielka religia, z którą się chrześcijaństwo od stuleci spotyka.
2: No to spotkanie rzeczywiście jest niezwykle interesujące i no dodać też należy, że Tajwan bardzo się szczyci

0: zrozumieć ten kontekst kulturowy, który jest bardzo religijny. To znaczy w ogóle te kultury azjatyckie, one są z natury religijne. Znaczy taką mają bardzo głęboką potrzebę medytacji, modlitwy za przodków. Na przykład ten kult przodków...
1: To chyba w konfucjanizmie jest bardzo silny.
0: Jest niezwykle taki rozbudowany i jest to element ich życia religijnego również. Znaczy taka pamięć o przodkach. A zatem tych aspektów życia religijnego, one się, te religie, różnią od siebie, mają swoje pewne specyficzne cechy, ale tę zasadniczą myśl, którą chcę wyrazić, jest taka, że religijność jako taka, czyli przejawy wszelkie medytacji, modlitwy, są widoczne w przestrzeni publicznej. To jest, nie jest to czymś, ja miałem okazję, oprowadzał mnie po Tajpę jeden z jezuitów, który w Hongkongu się urodził, i on był buddystą. Nawrócił się w wieku 20 kilku lat w Londynie i przyjął święcenia kapłańskie, jest jezuitą.
1: Czyli był Chińczykiem w ogóle.
0: O tak.
1: Hongkong to też są głównie Chińczycy.
0: Tak jest. I on, ja z nim po prostu chodziłem po świątyniach. On poszedł, poszliśmy razem po południu. Ja oczywiście sam może nie miałbym taki lęk trochę, żeby zachować się odpowiednio, no bo to jednak jakieś tam pewne normy zachowania się w takich świętych miejscach są, których niekoniecznie musimy wiedzieć. Natomiast w jego obecności, ponieważ on się czuł tam jak ryba w wodzie, to było jego dzieciństwo. Więc on mnie oprowadzał po tych różnych zakątkach różnych świątyń, takich ważnych buddyjskich świątyń na terenie Tajpej. To była niezwykła taka wyprawa z kimś, kto te bóstwa...
1: Wyrósł w tej kulturze
0: i on potrafiłby wytłumaczyć, zachowania tych osób, które tam były, dlaczego oni spożywają jakieś tam posiłki, co oznaczają te symbole, nie? Żeby zrozumieć ich sens tej całej symboliki religijnej. To pokazuje już pewnego rodzaju symbiozę, nie, tych dwóch światów, że człowiek, który jest jezuitą, który jest katolikiem, całe swoje dzieciństwo spędził w tamtej kulturze i on do niej wchodzi, do tych świątyń, nikt nie robi, dla niego to jest tak oczywiste, to nie stanowi żadnej trudności, następnego dnia razem wspólnie odprawialiśmy mszę świętą, a zatem ta symbioza kultur, myślę, że na Tajwanie jest bardzo widoczna.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej opowieści o chrześcijaństwie na Tajwanie, spotkaniu między chrześcijaństwem a bardzo odległymi od nas religiami, kulturami dalekowschodnimi. Ksiądz tu przed przerwą wspominał na osobę lokalnego przedstawiciela tego miksu, tego zmieszania chrześcijaństwa i buddyzmu, czyli człowiek urodzony, wychowany w buddyzmie, nawrócony na chrześcijaństwo. No i tutaj powstaje pytanie, jak to jest, że tak wielki kontynent, jakim jest Azja, może poszczycić się tak małą liczbą katolików, w ogóle chrześcijan. Jakie są podstawowe trudności od tych kilku stuleci? No niektórzy twierdzą, że do Chin docierali franciszkanie już nawet w średniowieczu i zdobywali jakichś wiernych, nawracali jakichś ludzi, ale cały czas to są właśnie takie ułamki jakiejś ogólnej populacji. Tak jak ksiądz wspominał, 4,5% tak w ogóle chrześcijan w tej chwili na Tajwanie jest. Dlaczego idzie tak ciężko, tak opornie przekazywanie Ewangelii, dobrej nowiny Chrystusa przedstawicielom tych innych religii?
0: Odpowiadając na to pytanie, można by wrócić nieco w przeszłość, ponieważ jak pan redaktor wspomniał, franciszkanie, czyli zwłaszcza jezuici, oni byli bardzo mocno obecni w Chinach w XVI, XVII wieku. Matteo Ricci jest takim symbolem. Matteo Ricci, jezuita, który został mandarynem, jeden z niewielu w ogóle Europejczyków, który taki tytuł otrzymał.
1: To jest wyższy urzędnik cesarski,
0: tak,
1: prawda? Mandaryn. To nie ma nic wspólnego z tymi smacznymi skądinądowcami.
0: To jest tytuł na dworze cesarza chińskiego, który był z wykształcenia, on był Włochem, pochodził z Włoch, jezuita wykształcony we Włoszech z całą kulturą, całą elokwencją, wiedzą i sztukami pięknymi, też malarstwem, architekturą. I Matteo Ricci,

0: razem ze swoimi współbraćmi, to jest wiek XVI, naprawdę bardzo wiele no, takich konwersji czy zmiany myślenia właśnie w sferze dworu cesarskiego. On miał bardzo wiele osiągnięć. Toczy się, to też słyszałem tę opowieść na Tajwanie, toczy się proces beatyfikacyjny Matteo Ricci, ale jezuici nie chcą, bo on miał też swoich no, chińskich uczniów, chrześcijan, jezuitów też, którzy byli. Więc ten jakiś tam świecki był taki człowiek, którego nazwiska teraz już nie pamiętam, ale proces beatyfikacyjny toczy się ich obydwu. Znaczy oni chcieliby, żeby to ogłoszenie błogosławione Matteo Ricciego nastąpiło w towarzystwie jego no, chińskich
1: chrześcijan,
0: tak, którzy w tym czasie żyli. Więc to chrześcijaństwo wtedy naprawdę się bardzo dynamicznie rozwijało w czasie obecności jezuitów z bardzo dużą dozą inkulturacji.
1: Wyjaśnijmy, co to jest, bo tak myślę, że to jest kluczowe słowo dla tego problemu, o którym rozmawiamy.
0: Więc to jest, oni naprawdę, inkulturacja to znaczy przejmowanie z zastanej kultury tych elementów, które są dobre, piękne, szlachetne i nie niszczenie tego, co jest dobre, tylko budowanie na tym, co w danej kulturze może być pożyteczne dla rozwoju człowieka i dla Ewangelii. Więc takich przykładów inkulturacji, no to się zaczynało stąd, że oni nie nosili habitów. Oni nosili stroje chińskich mandarynów. On był, Matteo Ricci jest przedstawiany jako ubrany w stroje...
1: Z jedwabiu takie oczywiście. Wzorzyste stroje chińskich mandarynów z taśmami jedwabnymi.
0: Dokładnie, możemy to sobie doskonale wyobrazić. Więc to jest jeden z przykładów. Ubranie może być takim no, bardzo widzialnym wyrazem.
1: Nie jestem obcy, tylko jestem jednym z was.
0: Jestem z was. Co owocowało tym, ja byłem też w muzeum w Tajpej, jest takie piękne muzeum, gdzie skarby cesarskie zostały przewiezione z kontynentu. No to są po prostu niesłychane. To też na kolejne programy można by robić. I był obraz namalowany w XVI wieku na dworze cesarskim, gdzie jeden z cesarzy chińskich był przedstawiony w stroju Ludwika tam XVI. Jakiegoś. No, nie wiem, który dokładnie.
1: Czyli sytuacja odwrotna.
0: Czyli dokładnie. On się obrazował. Cesarz chiński ubierał się w stroje królów francuskich w sposób naturalny. Na polowaniu jakaś taka scena była namalowana. Więc to pokazuje, że ten przepływ kultur no, był niezwykle intensywny. Oni akceptowali, oni przyjmowali pewne europejskie standardy naszego życia. Całą wiedzę, matematykę, muzykę. Na przykład do dzisiaj to zakochanie w muzyce europejskiej Chińczyków jest no, niesłychanie wielkie. A zatem, wracając do myśli pierwotnej, czy obecność jezuitów w XVI wieku, inkulturacja chrześcijaństwa w chińską kulturę, no owocowała tym, że rzeczywiście to chrześcijaństwo bardzo silnie się tam rozwijało. Dodać trzeba w tym momencie, że w XVIII wieku, czyli rok 1773, dochodzi do kasaty zakonu jezuitów. Ona się dokonała w Europie. Były różne podłoża, to jest oczywiście bardzo też niezwykle bogata taka historycznie okres, ta kasata jezuitów.
1: Ale właśnie, a propos tej kasaty jezuitów, czy to, o czym ksiądz wspominał wcześniej z wielkim entuzjazmem, mówiąc o działalności jezuitów w Chinach i że oni osiągali te sukcesy dzięki inkulturacji, nie stało się zarazem jednym z powodów tej kasaty, że jednym z zarzutów, jakie wysuwano w XVIII wieku przeciw jezuitom, było to, że poszli w tej swojej inkulturacji zbyt daleko.
0: Dokładnie. To jest ten punkt, o którym jezuici dzisiaj żyjący tam do tego nawiązują, bo to jest ich historia. Oni, ci Chińczycy, jezuici, z którymi miałem okazję rozmawiać, oni nieustannie do tego nawiązywali. Jest z pewnym bólem. To znaczy, jeden z nich na przykład taką tezę głosił, bardzo, bardzo psycholog, on był psychologiem z wykształcenia.
1: Jak większość jezuitów, przynajmniej dwa fakultety.
0: Tak, więc on mi mówił, taki starszy już kapłan, mówi, że gdyby te kasaty, hipotetycznie, gdyby nie doszło do kasaty, to być może dzisiaj Chiny byłyby już bardzo takie chrześcijańskie. Być może byłaby to rodzaj, nie wiem, jakiejś sekty, może jakiejś nowego odmiany chrześcijaństwa, ale pewne elementy Ewangelii na pewno by tam pozostały. Więc on no, z takim
1: żalem
0: troszkę o tym mówił. Głównym powodem, nie, który oni podawali, który no, w podręcznikach historii możemy wyczytać, który budził pewne wątpliwości w tym procesie inkulturacji, gdzie pewne granice no, zostały przekraczane, rozmazywane, pomijając ekonomiczne jakieś aspekty, ale ten, o którym oni sami, ci jezuici, wspominali, to był właśnie kult przodków. W buddyzmie kult przodków jest tak ważny, że w każdym mieszkaniu do dzisiaj są ołtarzyki, przed którymi przechowuje się pamiątki, pamięć o tych zmarłych. W określonym tam czasie jakieś święta, które są obchodzone, zapala się kadzidełka przed tymi tabliczkami, czy tymi ołtarzami przodków. No i jest to taka bardzo silnie kulturowo zakorzeniona w religii, w buddyzmie, ta pamięć o przodkach.
1: I silniej niż u nas? To jest silniejsze niż nasze chodzenie 1 listopada na groby?
0: Myślę, że jest to porównywalne, przy czym ta obecność u nich jest taka bardziej związana z życiem codziennym.
1: Czyli w domu, tak? Domu, my wychodzimy na cmentarz, tak. Idziemy do kościoła, modlimy się za zmarłych, tak, przecież jest modlitwa za zmarłych, oczywiście. Za dusze czyśćcowe, to nie jest coś obcego katolicyzmowi.
0: Katolicyzmie.
1: Ale ksiądz mówi, że tam, w tych, tych tradycyjnych religiach chińskich, to ci zmarli są w domu, tak? Są
0: oni są bardzo obecni w domu. I tam, może taka malutka dygresja, kiedyś przygotowywałem do chrztu Japonkę, która tutaj w Warszawie była, w ambasadzie pracowała, młoda dziewczyna, która była buddystką i chciała przyjąć chrzest. I jej rodzice, cała rodzina jest oni są buddystami w Japonii i oni się bali o jej przyszłość. Znaczy tak trochę się obawiali, dziewczyna młoda znalazła się w Europie, i teraz mówi, że ona będzie się chciała ochrzcić, więc mieli duże obawy. I ja kiedyś miałem okazję do nich zadzwonić, żeby z nimi porozmawiać, tak po prostu, żeby powiedzieć im, żeby się nie lękali o nią, nie? Bo jako rodzice mieli duże obawy. I pamiętam, że ich podstawowe pytanie było takie, czy ona, jak przyjedzie do nich do domu, czy ona będzie mogła razem z nimi modlić się za przodków? Mhm. Czy też...
1: Czyli ten element szalenie
0: ważny. To był
1: bardzo
0: ważny. To było najistotniejsze. No i ja wtedy rozmawiam, oczywiście, że będzie się modliła za swoich zmarłych przodków, o ich zbawienie. Będzie to na pewno inna modlitwa niż modlitwa buddyjska. Ona się będzie modliła do Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem.
1: Wszystkich. Tak. Jego słońce wschodzi nad wszystkimi.
0: Ale pamiętam ten moment, kiedy dla tych rodziców tej dziewczyny najistotniejsze pytanie było, czy ona będzie mogła uczestniczyć w tych modlitwach za zmarłych. Więc to pokazuje, jak bardzo ważny był ten moment.
1: Ale zarazem, pozwolę sobie też na zatrzymanie na chwilę przy tym wątku. Zwróćmy uwagę, jak szalenie ważne jest dla ludzi tamtych religii, tamtych kultur, jak szalenie ważna jest rodzina. Tak? No bo przecież czym jest modlitwa do przodków czy za przodków? Czym jest ołtarzyk przodków, symbole przodków umieszczone w domu, w mieszkaniu? Jak nie jakimś hołdem oddanym w ogóle instytucji rodziny, tak? Rodzina to nie są tylko ci, którzy dzisiaj jedzą ryż, ale to są także nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, ich dziadkowie i tak dalej.
0: No to jest właśnie niezwykle widoczne i... to był też punkt zapalny, który sprawił tam z opowieści, które jeszcze raz mówię, odwołuję się do tego, co słyszałem od jezuitów, chińskich, którzy opowiadali mi o tej historii, żeby też zrozumieć pewien kontekst ich życia, że problemem było przetłumaczenie jednego chińskiego słowa.
1: Czyli dosłownie o jedno słowo
0: się rozbiło. Które można by przetłumaczyć jako oddawanie czci, adorowanie. Adorować.
1: No, tylko Boga możemy.
0: Możemy tylko adorować Boga. Natomiast w języku chińskim to słowo adorować, ono ma widocznie jakieś wiele tam dodatkowych jeszcze konotacji, bo my przodków nie czcimy, my nie oddajemy im czci. My pamiętamy od nich, okazujemy szacunek, nie wiem, wdzięczność, ale to nie jest adoracja. I to chińskie słowo z tego, co oni mi tak zdążyli w tym krótkim czasie opowiedzieć, było punktem zapalnym, dlaczego ta inkulturacja wtedy została w ten sposób zatrzymana.
1: I to zatrzymana przez Watykan, powiedzmy sobie otwarcie, tak? Że to nie, tak jak powiedzmy w Japonii, ten burzliwy dość rozwój w XVI wieku chrześcijaństwa został zatamowany przez władców Japonii w pewnym momencie, to tutaj w Chinach rozwój chrześcijaństwa został zatamowany przez, w stolicę apostolską. Ale jeszcze trochę bym podrążył ten temat, dlatego że ma to, wydaje mi się, sporo podobieństw z pytaniami, z którymi w tej chwili spotykamy się cały czas. Jak ma wyglądać Kościół, jak ma wyglądać niesienie dobrej nowiny, także w Europie. Papież Święty Jan Paweł II mówił o nowej ewangelizacji. Znaczna część Europy to są w tej chwili obszary misyjne. Tak? Trzeba znów nieść Ewangelię do ludzi, i to nie pojedynczych ludzi, tylko całych obszarów, którzy gdzieś zgubili, zatracili wiarę w Chrystusa, w ogóle nie wiedzą, czym jest Ewangelia. I jak nieść to przesłanie, co pokazywać, jakie elementy świata właśnie inkulturować, a gdzie jest ta granica, której przekraczać nie wolno. No wiemy, niedawno synod odbył się, bardzo ważne pytania, mnóstwo kontrowersji. Znowu, podstawowe, gdzie jest granica? Ksiądz wspominał tego swojego znajomego, Chińczyka, psychologa jezuitę, który ze smutkiem mówił o przerwaniu tego procesu ewangelizacji w Chinach. I ksiądz mówi, cytując jego słowa, że być może powstałaby z tego jakaś sekta. Także tak dużo wchłonęłaby tych elementów miejscowych, że byłoby to jakieś chrześcijaństwo, ale już nieortodoksyjne. No i myślę, że chyba to jest podstawowy problem, że w pewnym momencie trzeba sobie zadać pytanie, co jest ważniejsze, czy to, żebyśmy mieli masę wiernych, ale nie wiadomo do końca w co wierzących, czy jednak ortodoksja, prawowierność jest w tym wszystkim ważniejsza. Proszę księdza, no jak to wygląda z pozycji kapłana, człowieka, który kawałek świata jednak zwiedził, z tymi kulturami się spotkał, a no jest kapłanem kościoła apostolskiego, katolickiego, prawowiernego.
0: Mhm. Rozumiem, że wracamy do kontekstu polskiego bardziej teraz, czy też...
1: W ogóle. Pytanie podstawowe, no co jest ważniejsze, tak. Czy żeby w ogóle cokolwiek tym ludziom przekazać z Ewangelii, choćby nawet rozwodnionego, czy jednak ważne jest, żeby to było prawowierne?
0: Ja nie widzę sprzeczności między jedną a drugim podejściem. To są dwa różne sposoby ewangelizowania świata, dochodzenia do człowieka, jakby na dwóch poziomach. W Niemczech się mówi, że jest taki, że coś jest niedrigschwellig, czyli taki jest niski próg. Stwarza się tak, żeby łatwo było wejść. Nie tworzy się wysokich progów, tylko takie niskie progi. Więc ja myślę, że w naszej działalności takiej ewangelizacyjnej trzeba mieć przestrzenie z niskimi progami, do których każdy może wejść, z którym każdy można prowadzić dialog, poznawać się, wymieniać, no nie zapominając o tym, że chrześcijaństwo no, ma też taką wąską bramę i wysokie progi i to takie autentyczne spotkanie z Jezusem Chrystusem, poczucie tej najgłębszej relacji, no bo istotą chrześcijaństwa ostatecznie nie są kulturowe wyrazy naszego życia, to nie są normy etyczne, które nas obowiązują, to nie są zasady prawa takiego czy innego, tylko to jest osobiste, głębokie, najbardziej egzystencjalne spotkanie z Bogiem, który się objawił w Jezusie Chrystusie, który posłał nam swojego Syna. To jest istota chrześcijaństwa i ona, ktoś, kto tego doświadczył, tak najgłębiej, ktoś, kto no nie wiem, jakoś na różnych płaszczyznach swojej egzystencji doświadczył tego uczuciowo, emocjonalnie, duchowo, to później jest w stanie zrozumieć, dlaczego chrześcijanie żyją w taki, a nie inny sposób i wtedy sobie potrafi stawiać bardzo wysokie wymagania. Ale żeby doprowadzić do tego spotkania z Jezusem Chrystusem, myślę, że trzeba tworzyć przestrzenie właśnie dialogu, otwierania, zapraszania ludzi, nawet którzy są naszymi wrogami, mogłoby się wydawać, z całą świadomością, że to jest, że to jest, no, to papież często, Benedykt XVI często o tym mówił, że dialog nie zastępuje ewangelizacji.
1: A no właśnie, tak?
0: Że sam dialog, oczywiście to nie jest tak, że ja przychodzę, też nie mogę, myślę, że z takim podejściem nikt z nas nie podchodzi do rozmowy z drugim człowiekiem, a teraz ja będę ciebie tak sekretnie troszeczkę podpuszczał, będziemy rozmawiać, a później cię zewangelizuję. Ja myślę, że to nie jest nasza intencja.
1: W ten sposób działa wiele sekt destrukcyjnych. Dokładnie. To, co ksiądz tutaj powiedział, to jest dokładnie klucz działania, zresztą znają państwo, żeby nie wymieniać, tak. Przychodzą tacy ludzie, stukają do drzwi i dzień dobry, pani, czy moglibyśmy może porozmawiać, co pan uważa o kryzysie światowym, tak? Czyli niby neutralna rozmowa, po czym tak od słowa do słowa.
0: Myślę, że to nie jest nastawienie kościoła katolickiego, czy to po prostu my dzielimy się tym, co jest dla nas ważne, co jest piękne, co sprawia, że moje życie ma sens. Jakieś światło, które oświeca moje własne życie. Ja się chcę po prostu tym dzielić. To nie jest tak odległe od manipulacji, czy jakiejś próby próby nawracania kogokolwiek na siłę, że myślę, że to trzeba sobie uświadomić, że w ewangelizacji nie chodzi o samo nawracanie, konwersję, ale o przekaz tego, co jest istotą, sednem mojego życia, istotą mojej radości życiowej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do rozmowy o spotkaniu chrześcijaństwa z kulturami starymi, bardzo kulturami dalekiej Azji. Mówimy o Tajwanie, ale w ogóle tak naprawdę o chrześcijaństwie w Chinach. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest ksiądz Zenon Hanas, przedstawiciel Zgromadzenia Księży Palotynów, który był na Tajwanie, oglądał, jak to wygląda tam na miejscu. To spotkanie z chrześcijaństwa, z kulturami azjatyckimi. Wspominał ksiądz na początku naszego spotkania, że na Tajwanie nikt nie odczuwa potrzeby krycia się ze swoją religijnością, wręcz przeciwnie. Nie robi się z tego tajemnicy, symbole religijne są wszędzie widoczne. Nie ma czegoś takiego jak próba odseparowania kościoła, mówię w cudzysłowie, mając tu na myśli właśnie buddyjskie świątynie konfucjańskie i wszelkie inne, od państwa, prawda? To nie wzbudza jakichś kontrowersji tam.
0: No przynajmniej ta koncepcja państwa takiego już nie neutralnego, ale laicystycznego jest
1: które bardzo... wypycha bardzo, wszelkie religie. Obca, tak. Mhm. I tu warto zaznaczyć, ksiądz wspomniał też, że Tajwańczycy, mieszkańcy Tajwanu cieszą się i chlubią się tolerancją religijną rozumianą tak bardzo pozytywnie, tak? Nie tolerancja religijna na zasadzie, że każdy ma swoją religię, ale w domu i nie wychodzi z nią poza dom w przestrzeń publiczną, tylko wręcz przeciwnie. Ciekawa rzecz, ja czytając trochę, właśnie przygotowując się do naszego spotkania o chrześcijaństwie w Chinach, ku pewnemu zaskoczeniu odnalazłem informację, że wiele osób z historii ostatnich 150 lat historii Chin było chrześcijanami. Na przykład Sun Yat-sen, znany jako jeden z przywódców rewolucji chińskiej, nie tej komunistycznej, tylko tej pierwszej rewolucji obalającej w ogóle władzę mingowską, władzę cesarską, był chrześcijaninem. Podobnie Chiang Kai-shek, czyli prezydent Chin, a później prezydent Tajwanu, też był chrześcijaninem. To nie byli katolicy, to byli przedstawiciele protestanckich kościołów. I w ogóle okazuje się, że wśród elity biznesowej, elity politycznej tegoż Tajwanu, niemało jest chrześcijan, którzy się z tym wcale nie kryją i nie mają z tego tytułu żadnych jakichś przykrości.
0: No jest to zauważalne. To w wielu miejscach słychać w ogóle w daleki wschód, nie? Czyli Korea, Japonia, czy właśnie Tajwan, Chiny. Chrześcijaństwo ma taką... Ciekawe, że bardzo właśnie elity bardziej odpowiadają na to chrześcijańskie orędzie, aniżeli nawet takie tradycyjne, biedniejsze warstwy, czy takie ludności. To jest zauważalne w wielu, wielu, wielu miejscach. To o Korei może kiedyś będzie rozmowa, ale kiedy widzę na przykład Koreańczycy, którzy są katolikami czy chrześcijanami, to dla nich jest nobilitacja wręcz. Bycie ochrzczonym, bycie katolikiem, to jest wzrost taki społeczny niemalże. Ja mówię teraz o wartościach takich społecznych. I na Tajwanie to może nie jest aż tak odczuwalne. To znaczy ta liczebność chrześcijan no nie jest aż tak wielka, żeby to stanowiło jakąś taką nobilitację społeczną, ale to może mieć wiele przyczyn, dlaczego tak jest. Ja myślę, że jedną z tych przyczyn jest to, że szkolnictwo na Tajwanie akurat, te uniwersytety, na przykład Główny Uniwersytet w Tajpe, to jest uniwersytet prowadzony przez księży jezuitów, werbistów oraz Konferencję Episkopatu Tajwańskiego. Czyli jest to instytucja bardzo mocno złączona z Kościołem. Owszem, to jest uniwersytet niezależny, państwowy, ale początki jego i pewna tradycja jest katolicka, jest chrześcijańska. I ja myślę, że też kształcenie właśnie w tych obszarach, że Kościół jest mocno zaangażowany w edukację elit, w edukację uniwersytecką. Ja spotkałem Malezyjczyka na Tajwanie, jezuitę, młodego księdza, który kilka lat temu przyjął święcenia. On pochodził z Malezji, nauczył się języka chińskiego i pracuje, studiuje teraz w Tajpej nanobiologię i nanomedycynę. Jezuita po święceniach, studiujący nanobiologię i nanomedycynę. Z całym entuzjazmem, dużo z nim rozmawialiśmy o tym, on to chciał studiować, po to, żeby wyjechać do Pekinu i na uniwersytecie w Pekinie być wykładowcą nanobiologii i nanomedycyny, a przy okazji być ewangelizatorem.
1: Zżera mnie ciekawość, by rozwinąć ten skrót nanobiologia i nanomedycyna, bo to jest coś bardzo skomplikowanego.
0: Jest specyficzna, to jest bardzo specjalistyczna dziedzina wiedzy, która zajmuje się leczeniem i diagnozowaniem chorób poniżej już poziomu komórki. Poniżej poziomu atomu wręcz. To jest już bardzo, bardzo precyzne. Nanobiologia i nanomedycyna jest bardzo taką przyszłościową dziedziną wiedzy, gdzie terapia no, odbywa się na bardzo już na niskim poziomie, poniżej poziomu komórkowego. Już.
1: Nie jest to składanie złamanych kości w łupki.
0: Nie, to już nie. To już jest bardzo, bardzo, bardzo taka szczegółowa, specjalistyczna dziedzina. Rozwinięta też w Polsce. Wiem, że są specjaliści w tej dziedzinie. Ale chcę powiedzieć, że to chrześcijaństwo, nie, które, o którym rozmawiamy właśnie tam, ono rozszerza się właśnie w ten sposób, że wykładowca nanobiologii, jezuita, będzie szkolił lekarzy przyszłych, chińskich, na uniwersytecie w Pekinie.
1: Czyli znowu trochę ścieżką tą, którą Matteo Ricci poszedł.
0: Dokładnie, to jest dokładna ta sama. Jest to perspektywa oczywiście bardzo odległa. To nie jest perspektywa akcji, że zorganizujemy wielki happening i będziemy dużo ludzi mieli. Tylko to jest bardzo cierpliwa perspektywa obliczona na 200 lat. 300 lat. To myślę, że czasami warto, jeżeli mówimy już tutaj o nowej ewangelizacji, że my czasami może to nasze takie akcyjne myślenie, takie robienie bardzo dużych wydarzeń, które są natychmiast widoczne, ja nie podważam ich jakości, one są też potrzebne, mają swoją wartość. Ale czasami ewangelizacja podąża naprawdę taką ścieżką i ona wtedy jest najbardziej trwała.
1: Jest może mniej spektakularna.
0: Ale przynosi owoce za kilkadziesiąt lat.
1: Ksiądz wspominał tutaj, że drogą do tej ewangelizacji Dalekiego Wschodu jest w dużej mierze kładzenie nacisku na edukację i to tą edukację wyższą. Palotyni też od zawsze związani byli z edukacją różnych szczebli oczywiście. Czy obecność Palotynów na Tajwanie w jaki sposób z tą edukacją jest związana?
0: W tym momencie jest tam pięciu naszych współbraci Hindusów, jak wspomniałem.
1: To też jest niesamowite. Hinduscy katolicy jadą na Tajwan, żeby pomagać w nawracaniu Chińczyków.
0: Tam jest bardzo dużo Wietnamczyków, na przykład księży z Wietnamu, księży z Malezji, z różnych takich krajów dalekiej Azji, którzy się uczą języka chińskiego. To znaczy, no my traktujemy Tajwan jako, może tak zacznę, że jako to jest rodzaj przygotowania do wejścia na kontynent. To znaczy tam...
1: Na kontynenty, czyli na Chiny kontynentalne.
0: Chiny kontynentalne. To znaczy Tajwan jest miejscem, gdzie Kościół ma swoją swobodę, można się uczyć języka, można poznawać kulturę i historię. Można się po prostu przygotowywać do tego, żeby no, później móc pracować też na kontynencie, czyli w Chinach. Więc ta nasza obecność na Tajwanie, obecność naszych współbraci, którzy tam jest, ona jest tak pomyślana też, tak, że oni tam będą, no żeby się nauczyć języka chińskiego, to potrzebne przynajmniej 3 lata poważnych studiów i pracy. No dodać też trzeba, że ten język na kontynentalny jest takim uproszczonym językiem chińskim, to się nazywa standardowy chiński, który odróżnia się od tego tradycyjnego języka chińskiego, który jest na Tajwanie też częściowo używany wśród elit, bo ta rewolucja kulturowa, którą Mao Tse-tung przeprowadził, ona też no, jakby uprościła też pewne, no język, sam język został uproszczony. Pamiętam, że przygotowując się do wyjazdu tam na Tajwan, próbowałem uczyć się języka chińskiego, żeby tak po prostu tych ludzi umieć pozdrowić, chociaż kilka słów takich grzecznościowych. Jest to taka ciekawostka lingwistyczna, że w tym języku mandaryńskim używanym na kontynencie sylaby mogą mieć 4 tony, 4 zaśpiewy takie, które zmieniają znaczenie tego słowa. To tak bardzo ciężko to nawet usłyszeć, tę różnicę. Natomiast w tym starym języku, który na Tajwanie jeszcze jest używany przez arystokrację chińską, oni mają czasami 6 albo 7 nawet takich zaśpiewów zmieniających znaczenie sylaby. Więc to jest taka już bardzo, bardzo złożona struktura. Także nasi współbracia, którzy się uczą odprawiać mszę świętą, kiedy widzi się mszał wydrukowany w języku chińskim, to najczęściej jest tak, że są przygotowane no te litery chińskie, nazwijmy to krzaczki takie charakterystyczne, niektóre znamy z wielu obrazów z mediów. Pod spodem jest transkrypcja w języku, w naszym alfabecie, takim łacińskim. Później jest napisana przed każdą sylabą cyferka od 1 do 6, która mówi z jaką intonacją,
1: który
0: akcent trzeba zastosować. I na dole są jeszcze nuty, jak to zaśpiewać. Więc odprawianie mszy świętej w języku chińskim, z mszału chińskiego, no to też wymaga samo w sobie niezwykłej umiejętności. A zatem, wracając do obecności Palotynów, jest to obecność, no taka, żeby, to są nasze początki takiego wchodzenia do kultury chińskiej. Także my jeszcze w tym momencie nie marzymy nawet o tym, żeby jakąś mieć własną edukację, ale myśl jest taka, żeby nasza obecność była dla chrześcijan na kontynencie była coraz bardziej. Tym bardziej, że Chiny graniczą z Indiami i też nasi współbracia Hindusi pracują też na pograniczu chińsko-indyjskim. Tam jest taka Andhruna Pradesh, jedna z dzielnic, no, państw, gdzie no, też język chiński jest używany. A zatem to przygotowanie na Tajwanie jest jakby kontynuacją pewnej misji naszych współbraci Hindusów na terenie Indii.
1: Czytałem o Tajwanie i o chrześcijanach tajwańskich, że tam ta liczba katolików w zasadzie się utrzymuje. W tej chwili ani nie spada, ani nie rośnie od, powiedzmy, ćwierćwiecza. Oficjalne statystyki podają bodajże 300 tysięcy łącznie katolików na terenie całego Tajwanu, co przy 23 milionach ludzi, no jest właśnie gdzieś tam koło 1%, trochę ponad. Natomiast z problemem, z jakim się Kościół tajwański boryka, to jest mała ilość powołań wśród miejscowej ludności. I to by trochę potwierdzało to, o czym ksiądz wspomina, że sporo księży przyjeżdża z Europy, ale przyjeżdżają z innych państw azjatyckich, przyjeżdżają z Wietnamu, przyjeżdżają z Korei, przyjeżdżają z Malezji, co oznacza, że w tych innych dalekoazjatyckich kościołach katolickich problemu z powołaniami takiego nie ma, skoro są w stanie, no, brzydko mówiąc, eksportować swoich księży na Tajwan, a na Tajwanie katolicy są, bo są tam już od wielu, wielu lat rodziny katolickie, ci ludzie wychowują się w tej religii, natomiast jest mało powołań. Dlaczego tak jest? Z czym to się może wiązać?
0: To akurat o tym tak nie rozmawialiśmy może wprost z biskupami, z którymi tam rozmowy to prowadziliśmy. Ja myślę, bo ci biskupi, którzy tam są, oni są Tajwańczykami. Oni wszyscy pochodzą z tamtych regionów. No jeżeli mamy populację 300 tysięcy katolików, no to jest populacja wielkości, nie wiem, Kielce może, tylu katolików. No więc też ta ilość powołań z takiej populacji, no nie, ona nie będzie jakaś duża. To nie można oczekiwać, że...
1: No tak, w Korei jest kilka milionów, z tego co wiem, katolików.
0: Więc jest to
1: troszkę, dużo.
0: Trochę inna. Także ta ilość, która jest tam na miejscu, księży takich tajwańskich, których miałem okazję spotykać, bardzo też takich duchowych, no do dzisiaj tam na Facebooku jesteśmy przyjaciółmi, często sobie piszemy, ona jest wystarczająca na potrzeby tego kościoła, tych katolików, którzy tam są. Ci, którzy przyjeżdżają, ci misjonarze, którzy tam są, oni bardziej przyjeżdżają tam w takim celu, żeby wejść w kulturę, poznać język i wejść w kulturę, dlatego że na samym kontynencie takiej możliwości już nie ma. Jeżeli chce się pracować na kontynencie, trzeba mieć, nauczyć się już wcześniej języka i trzeba mieć jakiś zawód, który pozwala tam żyć, bo tam nie ma wspólnot takich katolickich, które są w stanie, tak jak u nas parafia utrzymuje swojego duszpasterza. To jest niezwykle rzadki obraz. A zatem ci misjonarze, ci księża, którzy wyjeżdżają na kontynent, z zasady jadą tam, posiadając inny zawód. Są nauczycielami, lekarzami, nie wiem, informatykami, a działalność taka ewangelizacyjna jest poniekąd dodatkową ich tak jak wspominałem, tego księdza jezuitę malezyjczyka, który studiuje nanobiologię po to, żeby pracować na uniwersytecie jako wykładowca.
1: Jako zwykły profesor.
0: Jako tak? zwykły profesor, a prowadząc duszpasterstwo, czy zajmując się studentami, też jako kapłan, jako jezuita. A zatem ta ilość powołań, myślę, że jest tam...
1: Adekwatna do w ogóle liczby tych ludzi.
0: Natomiast ta obecność misjonarzy, ona jest bardziej podyktowana tym, żeby się przygotować do dalszej pracy w kulturze chińskiej.
1: Jeszcze jak mówimy o kulturze, sprawa może mniej istotna, ale też związana z podróżami po świecie. Jeden z moich znajomych, nie ksiądz wprawdzie, ale też patrzący na sprawy okiem chrześcijanina, był przez pół roku w Tajpej i mówi, że jedzenie jest tam straszne. To znaczy, żołądek Europejczyka z wielkim trudem znosi to, co oni tam jedzą. Proszę księdza, jak to wygląda? Czy nie jest barierą dla nas, Europejczyków, jedzenie?
0: Nie. Ja bardzo, akurat no może to gościnność dalekowschodnia była tak wielka, że częstowano mnie bardzo dobrym jedzeniem. Myślę, że chociaż było to takie normalne, to nie było ekskluzywne jedzenie w jakichś wystawnych, tylko było to jedzenie zwyczajnie we wspólnotach, tam gdzie ci jezuici czy inni księża mieszkają, to nie odbiegało to. Ale ja chcę powiedzieć, że ja bardzo lubię tę dalekowschodnią kuchnię, która jest bardzo mocna, oczywiście związana z rybami czy z owocami morza i to te potrawy, one mają taki swój specyficzny smak, który pamiętam, że charakterystyczny wieczór, kiedy byliśmy na jakimś takim wspólnej kolacji, to polegało na tym, że na stole było rzeczywiście bardzo dużo potraw w różnych takich małych miseczkach, najczęściej ryby i owoce morza różnego rodzaju i ten stół był obrotowy, to znaczy wszyscy siedzieli przy stole i można było tym stołem obracać tak, żeby można było te potrawy sobie spożywać wspólnie. Myślę, że dla nich też to wspólne spożywanie potraw jest niezwykle ważne. To widać, że ta kultura wspólnego spożywania posiłku, jedzenia, no dla nich, dla ich rodzin myślę jest niezwykle, niezwykle ważne. I no ja ten pobyt na Tajwanie, to była zaledwie tam tydzień czasu, ale bardzo intensywny do dzisiaj. I to, że relacje do dzisiaj trwają, że ja do dzisiaj z nimi utrzymuję relacje, myślę, że jest dobrym takim świadectwem, jak bardzo gościnna i otwarta jest tamta kultura.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Zenon Hanas, wiceprowincjał prowincji Chrystusa Króla Palotynów w Polsce, któremu serdecznie dziękuję za wizytę. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękuję również za spotkanie. Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Cieszę się, że mogę się z wami przywitać i rozpocząć kolejne spotkanie na antenie SK Rock. To są oczywiście drogowskazy. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj poruszymy temat, który myślę, że rozgrzewa do czerwoności nie tylko rodziców, ale wiele innych osób, które obserwują i przysłuchują się tej debacie. Statystyki mówią, że 40% rodziców dzieli się w internecie zdjęciami i filmami, na których są ich dzieci. Rocznie do sieci wrzucamy, mówię my, chociaż z dumą powiem, że staram się tego nie robić, rocznie wrzucamy 72 zdjęcia i 24 filmy z dziećmi. Tak naprawdę nie liczby mnie w tym wszystkim najbardziej zdumiały, co jeszcze jeden wniosek z przeprowadzonych badań, mianowicie większość z nas myśli, że widzą to tylko znajomi. Mamy 2026 rok, wydaje mi się, że dosyć sporo już o internecie wiemy, o mediach społecznościowych również. Dotyczy to również dosyć bolesnych historii osób, które doświadczyły tego, co tam się dzieje i takie założenie, że jeżeli wrzucimy coś do internetu, to ma z tym kontakt tylko grupa odbiorców, którą sobie wymyśliliśmy, jest dosyć naiwne, ale nie chcę być niesprawiedliwa. Faktem jest też, że sharenting, czyli zjawisko udostępniania zdjęć swoich dzieci przez rodziców, jest bardzo powszechne. Co ciekawe, cyfrowe życie dzieci rozpoczynają dziś jeszcze zanim fizycznie przyjdą na świat. Rodzice wrzucają zdjęcia USG, różnych innych badań. W związku z tym średnia wieku cyfrowych narodzin to jest 6 miesięcy. Możecie usłyszeć, że mówię z lekkim uśmiechem. Temat błahy nie jest, dlatego że zdjęcia w internecie mogą żyć własnym życiem. Co się z nimi dalej dzieje? Czy my mamy na to wpływ? Czy jakoś możemy się tego ustrzec? Czy jedyne, co przed nami stoi, to prosta rada: nie wrzucaj zdjęć dziecka do internetu? O to będę pytała pana Andrzeja Zorskiego, który jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii PZ Adwokaci. Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Czy naprawdę tak jest, że niewinne zdjęcie, na którym chwalimy się pierwszym kroczkiem, pierwszym zębem, pierwszą trasą na rowerku, może sobie potem funkcjonować w internecie długo i to bez nas, naszego nadzoru i kontroli?
2: Tak, oczywiście. Odniosę się najpierw do dwóch rzeczy, które pani redaktor powiedziała. Do tego, że nawet przed urodzeniem zaczynamy naszą karierę w internecie. No to oczywiście pół żartem, pół serio. No, zdjęcie USG jeszcze praw do wizerunku nie ma, ale kiedy już się urodzimy, to oczywiście sytuacja diametralnie się zmienia. I druga kwestia, tak, oczywiście najprostsza odpowiedź na to jest po prostu nie wrzucać. Ale nie po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, żeby takimi banałami rzucać, bo to oczywiście jest najprostsze i to wszyscy wiemy. Natomiast no, podstawowe pytanie brzmi, czy w ogóle możemy wrzucać zdjęcia dzieci do internetu. No więc trochę może teorii na początek. To może też truizm, ale często o tym zapominamy, że dziecko jest odrębnym bytem, a rodzice nie są jego właścicielami. To wszyscy w teorii wiemy, a w praktyce różnie bywa.
1: Ale są, mogę tak powiedzieć, nie wiem, zaryzykuję, dysponentami jego wizerunku?
2: Inaczej, rodzice powinni realizować dobro dziecka i to jest ich główny cel. Tak, zgodnie z życzeniem dziecka, no oczywiście dziecko, które ma pół roku, jeszcze żadnych życzeń nie ma, ale starsze dzieci, już moja pięciolatka ma bardzo wyraźne życzenia i pewnie byłbym w stanie otworzyć jej oświadczenie woli, mówiąc poprawniczemu. Natomiast głównym zadaniem rodziców jest realizowanie dobra dziecka, jakkolwiek je rozumieją. No właśnie, tu mamy konflikt dwóch praw. Bo artykuł 48 Konstytucji na przykład pozwala rodzicom na wychowywanie dzieci zgodnie z własnymi poglądami i przekonaniami. No, rozumiem, że rodzice, którzy dokonują sharentingu, czy słyszałem, że nawet fundacje powstają, które miały to promować, no mają prawo do decydowania o tym, jak dziecko wychować, ale niekoniecznie o tym, co robią z jego prawami. Tak jak mówiłem, dziecko nie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli nie jest odrębnym bytem, którego my jesteśmy właścicielami, tylko jest odrębnym bytem, którego nie jesteśmy właścicielami, tylko naszym zadaniem jest je chronić i realizować jego wolę tak, żeby ono było jak najszczęśliwsze, mówiąc w dużym skrócie. I możemy to też podzielić na nieodpłatne i odpłatne. Może w ten sposób to podzielmy. Czy ogólnie możemy wrzucać zdjęcia? Tak, ogólnie możemy wrzucać zdjęcia dzieci do internetu. Jeżeli obydwoje rodzice, czy wszyscy opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę. No to też jest bardzo ważne. Mamy, powiedzmy, trzy takie poziomy zarządzania dzieckiem. Możemy to w ten sposób ująć.
1: Brzmi to strasznie, dysponowanie dzieckiem, ale słucham z zaciekawieniem.
2: Pojęcie zarządu dzieckiem, czy zarządu sprawami dziecka, to jest pojęcie kodeksowe, chociaż rzeczywiście ja też uważam, że ono jest mało trafne, ale dawno temu skonstruowane. Mamy zwykłe sprawy dziecka, istotne sprawy dziecka i sprawy przekraczające zwykły zarząd. Zwykłe sprawy dziecka to jest to, co mu dajemy codziennie jeść, jakie bajki mu puszczamy, to są zwykłe sprawy dziecka. Istotne sprawy dziecka to jest to, gdzie idzie do szkoły, gdzie jedzie na wakacje, z którym rodzicem na przykład. No i mamy sprawy, które przekraczają zwykły zarząd, czyli takie sprawy na przykład, kiedy dysponujemy majątkiem dziecka, powiedzmy dziecko dziedziczy nieruchomość, to my jako rodzice nie możemy go sobie tak po prostu tej nieruchomości sprzedać, tylko musimy mieć zgodę sądu. No i właśnie, do tych spraw zwykłych, czyli do tego, czy dać dziecku chleb pełnoziarnisty, czy białą bułkę rano, to każdy z rodziców może dysponować bez zgody drugiego rodzica. Kiedy mamy sprawę istotną, jak na przykład publikowanie wizerunku dzieci w internecie, to musimy już mieć zgodę obydwojga rodziców, czy wszystkich prawnych opiekunów, no bo czasami jeden z rodziców ma wyłącznie prawa rodzicielskie na przykład. A kiedy już podpisujemy poważną umowę, to bywa, że musimy mieć nawet zgodę sądu rodzinnego i opiekuńczego. Więc mamy, no jeśli chodzi o wizerunek, to w zasadzie tylko dwie kwestie, czyli istotna sprawa dziecka i te sprawy przekraczające zwykły zarząd mają miejsce przy publikacji wizerunku. Powiedzmy, że sobie wrzucamy zdjęcie, nie wiem, z komunii i ono wędruje, no to jeżeli mamy zgodę obydwojga rodziców i nie narusza ono w jakiś sposób rażący praw dziecka, to mamy prawo to zrobić. Przynajmniej nieodpłatnie. Ale przecież też mamy wiele dziecięcych gwiazd, dzieci influencerów, na których influencerzy na przykład zarabiają też. No i to już nam się troszeczkę sytuacja zmienia, no bo jeżeli to jest robione w celach zarobkowych i rodzic ma z tego korzyść, no to tak naprawdę powinien się dzielić tym majątkiem z dzieckiem. To jest też bardzo ważne, bo to nie jest tak, że jeżeli mamy, no nie chcę podawać konkretnych przykładów, z tego co widziałem, są tacy rodzice, którzy gdzieś tam tworzą nawet konta razem ze swoimi dziećmi. No i moim zdaniem, jeżeli jest jakiś kontrakt reklamowy i ten rodzic otrzymuje z tego tytułu pieniądze, a tam mamy dziecko, no to co najmniej połowa tych środków powinna wędrować na osobne konto dziecka, którym on może albo rodzic dysponować wyłącznie na potrzeby dziecka, albo dziecko po osiągnięciu 18 roku życia będzie mogło sobie dysponować. Więc skracając, tak, nie jest zabronione po prostu wrzucanie zdjęć w internecie, ale jeżeli byśmy to robili nadmiernie, czytałem takie zjawisko oversharing, jak już sobie wchodzimy w anglicyzmy, to też jest takie zjawisko, gdzie codziennie bombardujemy internet tym zdjęciem. No to faktycznie wtedy może dojść do sytuacji, w której taki oversharing już narusza prawa dziecka. No tylko pytanie powstaje, kto ma zareagować, żeby ten rodzic przestał to robić. No bo jeżeli mamy rodziców w zgodzie, którzy powiedzmy obydwoje się na to zgodzą, no to problem jest taki, że tak naprawdę nie ma kto tego dziecka ochronić. Były różne koncepcje pełnomocnika, praw dziecka, czy kogoś takiego, kto by te sprawy dziecka reprezentował na co dzień, no ale na razie powiedzmy to jest tylko w sferze marzeń.
1: To jest ciekawe, o czym pan mówi, zwłaszcza ten fragment, kiedy wspominał pan, że można publikować te zdjęcia w momencie, kiedy one nie naruszają praw dziecka. I ja w pierwszej chwili pomyślałabym, że no ale jak to rodzice mogą naruszać prawa dziecka, ale potem przypomniałam sobie, że czytałam o takim zjawisku, bądźmy przy anglicyzmach, to znaczy ogólnie nie bądźmy, natomiast tutaj polszczyzna jeszcze nie stworzyła sobie konkretnych określeń, że jest coś takiego jak troll parenting, czyli moment, kiedy rodzice wrzucają do sieci kompromitujące zdjęcia swoich dzieci. No cóż bardziej rozkosznego niż bobas w zabrudzonej pieluszce? Cóż zabawniejszego niż maleństwo, które się wywróciło, płacze i tak rozkosznie krzywi buzię? Oczywiście mówię o tym w dużym cudzysłowie, dlatego że myślę, że z dużym prawdopodobieństwem moglibyśmy założyć, że gdyby ktoś tych dzieci zapytał, gdyby one miały szansę i były w stanie wyartykułować odpowiedź na to pytanie, to nie życzyłbym.

0: mali ludzie i też pamiętajmy o tym, że oni mogą sobie tego nie życzyć. W przyszłości oczywiście, bo jak ja bym zapytał mojej pięciolatki, czy ona chce, żebym ja wrzucił jej śmieszne zdjęcie i żeby ciocie wujkowi mogli oglądać, to pewnie by powiedziała, że tak. Ale wyobrażam sobie, że kiedy osiągnęłaby 18 lat, no to już miałaby inny pogląd na ten temat, więc to chodzi nie o nawet wolę dziecka w jego aktualnym stopniu rozwoju, tylko jego wolę po tym, jak już naprawdę osiągnie jakąś dorosłość psychofizyczną. I ten troll parenting, moim zdaniem, to jest naruszenie praw dziecka, natomiast oczywiście powstaje pytanie, jakich instrumentów używać, żeby tych rodziców przed tym powstrzymywać, no bo dziecko nie ma się jak bronić, bo nie ma nikogo poza rodzicami tak naprawdę.
1: No w mojej głowie pojawia się inne pytanie, skąd bierze się tak ogromna potrzeba dzielenia się nawet najbardziej intymnymi momentami z życia własnej rodziny, z życia dziecka. Za moment w drugiej części mam nadzieję, że porozmawiamy o tym, w jaki sposób to może być wykorzystane, choć miejmy nadzieję, że to się jednak zbyt często nie dzieje, ale sytuacja, przed którą wielu rodziców jednak staje, to jest moment, w którym zapisując dziecko do placówki, myślę, że teraz już niemal każdej, bo na pewno w żłobkach i przedszkolach tak jest, podejrzewam, że w szkołach przynajmniej podstawowych również, to jest formularz zgody na wykorzystanie wizerunku, czyli obrazując to sytuacja świąt Bożego Narodzenia, do grupy przychodzi Święty Mikołaj, Śnieżynka, robimy wspólne zdjęcia z prezentami, z choinką, z całą grupą, no i co się dzieje z tym jednym maluchem, albo z tą grupą maluchów, których rodzice się na takie zdjęcia nie zgodzili.
0: Wracając do początku pani pytania, no to ja ogólnie uważam, że dzielenie się swoim życiem, ja jestem staromodny pod tym względem, bardzo staromodny i nie przepadam za dzieleniem się swoim życiem prywatnym w internecie. Nie przepadam za wstawianiem zdjęć z wyjazdów, czy z jakichś imprez.
1: My w Egipcie, więc część pierwsza, druga, siódma, piętnasta, nie?
0: Ja tego zupełnie nie rozumiem, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja tego po prostu nie rozumiem. Natomiast, no, jak mówią psychologowie, prawdopodobnie to wynika z potrzeby chwalenia się, ale też koneksje pomiędzy ludźmi na tyle wygasły albo osłabły, że chyba jest to jedyny sposób, żeby inni ludzie mogli dowiedzieć się, co u nas słychać, bo coraz mniej rozmawiamy, coraz mniej piszemy do siebie, no już nie mówię o listach, ale nawet SMS-ów, w związku z czym, jeżeli nie mamy czasu albo nam się nie chce rozmawiać ze znajomymi, no to jest pewnie jakiś sposób komunikacji, który się bardzo zmienia, tak jak Indianie porozumiewali się znakami dymnymi, później mieliśmy listy, no to teraz mamy Instagram, czy inne platformy społecznościowe służące do wymiany zdjęć i być może to też jest jakiś sposób, no nie mam czasu napisać do 200 cioci, wujków, babci i tak dalej, to wstawię, to nie wszyscy będą wiedzieli, co u mnie słychać, może to też jest tego rodzaju. No tylko problem jest taki, że poza tymi osobami, które są tym zainteresowane, trafia to też po prostu w internet i nie wiemy, co się z tym dalej zadzieje, no bo regulaminy tych platform społecznościowych są dość brutalne. Jeżeli nie zastrzeżemy jakichś ustawień prywatności, no to może pójść w internet w sposób zupełnie niekontrolowany. Natomiast wracając do drugiej części pytania pani redaktor, czyli do tych żłobków i przedszkoli, no to tak jak, no mam nadzieję, że nie zdradzę tajemnicy, tak jak rozmawialiśmy w windzie, no takie dziecko może poczuć jakiś ostracyzm. Jeżeli 12 rodziców wyraziło zgodę, a to 13 dziecko stoi gdzieś z boku i nie może być na zdjęciu, to wyjście mamy dwa, no albo rzeczywiście no to dziecko musi być obok, no ewentualnie widziałem też nakładanie gwiazdek na twarze tych dzieci, żeby te dzieci, których rodzice się zgodzili na publikację wizerunku, no to są, a te, których nie, no to po prostu mają gwiazdki.
1: Ale tutaj problemem jest to, że dziecko pojawi się na grupowym zdjęciu, które trafi do 12 innych rodziców i oni sobie tym zdjęciem mogą dowolnie dysponować, czy chodzi o to, że żłobek może to sobie wrzucić na swojego Facebooka albo stronę internetową. Nie wiem, czy żłobki mają już Instagramy, natomiast Facebook chyba coraz częściej.
0: Mają. W przedszkole mojej córki też ma. Bardzo dobre pytanie, właśnie też do tego zmierzałem. Moim zdaniem te zgody powinny być ograniczone. Czyli nie do publikacji w social mediach, na stronach i tak dalej, tylko do wewnętrznych aplikacji. Dzisiaj już przedszkole, które ja znam, mają takie wewnętrzne aplikacje, na których nauczycielki wstawiają zdjęcia, dzielą się tam informacjami z życia dzieci, tam są kalendarze i tak dalej. No i tutaj raczej rodzice moim zdaniem nie powinni mieć problemu, no bo to powiedzmy trafia do ograniczonej grupy tych rodziców i no mówmy się, nic wielkiego się z tym nie może stać. Natomiast ja rozumiem promocję, ale chyba lepiej by było, jeżeli żłobki czy przedszkola na swoich stronach, poza jakimiś takimi zdjęciami ogólnymi, jednak nie wstawiałyby zdjęć z codziennego życia dzieci. Różni ludzie oddają te dzieci do przedszkola. Część z nich może być zagrożona jakimś, no różne wykonujemy zawody. No ja też wykonuję zawód, który, no akurat spraw karnych robię mało, no ale wyobrażam sobie, że nie wiem, adwokaci sprzed 15 czy 20 lat, którzy zajmowali się sprawami karnymi, nie wiem, pruszkowymi i tak dalej, niekoniecznie życzyliby sobie, żeby przedszkole wrzucało zdjęcia jego dziecka, byłoby wiadomo, do którego przedszkola on chodzi i tak dalej. No to jednak w pewnym sensie może też być niebezpieczne. I oczywiście z zastrzeżeniem, że jeżeli mamy tą zamkniętą grupę, no to rodzice nie powinni dalej tych zdjęć dysponować, przynajmniej z wizerunkiem nie swoich dzieci.
1: Myślę, że każdy teraz wykonuje rachunek

zmienia, czy jego zawód sprawia, że ktoś może być zainteresowany tym, żeby wpaść na jego trop. O tym, co mówią o nas zdjęcia, które wrzucamy do internetu, będę pytała w drugiej części naszej rozmowy, w której nadal będziemy zajmowali się tym, jakie konsekwencje może mieć wrzucanie do internetu zdjęć. Zdjęć przede wszystkim swoich dzieci, bo tak jak pan mecenas przed momentem powiedział, dzieci rzadko kiedy mają taką możliwość, żeby powiedzieć, że im to nie odpowiada, ale też zdjęć, które dokumentują nasze życie rodzinne, no i sugerują osobom, które mogą je zobaczyć, że jesteśmy na wakacjach, a to oznacza, że na przykład nie ma nas w domu. W dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie pan mecenas Andrzej Zorski, który jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii PZ Adwokaci. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, wracamy na naszą antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę mecenasa Andrzeja Zorskiego, adwokata i wspólnika w kancelarii PZ Adwokaci. Rozmawiamy dzisiaj o sharentingu, ale wydaje mi się, że mniej o samym zjawisku, a o konsekwencjach, jakie może ze sobą nieść dla różnych grup, powiem ogólnie. Tak mi się szkoda zrobiło tych dzieci, które nie dość, że same nie są w stanie powiedzieć, że coś im nie odpowiada, to też są obszary, w których za bardzo co nie ma kto się upomnieć o to ich poczucie niesprawiedliwości. Tylko, że problem w tym, że rodzic wrzuca do internetu zdjęcie. Ja jednak wierzę, że z dobrymi intencjami, chcąc się pochwalić, pokazać światu, jakie ma świetne dziecko, no nie zawsze to zdjęcie trafia w dobre ręce, ale może nie od razu będę mówiła o tych bardzo niedobrych zamiarach, a zacznę tak trochę łagodniej od kwestii marketingowych, że przecież może się zdarzyć, że my tutaj sobie wrzucamy zdjęcie córki, która właśnie zrobiła pierwszy kroczek i minie parę lat i się okazuje, że ona gdzieś tam na przykład reklamuje budziki dla dzieci. To naprawdę jest możliwe?
2: To jest raczej mało prawdopodobne, aczkolwiek znam takie sytuacje. Chyba najbardziej znana to jest sytuacja z okładką płyty zespołu Nirvana. Tam na tej takiej bardzo, dzisiaj młodzież by powiedziała, wiralowej płycie, tam był taki pływający 6-miesięczny, 7-miesięczny chłopiec z taką pępowiną pod wodą. I on potem pozwał, z tego co pamiętam, nie pamiętam już czy rodziców, szczerze mówiąc, czy wydawcę, ale z tego co pamiętam, to wygrał, bo on był nagi tak naprawdę w tej wodzie. No to nie było bez zgody rodziców na pewno, więc to nie jest dokładnie ten przykład, o którym pani redaktor mówi, no ale pokazuje, że on był jednak niezadowolony po wielu latach z tego, pozwał i wygrał. To, że jakaś poważna firma, no, mówię poważna firma, czyli mówię o koncernach, ale wykorzysta zdjęcie naszego dziecka bez zgody rodziców i bez zgody tej osoby, jest raczej nieduża, bo te firmy na to uważają. No, ale oczywiście nie da się tego wykluczyć. Natomiast oczywiście są też mniej poważne firmy, które oszczędzają na zdjęciach. I oczywiście, no, nie jest to wykluczone. Ja o takich przypadkach słyszałem, rzeczywiście. No, firma, które wykorzystują cudze zdjęcia, myśląc, że jak to tam w internecie, to nikt do tego nigdy nie dojdzie. I rzeczywiście to się zdarza, więc na to też uważajmy. Ale a propos jeszcze takich anegdot, co się może stać, jak inni wiedzą, co robimy, to przypomniała mi się taka historia pewnego polskiego piłkarza. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, kto był, nie chcąc skłamać, powiem tylko, że to polski piłkarz. On grał w jednej z lepszych hiszpańskich drużyn i kiedy grał mecz, to obrabowali mu dom. Powiedzieli, że go tam nie ma, więc tak a propos tego, co pani redaktor powiedziała jeszcze w poprzedniej części, to naprawdę nie są żarty, jak ludzie wiedzą, że nas w domu nie ma i że łatwiej nas wtedy okraść, szczególnie w dobie AI, który potrafi czesać i wydobywać różne informacje, to publikowanie zdjęć z wakacji, już niezależnie z dzieckiem czy bez, może mieć swoje konsekwencje i to nie są zupełnie abstrakcyjne konsekwencje, więc jeżeli nie macie państwo alarmu w domach, to też bym proponował rozwagę a propos tego, o czym często zapominamy. W teorii to brzmi oczywiście i bardzo prosto, tylko w praktyce potem się okazuje, że niekoniecznie ludzie się do tego stosują.
1: Sztuczna inteligencja to jest wątek, który oczywiście także się już pojawił, ale mam nadzieję, że będzie go więcej w trakcie naszej rozmowy. Zatrzymam się przy zdjęciach, które publikujemy i chyba czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo można z takiego zdjęcia wyczytać. Informacja o tym, że nas nie ma w domu, bo właśnie jesteśmy w Egipcie i publikujemy te zdjęcia, to jest jedno, ale drugie to, że różne informacje się na tych zdjęciach pojawiają, na które nawet nie zwracamy uwagi, bo osią zdjęcia jest coś innego. Na przykład dziecko pierwszy dzień w szkole, znów inna sprawa, czy powinniśmy je publikować, które dumnie prezentuje legitymację. A na tej legitymacji cała masa informacji. To znaczy ja dawno nie widziałam szkolnej legitymacji, no ale jest to dokument, który dziecko posiada, więc informacje tam są.
2: Właśnie tak się zacząłem zastanawiać, czy one w ogóle są dzisiaj jeszcze papierowe, czy już plastikowe, szczerze mówiąc, nie wiem.
1: Nie wiem. Mam nadzieję taką boomerską, że jeszcze papierowe, ale nie wiem.
2: Mam podobną boomerską nadzieję. To jest kolejna kwestia, że mówimy o samym dziecku, a też nie wiadomo, co tam jest i przede wszystkim, co nawet sztuczna inteligencja potrafi z tego wyciągnąć. To raz, a dwa, jeżeli już jesteśmy przy sztucznej inteligencji, no to przecież też była dość głośna afera z jednym z popularnych też serwisów społecznościowych, którego wewnętrzna sztuczna inteligencja na komendę rozbierała zdjęcia.
1: Tak. To jest kolejny wątek, wydaje mi się, że bardzo ważny, że te zdjęcia, które, niewinne zdjęcia, które wrzucamy ku uciesze bliskich, którzy te zdjęcia oglądają, mogą posłużyć do takich bardzo niecnych zamiarów, chyba przestępczych, a przede wszystkim bardzo przemocowych wobec dziecka i każdej osoby, która na tym zdjęciu jest.
2: I problem musi być, bo warto zauważyć, że nasz ustawodawca, który na ogół jest co najmniej kilka lat za rzeczywistością, tutaj w kodeksie karnym już jest stypizowane w jednym chyba z paragrafów artykułu 200 kodeksu karnego, właśnie wytwarzanie nagiego wizerunku za pomocą sztucznej inteligencji, czy przechowywanie takich zdjęć. I szczerze mówiąc, byłem pozytywnie zaskoczony, że już to ustawodawca odnotował. Pozytywnie, że to już zostało skodyfikowane, a negatywnie, że ten problem musiał być już na tyle duży, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, która na ogół takie kwestie proceduje dość długo, już musiało ten problem być na tyle rażący i na tyle częsty w praktyce policyjnej czy prokuratorskiej, że już to odnotowali i spenalizowali. Co najlepiej świadczy o tym, że problem nie jest wyłącznie hipotetyczny. Statystyki też, które gdzieś znalazłem, przygotowując się do naszej rozmowy, pokazują, że nawet 50% treści pedofilskich znajdowanych przez organa ścigania pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, bądź nieprzerobionych, albo właśnie przerobionych, którym sztuczna inteligencja odkrywa nagie części ciała. No co jest dość przerażające, że te treści w zasadzie dostarczamy częściowo sami. To jest bardzo niepokojące. Pamiętajmy też, że często też rzucamy zdjęcia dzieci nagie lub półnagie, uznając, że dzieci nie mają intymności. No bo są jeszcze na to za małe. No to też nie do końca jest prawda, a po drugie właśnie potem te zdjęcia mogą się znaleźć w takim, a nie innym miejscu. Pamiętajmy też, że mamy takie przestępstwo jak przechowywanie czy rozpowszechnianie wizerunku osoby nagiej, w szczególności osoby małoletniej. Więc zadajmy sobie pytanie, czy my zdajemy sobie sprawę, że przechowywanie zdjęć, nawet naszych dzieci nagich, może w jakiś w wyjątkowych wypadkach stanowić przestępstwo. To nie jest tak, że my nawet możemy zdjęcia swoich nagich dzieci przetrzymywać na telefonie, bo tam ustawa nie rozróżnia. Jakie to mają być osoby poniżej 18, przypominam, nie 15, tylko 18 roku życia. Więc też zróbmy rachunek sumienia, czy przypadkiem nie mamy jakichś zdjęć z wanny, z łazienki, bo teoretycznie, jeżeli kiedyś wpadlibyśmy na przeszukanie telefonu z jakiegoś innego nawet powodu, policjanci używają czasami takich programów antropologicznych, które przeszukują nasze telefony i typują na przykład zdjęcia pornograficzne. I może się okazać, że znajdzie się tam zdjęcie naszego dziecka i zostaniemy w pewien sposób pociągnięci do odpowiedzialności. Nie jest to wprost, co prawda, wskazane w ustawie, czy własnych dzieci można, czy nie, ale trzeba na to na pewno uważać. Zresztą pamiętajmy też o tym, jak często zdarzają się włamania do chmur. A dzisiaj nasz każdy telefon, sekundę po zrobieniu zdjęcia praktycznie, wysyła to do chmury, które oczywiście są zabezpieczane, ale w sposób zdecydowanie niewystarczający. I czy my zdajemy sobie sprawę, że przechowywanie, w szczególności online, nagich zdjęć naszych dzieci, też może być przestępstwem, ale co chyba jeszcze ważniejsze, może wyrządzić mu krzywdę, bo może się za tydzień pojawić na jakichś portalach pedofilskich, czy to w drugim obiegu, w tych sieciach takich, które są niekontrolowane, czy tam jakichś innych, to się może zdarzyć. I to naprawdę nie są hipotetyczne zdarzenia, bo ja takie sytuacje widziałem, również przy konfliktach rodzicielskich.
1: Wydaje mi się, że ten problem może być bagatelizowany, dlatego, że ten świat, o którym pan mówi, jednak funkcjonuje w jakimś podziemiu. Ja nawet nie miałam pojęcia o istnieniach takich sieci, o których pan przed momentem powiedział. Ludzie, którzy w tym obszarze funkcjonują, wiedzą, że to jest przestępstwo, więc się z tym przesadnie nie afiszują. W związku z tym łatwo jest powiedzieć, że takie rzeczy się nie dzieją, bo przecież ich nie widzimy.
2: Tak, oczywiście, bo to jest taka sieć, której teoretycznie nie ma adresów IP, czyli że każdy jest w niej anonimowy. To była w ogóle taka presieć, kiedy już rządzący doszli do wniosku, że to trochę niebezpieczne, to zrobili sieć www i mamy tam adresy IP, bardzo trudno jest to ukryć. Teoretycznie można, ale tak naprawdę każde służby na świecie, jeżeli się przyłożą, to są w stanie praktycznie dotrzeć, o ile ktoś nie jest jakimś wybitnym informatykiem, czy hakerem raczej. Natomiast w tych sieciach, gdzie nie ma tych adresów IP, to dotarcie do kogoś takiego jest już dużo, dużo trudniejsze. I my oczywiście sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo nie używamy na co dzień tego typu sieci, bo one nie służą raczej do wymiany informacji, tylko do komunikowania się przez międzynarodowe grupy przestępcze, terrorystyczne, przez handel narkotykami, czy właśnie zdjęciami dzieci. I być może niestety również naszymi, jeżeli takie zdjęcia publikujemy. A też jakość dzisiaj sztucznej inteligencji, jest już tak duża, że ja czasami nawet normalne filmiki nie jestem w stanie odróżnić. Często już widzimy komentarze pod filmami czy pod zdjęciami, nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy jaj. Więc być może część osób robi też na tym biznes. Może tak być, że bierze zdjęcia naszych półroznegliżowanych dzieci i niestety doprowadza to do końca i potem gdzieś to po internecie lata. To jest bardzo niebezpieczne. Też takie rzeczy zdarzają się już wśród nastolatków. Takie sprawy też widziałem, kiedy niestety koledzy koleżankom robią, czy koleżanki kolegom też, robią tego typu numery i też zdjęcia już doroślejszych dzieci rozbierają, rzucają na grupy klasowe. Zresztą takie też były chyba dość głośne sytuacje. To też się kończy nie najlepiej, ale to już jest raczej pewnie uwaga do starszych dzieci, które już mają swoje social media i też rzucają tam zdjęcia.
1: Myślę, że to, co pan przed momentem powiedział, to jest taki wstęp do poruszenia wątku, którego jeszcze w naszej rozmowie nie było, mianowicie cyberprzemoc. Wrzucanie takich zdjęć oczywiście nie przesuwa na rodziców odpowiedzialności za to, że później dziecko doświadczy cyberprzemocy, natomiast chyba trzeba mieć takie poczucie, że różne zdjęcia, które publikujemy czasami bezrefleksyjnie, mogą w ten sposób zostać wykorzystane.
2: Prawnicy mówią o takiej teorii ujemnego skutku. Czy ta cyberprzemoc wobec dziecka by się wydarzyła, gdyby rodzice nie wrzucili tego zdjęcia? No i odpowiedź brzmi, no pewnie by się nie wydarzyła, bo nie miałaby na czym się wydarzyć, nie miałaby podstawy. Więc oczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, rodzice nie są współwinni tego, że ktoś potem coś z tym zdjęciem zrobi, no bo to już jest odpowiedzialność tej osoby, która się tego naruszenia dopuszcza, ale bądźmy świadomi, że jeżeli my byśmy tego nie zrobili, to nasze dziecko nie stałoby się przedmiotem tej przemocy, tylko pewnie niestety czyjeś inne, no ale wciąż, no my odpowiadamy za swoje dzieci, tak? Więc myślę, że powinniśmy o tym również myśleć w sytuacji, kiedy te zdjęcia wrzucamy. No bo też oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że w socialach tak naprawdę bardzo długo te zdjęcia się utrzymują. Że jakieś dziecko idzie do podstawówki i dzieci przeglądają na przykład konta rodziców tego dziecka i wyciągają z nich jakieś nieprzyjemne zdjęcia. I w sytuacji, kiedy dziecko jest lubiane, popularne i nie ma żadnych problemów z rówieśnikami, to prawdopodobnie nie wyrządzi to żadnej szkody. No, ale jeżeli jest, że tak powiem, i tak już w jakiś sposób szykanowane z różnych powodów, dzieci potrafią być też niestety okrutne. Na ogół nie jest to umyślne, tylko sobie z czymś nie radzą, wiadomo, ale efekt jest jaki jest. No to rozumiem, że takie zdjęcie może naprawdę temu dziecku no, nie pomóc, delikatnie mówiąc, jeżeli ktoś znajdzie jego zdjęcie, jak ma 2 lata i siedzi na przykład w toalecie.
1: Czyli szeroka perspektywa. Nie warto zawężać się do takiego internetowego tu i teraz, bo to jest już stwierdzenie, które dosyć długo funkcjonuje, że w internecie nic nie ginie. Chciałam zakończyć pytaniem o sztuczną inteligencję, dlatego że dużo zabezpieczeń, tak słyszałam, nie wiem, może to też wymaga weryfikacji, w momencie, kiedy włączymy w to sztuczną inteligencję, te zabezpieczenia przestają działać. Czy zasłonięcie się emotką może być skuteczne, skoro mówiliśmy przed momentem o modelu, który był w stanie generować czyjeś nagie ciało na podstawie zdjęcia, które było ubrane. Trzeba mieć świadomość, że możliwości sztucznej inteligencji nie są nieskończone, natomiast jeżeli są rozwijane, a obawiam się, że są w danym kierunku, to musimy się spodziewać, że te zabezpieczenia, które do tej pory stosowaliśmy, z czasem mogą stać się niewystarczające.
2: Znaczy, jeżeli to zrobimy źle, to na pewno. Ja sam czasami dostaję takie na przykład pliki w formacie PDF, który ktoś próbował dość nieumiejętnie zakryć część danych i wystarczy, że ja to po prostu myszką przesunę, tak? Natomiast, no są też sposoby, żeby usunąć treści trwale, natomiast na pewno przed czym się nie możemy zabezpieczyć, to przed tym, żeby sztuczna inteligencja zrekonstruowała w jakiś sposób twarz tego dziecka. No jeżeli damy jej dostęp na pewno do innych zdjęć tego dziecka, to ona na pewno na tym zdjęciu będzie w stanie lepiej czy gorzej zrekonstruować tę twarz. Myślę, że jeżeli sama twarz jest z niego zupełnie usunięta w sposób taki już docelowy i jest to dobrze zrobione, a sztuczna inteligencja nie będzie mieć dostępu do innych zdjęć tego dziecka, to ona jest w stanie tylko hipotetyzować, jak ono wygląda, jeżeli to jest dobrze zrobione. Natomiast jeżeli jest źle zrobione, to myślę, że jest to w stanie w sekundę odtworzyć, no i wtedy ta emotka czy ta gwiazdka już na niewiele się zda tak naprawdę, ale to tak jak rozmawialiśmy przy przedszkolach, to moim zdaniem te zgody powinny być jednak udzielane wyłącznie na wewnętrzną komunikację, a nie do publikacji wszędzie.
1: I w ten sposób kończymy drugą część dzisiejszego wydania Drogowskazów. Tak myślę, że bardzo mocno ku przestrodze, trochę uchylając drzwi do świata, którego istnieniu staramy się nie myśleć, o którym bardzo często nie wiemy. Nie mówię, że trzeba żyć w poczuciu nieustannego zagrożenia, ale sądzę, że jednak świadomości, że nasze dobre intencje nie są jednoznaczne z tym, że wszyscy użytkownicy sieci internetu mają takie same. Andrzej Zorski, adwokat i wspólnik w kancelarii PZ Adwokaci, opowiada dzisiaj o sharentingu z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia zmieniających się okoliczności. Do rozmowy wracamy już za kilka minut, ale myślę, że zajmiemy się osobami, które wkraczają w świat internetu, zyskują pewne możliwości w tym zakresie. Co więcej, sądzę, że coraz szybciej zaczynają się domagać tego, żeby konta w różnych portalach zacząć im zakładać. Czy możemy to robić i jakie znów mogą być tego konsekwencje? Aby się tego dowiedzieć, zostańcie z nami i zostańcie z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci, niestety po raz ostatni w dzisiejszych drogowskazach, ale pocieszam się, bo jeszcze cała jedna odsłona tej rozmowy jest przed nami. Ja się nazywam Aleksandra Galant, przedstawiam po raz trzeci także Andrzeja Zorskiego, adwokata i wspólnika w kancelarii PZ Adwokaci. Sporo dzisiaj mówimy o sharentingu, o tym, co dzieje się ze zdjęciami, które wrzucamy do internetu, jak wygląda ten ich drugi obieg i drugie życie, albo inaczej, jak może wyglądać, bo to też nie chodzi o to, żeby wszystko w czarnych barwach, natomiast przedstawiamy możliwości, zresztą sytuacje, które, jak potwierdził mój dzisiejszy gość, rzeczywiście mają miejsce. Trochę ad vocem tego, o czym mówiliśmy do tej pory, trochę żeby to wszystko podsumować, zapytam, czym jest cyfrowy wizerunek?
2: By zacząć w ogóle od wizerunku, to w ogóle w polskim systemie prawa mamy trochę problem z wizerunkiem, bo wszyscy jak słyszą słowo wizerunek, to co im przychodzi pierwszego na myśl? Prawa autorskie, prawa pokrewne. Problem jest taki, że w Polsce wizerunek nie jest ani prawem autorskim, ani prawem pokrewnym, mimo że regulacje znajdują się akurat w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ale to jest dość mylące, bo wizerunek jest tak naprawdę dobrem osobistym. Takim jak godność, jak dobre imię, jak zdrowie, czy jak prawo do niezakłóconego wypoczynku, który też orzecznictwo wypracowało. Jest jednym z dóbr osobistych. No i trochę mamy problem z jego komercjalizacją, czyli my nie możemy wizerunku wprost sprzedawać, nie możemy nim dysponować na takich zasadach jak prawo autorskie i kodeks cywilny, czy prawo autorskie, które są dość stare, no szczególnie w dobie zmieniającego się świata dość mocno i dość szybko. Wszyscy wiemy, czym jest wizerunek. Nasza twarz, nasz głos, że mamy prawo nim dysponować, ale trochę niejasne są dokładnie warunki, na jakich możemy nim dysponować, więc tak naprawdę musimy stosować do niego reguły ogólne. Czyli na to, na co się umówimy, to na takich zasadach ten wizerunek jest dalej dysponowany, ale w sytuacji, kiedy coś jest niedoprecyzowane, no to prawo nas nie chroni. To jest ten problem. Nie chroni w zasadzie żadnej ze stron, bo nie chroni ani osoby udzielającej wizerunek, ani tej, która tego wizerunku używa i często mamy sporo niewiadomych, na przykład na jak długo jest udzielany ten wizerunek. Doskonale wiemy w Polsce, na ile możemy udzielić licencji, jakie są zasady udzielania licencji na przykład, tak, czy przenoszenia praw autorskich. A co do wizerunku, to wiemy w zasadzie tylko tyle, że mamy do niego bezwzględne prawo, chyba że jesteśmy osobami znanymi i wykonujemy nasze czynności zawodowe, no to wtedy ktoś może nieodpłatnie naszym wizerunkiem dysponować, albo jesteśmy na przykład szczegółem całości i wtedy też jeżeli jesteśmy na zdjęciu, na koloniach jest nas 150 osób i nasze twarze są tylko szczegółami w ogóle, że tak powiem, no to faktycznie można by z naszej zgody ten wizerunek dysponować. Natomiast w pozostałym zakresie to jest tak, jak się strony umówią. No i cyfrowy wizerunek to jest po prostu nasza elektroniczna wersja wizerunku, czyli to, co wrzucimy do sieci. Natomiast to, na jakich zasadach będziemy nim dalej dysponować, zależy wyłącznie od nas i od drugiej strony tego stosunku, czyli no w tym, o czym rozmawiamy dzisiaj, no to bardzo dużo zależy od regulaminów i innych umów, które zawieramy de facto, zakładając konta na portalach społecznościowych. Bo nam się wydaje, że my sobie tam wchodzimy, klikamy jakieś checkboxy, ale my tak naprawdę zawieramy umowy, przystępujemy do umowy, przystępujemy do regulaminu i nasz wizerunek może być dystrybuowany na dokładnie takich zasadach, jakie znajdują się w regulaminach danych mediów społecznościowych, czyli na ogół w sposób zupełnie dowolny, tak naprawdę. Poza jego takim już, używając słownictwa potocznego, takim chamskim komercjalizowaniem, czyli no wiadomo, że Meta nie sprzeda naszych danych do reklamowania napojów gazowanych na całym świecie, natomiast tak naprawdę może z tym wizerunkiem robić bardzo dużo rzeczy i my tracimy nad nim kontrolę, bo właśnie nie ma też wystarczająco dużo regulacji ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej.
1: Celowo zadałam tak szerokie pytanie na początek tej części naszej rozmowy, dlatego że w świetle tego, co pan powiedział, no rzeczywiście ogromne znaczenie zyskuje moment, w którym nasze dzieci ten swój cyfrowy wizerunek zaczną tworzyć same, to znaczy zaczną publikować w mediach społecznościowych. Oczywiście platformy, o których rozmawiamy, mają regulaminy, które mówią o tym, w jakim wieku muszą być użytkownicy, żeby z tych portali, z tych platform korzystać, ale mamy też rodziców, którzy taką możliwość swoim dzieciom dają wcześniej, a na pewno wcześniej słyszą pytanie, które pewnie wierca im się już w głowę i w mózg i czasami ulegają. I to jest pytanie, ulegać czy nie ulegać? Od kiedy dzieci, młodzi ludzie mogą z takich platform korzystać?
2: Odpowiem mu ulubioną odpowiedzią prawników, czyli to zależy.
1: Prawników, psychologów, już jest strach pytać.
2: No świat mamy tak skomplikowany, że nie mamy prostych odpowiedzi, zresztą proste odpowiedzi na ogół są błędne, no bo świat nie jest czarno-biały, no, natomiast oczywiście takie odpowiedzi są prostsze, ale
1: ale to dobrze, że zapytałam, bo ja przecież wiem, że w tych regulaminach z problemu taką odpowiedź znajdę, natomiast tak jak pan powiedział, to wszystko nie jest aż tak oczywiste.
2: Regulaminy regulaminami, tam na ogół wiek zgody, czy wiek, w którym można zakładać konta, to jest, o ile dobrze pamiętam, 13 chyba lat w niektórych portalach, 16, no ale umówmy się, no jeżeli nie ma specjalistycznych narzędzi, żeby to weryfikować, bo przy niektórych, to do tego zaraz dojdę, przy niektórych portalach rzeczywiście są, ale powiedzmy, że w większości te, o których rozmawiamy, te najpopularniejsze, zwykłe portale społecznościowe, no takich nie mają, więc tam dziecko wystarczy, że wpisze, że się urodziło w 1980 roku i tak naprawdę wystarczy. Nie ma żadnej dalszej weryfikacji, którą na przykład wprowadzono w Australii. Moim zdaniem to zależy od stopnia rozwinięcia dziecka i niestety no, to muszą ocenić rodzice. To nie jest tak, że zawsze możemy powiedzieć, że zawsze każdy szesnastolatek czy każdy dziesięciolatek może albo nie może korzystać z mediów społecznościowych. Moim zdaniem, ale to już odpowiem bardziej jako rodzic niż jako prawnik, zabranianie jest gorsze niż dostateczna kontrola. Zabranianie nie ma żadnego sensu moim zdaniem, bo no, nie możemy zupełnie dziecka cyfrowo wykluczyć, bo z kolei spowodujemy, że ona z tego świata w ogóle wypadnie. O ile nie mieszkamy na jakiejś farmie i nie prowadzimy hipisowskiego stylu życia, no to ono jednak będzie musiało być częścią tego społeczeństwa, również w warstwie cyfrowej. Więc moim zdaniem, jeżeli już, to powinniśmy raczej tworzyć te konta tak, żebyśmy mieli nad nimi nadzór rodzicielski, z którego też powinniśmy korzystać rozsądnie, żeby dziecko nie przestało nam ufać, bo wtedy założy sobie drugie konto albo znajdzie sobie drugi telefon i będzie to robić gdzieś indziej, ale żebyśmy rozsądnie kontrolowali po pierwsze czas, jaki dziecko spędza, bo to jest równie groźne jak złe korzystanie z tych social mediów. No wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy według nas nasze dziecko jest na tyle gotowe już pod względem psychologicznym na wszystkie dobre, ale też przede wszystkim złe strony tych social mediów, na tyle, na ile można kontrolować to, co ono tam robi. No bo zabranianie moim zdaniem to nie tędy droga. Jeżeli już uznamy, że ono dorosło do tego, no to nie powinniśmy tego zabraniać moim zdaniem.
1: Też mam wrażenie, że to kiedyś już padło w drogowskazach. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, że kiedyś było tak, że kiedy dzieci pokłóciły się w szkole, kiedy dochodziło do jakiegoś spięcia, kończyły się lekcje, był dzwonek, wracaliśmy do domów i sprawa trochę przysychała do następnego dnia rano, a teraz ona toczy się dalej w tych mediach społecznościowych. Pojawiają się zdjęcia robione z ukrycia, pojawiają się wpisy, komentarze na różnych grupach, nawet na tych grupach klasowych, które mają służyć trochę innym celom. Tym bardziej wydaje mi się, że to wykluczenie cyfrowe może mieć, choć mam nadzieję, że nie jest to reguła, takie bardzo bolesne konsekwencje.
2: Dziecko wypada z obiegu, mówiąc brzydko. Część tego życia coraz większa niestety, czy tego chcemy, czy nie. Szczególnie po pandemii, jak słyszę od rodziców dzieci już trochę starszych niż moje, no w bardzo dużej części przeniosła się do internetu. No mamy zupełnie inny styl życia. Ja jeszcze biegałem po podwórku, po osiedlu, ale no już dzisiaj nawet osiedla wyglądają inaczej. One już nie miałyby nawet gdzie biegać. To się też bardzo rozsiało, no bo kiedyś jak wszyscy chodziliśmy do podstawówki, to wszyscy mieszkaliśmy w promieniu 2 czy 3 kilometrów mniej więcej. Ja jestem z Warszawy, przynajmniej takie mam spostrzeżenia. No a dzisiaj dzieci często jeżdżą do szkół na drugim końcu miasta. Jak wracają do siebie, no to w jaki sposób one mają mieć kontakt z tymi rówieśnikami? Jeżeli ktoś ma 8 czy 9 lat i nie spotyka się na podwórku, no to w jaki sposób te dzieci muszą mieć ze sobą kontakt? Bo go potrzebują. Oczywiście, no lepiej byłoby na trzepaku czy na boisku, no ale umówmy się, no jest jak jest. Więc absolutnie zgadzam się z tym, że wykluczanie dzieci z tych grup czy z tego spowoduje po prostu ostracyzm, że ono nie będzie wiedziało rano, o co toczyła się w cudzysłowie awantura po godzinach i będzie z tego w jakiś sposób wykluczone i na pewno nie będzie to działać na jego korzyść, bo zamiast go od tego świata odseparowywać, to będzie go alienować, a nie odseparowywać.
1: Wspomniał pan kilka minut temu bardzo zgrabnie, że lepiej od zakazu działa kontrola. Nie powtarzam tego jeden do jednego, bo mi to umknęło. Czy zgodziłby się pan to rozwinąć? To znaczy, to jest tak naprawdę zakamuflowane pytanie o to, w jaki sposób zachęcać dziecko, czy uświadamiać, w jaki sposób w tych mediach społecznościowych zwłaszcza należy funkcjonować, żeby zachować dla siebie maksimum bezpieczeństwa.
2: Absolutnie uważam, że edukacja ponad zakazy. Dzieci są, myślę, że w większości przynajmniej na tyle rozsądne, że jeżeli pokaże im się drogę, jak z tego korzystać i poświęci im się wystarczająco dużo czasu na to, żeby one posiadły umiejętności, które też dla naszego pokolenia są trochę obce, ale powinniśmy się ich nauczyć, w jaki sposób ta netykieta, jeżeli już pozostajemy w tych analogizmach, to jak ta netykieta powinna wyglądać i jak bezpiecznie z tego internetu korzystać, bo jeżeli będziemy w dziecku wywierać takie wrażenie, że świat jest niebezpieczny, że media społecznościowe są niebezpieczne i złe, no to trochę mu wpoimy, moim zdaniem, złe wzorce, no bo ono będzie się tego świata bało, a powinno ten świat rozumieć. Czyli nie powinniśmy nim straszyć, tylko pokazywać, że umiar i rozsądne korzystanie nawet ze zdobyczy nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy cyfrowych może być dobre, ale tylko pod warunkiem, że dobrze z tego korzystamy. Ja sam nie przepadam ogólnie za mediami społecznościowymi, więc ja nie jestem najlepszym adresatem tego pytania, ale no wiem, że bez tego się już funkcjonować nie da. wiem, że też na płaszczyźnie zawodowej moja kancelaria nie może nie mieć mediów społecznościowych, tak? No bo by po prostu zginęła w tłumie i to nie ma tak, że dobry adwokat może nie mieć reklamy. To już po prostu tak nie działa. Więc też rozumiem, że dzieci nie są w stanie już bez tego funkcjonować, no bo 99% rówieśników z tego korzysta i nie można ich tego pozbawiać. Uczyć, a nie zakazywać, jestem absolutnie tego zdania. No, zobaczę w praktyce, jak moja córka już będzie mieć więcej niż 5 lat, tylko dorośnie do tego wieku, gdzie te social media będą już wchodzić w grę, ale nie sądzę, żebym jej tego zakazywał i te zakazy nigdy na dobre nie wychodzą.
1: W trakcie naszej rozmowy zastanawialiśmy się nad tym, jak w mediach społecznościowych funkcjonują dorośli rodzice, co dostrzegają, czego nie dostrzegają. Mówiliśmy o dzieciach, czy młodszych nastolatkach, którzy swoją przygodę z mediami społecznościowymi dopiero zaczynają, ale są też nastolatkowie, którzy pewnym krokiem zmierzają w stronę dorosłości, przynajmniej tej metrykalnej. Na nich też tutaj czekają pewne zagrożenia. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o wysłanie zdjęć, które mają być prywatne, które mają zniknąć, które mają być tylko na użytek tej jednej osoby, natomiast po czasie może okazać się, że one znów są wykorzystywane w sposób, który jest dla nich po prostu zagrażający.
2: Takich spraw naprawdę prowadzę sporo, gdzie zdjęcia intymne nastolatków wysyłane, że tak powiem, nie w świat, tylko za pośrednictwem komunikatorów internetowych do siebie, no, wędrowały od razu po całej klasie. To jest zjawisko niestety bardzo powszechne. Co prawda jeden z tych mediów społecznościowych, już też nie operując nazwami, miał taki pomysł, żeby te zdjęcia teoretycznie po jakichś tam sekundach 20 czy 30 znikały. Chyba następnego dnia powstała aplikacja, która obchodziła to i potrafiła te zdjęcia, nawet jeżeli nie można było zrobić zrzutu ekranu, no bo powiedzmy w tych smartfonach da się już to tak zrobić, czy w materiałach zabezpieczonych też przed prawem autorskim, jeżeli zrobimy screen ekranu, no to tam nie ma albo nic, albo jest czarny prostokąt, tak jest na przykład w niektórych telewizjach internetowych też. Natomiast oczywiście zawsze są sposoby, żeby to obejść. W internecie nic nie ginie i to jest wyświechtane, ale bardzo prawdziwe. Powiedzmy, nie zajmuję się na co dzień prawem nieletnich, czy prawem rodzinnym, nie jest to core mojej praktyki zawodowej, ale klienci, których obsługuję, bardzo często trafiają do mnie ze sprawami swoich dzieci właśnie tego typu. Czy to opublikowania nagich zdjęć, czy to takiego hejtu, czy przemocy związanego z tym. No, musimy naprawdę pamiętać, że w internecie nic nie ginie i niekoniecznie nasze dobre intencje muszą spotkać się z intencjami drugiej strony, a w tym wieku jeszcze pamiętam, nie wiem, jak to było. No naprawdę nie mamy jeszcze takich narzędzi, żeby to stwierdzić, jakie ktoś ma po drugiej stronie intencje. I mimo, że 15 czy 16-latkom doskonale wydaje się, że wiedzą, co robią, to na ogół też jako kiedyś 16-latek wiem, że często nie wiedzą, co robią. To nie dotyczy też koniecznie tylko wymian pomiędzy rówieśnikami, ale też trafiają do mnie często, naprawdę bardzo często, umowy przyszłych modeli, przyszłych modelek, przyszłych influencerów, których ci ludzie oddają na najbliższe 10 lat swój wizerunek, niezależnie od tego, gdzie pójdą. W Stanach Zjednoczonych, no tam nie jest tak łatwo kogoś zablokować. Tam były przecież też te afery z klubem Myszki Miki i z innymi dziecięcymi gwiazdami. No może tak być, że ten model, który ma 16 lat i się wybije, potem zostanie z jedną agencją za jakąś słabą stawkę. A to też jest częsty problem, bo tych influencerów młodych jest naprawdę dużo. Ten świat się zrobił naprawdę spory. Polecam uważać nie tylko przy takim niekomercyjne wykorzystanie swojego wizerunku, ale też przy komercyjnym, bo wbrew pozorom wielu nastolatków komercyjnie na swoim wizerunku zarabia albo niedługo będzie to robiło, że swoje pierwsze umowy też trzeba podpisywać bardzo rozsądnie i też na te powinni czuwać rodzice i niekiedy prawnicy.
1: To na koniec. Korci nas, żeby wrzucić zdjęcie do internetu, niezależnie od tego, ile mamy lat i czy przedstawia nas samych, nasze dzieci. Je zwłaszcza, bo to był taki impuls do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali. Jakie pytanie warto sobie zadać? Jak zawahać się być może w chwili tej ogromnej euforii, w momencie, kiedy chcemy się tym zdjęciem podzielić?
2: No przede wszystkim powinniśmy robić rachunek zysków i strat. Czy rzeczywiście to pochwalenie się znajomym, że wakacje w Egipcie część pierwsza, czy to jest naprawdę warte tego, że nasz dom może zostać okradziony albo, że nasze dziecko będzie mieć do nas pretensje. A pod względem publikowania zdjęć dzieci, to tak jak mówiłem w pierwszej części, zawsze powinniśmy zadać sobie pytanie, czy moje 18-letnie dziecko życzyłoby sobie, żebym je w takiej pozycji, czy w ogóle te zdjęcia wrzucał na swój profil, czy ono rzeczywiście by tego chciało i czy ja bym sam chciał, będąc dzieckiem, żeby takie zdjęcie znalazło się w internecie.
1: I kropka. Rozmowę spuentował Andrzej Zorski, adwokat, wspólnik w kancelarii PZ Adwokaci, który dzisiaj opowiadał o sharentingu z punktu widzenia prawa, ale także opowiadał o tym, co dzieje się z naszymi zdjęciami, co może wydarzyć się z naszymi zdjęciami, kiedy będziemy wrzucać je do internetu zbyt często i trochę bezrefleksyjnie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Mam nadzieję, że ci z was, którzy zdiagnozują u siebie nadmiarowe publikowanie zdjęć, zdjęcie w sieci, wezmą sobie do serca wszystko, co w trakcie tej rozmowy padło, bo czasami mnie również łatwo jest zbagatelizować i pomyśleć sobie, jak takie jedno małe zdjęcie może tak dużo zmienić. Otóż okazuje się, że w skrajnych oczywiście przypadkach może. Gdybyście chcieli raz jeszcze wysłuchać tej rozmowy, przysłuchać się temu, co nasz dzisiejszy gość mówił, no to nic prostszego. Wystarczy, że zajrzycie na kanały Drogowskazów na YouTubie, na Spotify. Tam znajduje się całe nasze całkiem już chyba bogate archiwum. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto jeszcze pojawi się w Drogowskazach, z kim już wkrótce będziemy rozmawiać, no to do waszej dyspozycji jest nasze konto na Facebooku, gdzie takie zapowiedzi staramy się publikować. No a jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wydaje mi się, że to jest już wszystko, ale oczywiście niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek, Michał Skolimowski, zapraszam. Godzina ciszy na Solnej w hołdzie dla ofiar tragedii. Kilkuset mieszkańców Krakowa zgromadziło się we wtorek w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa spacerującego po chodniku z dzieckiem w wózku. Protestujący żądali zdecydowanych działań przeciw kierowcom łamiącym przepisy. Solna na godzinę została zablokowana, a dzieci namalowały na jezdni przejście dla pieszych, by zwrócić uwagę na problem niebezpieczeństwa w tej okolicy.
2: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach. Bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
3: Tutaj zawsze coś szybko jeździło. Były wyścigi, były różne ryczenia samochodów. Każdy o tym wie, kto mieszka tutaj blisko.
4: Chcemy, żeby ten ruch uspokajać. Są konkretne rozwiązania w infrastrukturze drogowej, ronda naleśnikowe, szykany, zwężenia, progi zwalniające i te konkretne rozwiązania należy wdrażać w zależności od sytuacji. Po prostu nie chcemy, żeby w miastach, które muszą być przestrzenią bezpieczną, dochodziło do takich sytuacji.
1: Dodawał radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Jeszcze w tym tygodniu, jak zapowiada krakowski magistrat, na ulicy Solnej mają pojawić się progi zwalniające. Przypomnę, w sobotę 26-letni kierowca samochodu miał stracić panowanie nad pojazdem, wjechać na chodnik i potrącić rodzinę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło, ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i został tymczasowo aresztowany. Początek nowego roku już za kilka dni. Placówki oświatowe przeprowadzają ostatnie przygotowania, by 1 września wszystko było gotowe na przyjęcie uczniów.
5: W powietrzu unosi się zapach farby.
6: Tak, takie końcowe już prace panie woźne przygotowują klasopracownie, czyli jakieś ostatnie mycie okien, podłóg, pachnie świeżością. No i w zasadzie jesteśmy gotowi.
5: Dzieci jeszcze nie ma, ale w szkole jest już gwarno.
6: W szkole jest gwarno, ponieważ nauczyciele ale już przygotowują swoje klasopracownie. Ja przygotowałam oczywiście przydziały dla nauczycieli, przydziały sal lekcyjnych, wychowawstwa, więc praca w pełni.
1: Z Marią Łazugą, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły – to wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie, obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Jak tłumaczą badacze, architektura wciąż robi wrażenie pomimo upływu lat.
7: Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych mogłyby budować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność konstrukcjom powyżej, tak więc ktoś z drogiem inżynierskim musiał tutaj brać udział w projektowaniu. Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły te materiały budowlane, tak więc mamy cegielni tutaj z okolic Warszawy, ale także spoza Polski, które pokazują tak skąd ten materiał budowlany pozyskiwano. Mamy tutaj nawet cegły gotyckie.
1: Mówi dr Rafał Solecki z UKSW. Wszystkie zabytki zostaną odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane, jednak dopiero w przyszłym roku. Zielona Góra dołącza do miast z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Z obostrzeń wyłączono imprezy winiarskie, z których Zielona Góra słynie. Wtedy prohibicji nie będzie, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
8: Od 22 do 6 rano będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, bo restauracje będą normalnie funkcjonowały. W uchwale są również wskazane wyłączenia, czyli m.in. festiwale otwartej piwnic i winnic, dni otwartej piwnic, winobranie. Wiem, że jeszcze jest postulat, aby dopisać Sylwestra.
1: Przepisy wejdą w życie 1 października. A na drugą połowę września warto rezerwować czas, to w związku z Juromanią. W ponad 50 lokalizacjach na Jurze krakowsko-częstochowskiej będzie można m.in. za darmo odkrywać największe atrakcje szlaku Orlich Gniazd.
9: W Ogrodzieńcu i w Olsztynie będą bardzo fajne historyczne mappingi przedstawione. Po raz pierwszy pokaz dronów, będzie 160 dronów, pokazywały elementy też historyczne Jury krakowsko-częstochowskiej na właśnie nocnym niebie.
10: Wybrzmią utwory Pink Floydów.
9: Tak, jako główna impreza zamku w Olsztynie wieczorową porą zamek zmieni się właśnie w arenę muzyki Pink Floyd.
1: Juromania od 18 do 20 września, a o największych atrakcjach z Robertem Nierodą ze Związku Gmin Jurajskich rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Przegląd wydarzeń.
1: piątek, Michał Skolimowski, zapraszam. Co zrobić, gdy usłyszymy alarm i jak przygotować się na kryzys? Tego będzie można dowiedzieć się w weekend podczas krajowego treningu reagowania. Na samym Mazowszu ma stanąć blisko 200 punktów, w których zobaczymy, jak na przykład spakować plecak ewakuacyjny.
0: Do tej pory edukowaliśmy w zakresie systemu bezpieczeństwa, roli służb, roli instytucji, roli organizacji i samych obywateli. Do tej pory były szkolenia dotyczące głównie pierwszej pomocy, one były organizowane w czerwcu. Do tej pory zostało zrealizowanych ponad 120 tego rodzaju wydarzeń edukacyjnych.
1: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. A co dokładnie powinno znaleźć się w takim plecaku ewakuacyjnym?
11: Na pewno niezbędne rzeczy to jest taka sucha żywność, coś, co możemy mieć pod ręką, nie zajmuje dużo miejsca, a ma dużo kalorii, jak chociażby orzechy. Na pewno powinniśmy mieć środki higieniczne, no bo jeżeli nawet dojdzie do sytuacji, kiedy musimy się ewakuować, nie wiem, do pobliskiej szkoły, która zostanie wskazana, musimy mieć swoją szczoteczkę, swoją pastę.
1: Dodawał komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera. W 2026 roku na ochronę ludności i obronę cywilną w Polsce przeznaczono ponad 17 miliardów złotych. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali nieocenioną pomoc. Specjalnie zaprojektowany asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem do tego przedmiotu. Książka liczy aż 900 stron. Narzędzie korzysta z bazy wiedzy zawartej w podręczniku. To pozwala usprawnić nauczycielom pracę, przygotowując się do lekcji, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
12: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Dajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
1: A także możliwość przejścia do fragmentu podręcznika, z którego informacje zostały zebrane. Jak mówią sami nauczyciele, w końcu mamy rzetelny podręcznik i przydatne narzędzie.
13: Jest super, ponieważ podręcznik jest bardzo obszerny, bardzo dokładny. Możliwości, które daje ta platforma, ułatwiają pracę wyszukiwania tych elementów, które są istotne.
1: Dodaje nauczycielka edukacji zdrowotnej Urszula Pawlak z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 we Wrocławiu. Sam podręcznik jest darmowy i dostępny dla wszystkich. Został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Na obytych i pełnych pasji żołnierzy zamierza stawiać polska armia. W wojsku zakończył się właśnie pilotaż testów składających się z 15 tysięcy pytań. Będą je rozwiązywać wszyscy kandydaci do służby, co ułatwi przyporządkowanie ich do jednostek, w których będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Wojsko nazywa to tworzeniem armii talentów. Test napisała wczoraj pierwsza grupa studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
14: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalne pytanie, czy to jest trudne?
15: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których musiałem się dłuższą chwilę zastanowić. Natomiast niektóre były łatwiejsze.
16: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WKK to jest właśnie taki drogowskaz.
1: Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał ze Stanisławem, studentem, i dr Wiesławą Załogą, wykładowcą VAT-u. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla fundacji Poland Business Run. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji.
17: Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
1: Mówi Piotr Biedroń. Robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia. Wystarczy wypełnić formularz robotrun.pl. 8 piłkarskich drużyn z całego świata, w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia, rozpoczęło Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Z przyszłymi gwiazdami żeńskiej piłki rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
18: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
19: Ja się czuję trochę dziwnie, bo wiadomo, większość jest facetów.
20: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
21: No trochę są jakieś kompleksy.
22: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
23: Cały czas się wyśmiewają z piłki damskiej.
24: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
25: Grzegorz Krychowiak.
24: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
26: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
1: W sobotę na stadionie

ja ci nie wierzę.

0: sam.
1: SK Rock Warszawa.
2: Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja, ja z

życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Licz

0: Reklama.
1: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
2: Od czego zaczynamy?
3: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Julinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Julinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na julinek.com.pl.
0: Reklama.
4: Escaro.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Już co czwarty Polak kupił w ostatnich tygodniach rower, a dla 34% z nich jednym z impulsów były rosnące ceny paliw. Dlaczego Polacy kupują rowery? Czym różni się rower gravelowy od roweru szosowego? A czym te dwa z kolei różnią się od rowerów MTB? Porozmawiamy o tym w porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie tak naprawdę o rowerach. O tym, że podobno porzucamy samochody na rzeczy roweru, że przesiadamy się z samochodów na rowery, że kupujemy rowery używane. Oczywiście kupujemy też nowe rowery. Dzisiaj moim gościem Michał Leśniczak, menadżer rozwoju kategorii ZOLX. Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Porozmawiajmy o tych rowerach, na które się podobno rzuciliśmy. Mam przed sobą badania OLX. Okazuje się, że kupujemy rowery. Kupujemy rowery używane, a kupujemy je dlatego, że nie stać nas na benzynę. Czy ja mogę tak postawić pierwsze pytanie i założyć taką tezę?
2: Jak najbardziej. Polska jest 13 krajem na świecie, jeśli chodzi o liczbę kupionych rowerów w ciągu roku, a pamiętajmy, że nie jesteśmy najliczniejszym krajem w Europie, tylko Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Włochy tych transakcji rowerowych odnotowały więcej. Także Polska się rozwija, oczywiście pod kątem też infrastruktury, więcej jest ścieżek rowerowych, na to czasem narzekają mieszkańcy dużych miast, ale te remonty trwają, także infrastruktura jest lepsza, rowerów jest coraz więcej, rowery są coraz bardziej różne, no i każdy chyba znajdzie po prostu coś dla siebie.
1: Styl życia, hobby oraz wzrost cen paliw sprawiają, że Polacy przesiadają się na inne środki transportu. Tymi innymi środkami transportu są rowery, które dzisiaj weźmiemy sobie na tapet. I aż 22% respondentów, tak wynika z waszego badania, zaczęło częściej korzystać z roweru. Częściej korzystać z roweru. To nie oznacza, że te osoby porzuciły transport, nie wiem, publiczny albo własny, prywatny.
2: Tak, raczej chodzi o to, żeby mieć alternatywę. Często zakorkowane miasta, tak jak mówię, infrastruktura pomaga, dojeżdżamy do pracy tym rowerem. Jest też ciepło, jest szybciej często, także nie bez powodu. Ludzie może niekoniecznie porzucają samochody, ale zostawiają te samochody na jakieś trudniejsze wyjazdy, dalekie i tak dalej, i tak dalej. A rower można podjechać do pracy, można podjechać do sklepu, można podjechać, nie wiem, z rodziną, z dziećmi, żeby takiego sportowego ducha im trochę włożyć do głów.
1: Bo dzisiaj, drodzy Państwo, nasz program jak zwykle podzielony będzie na trzy części, ale w każdej z tych części poruszymy nieco inny temat około rowerowy. Na razie rozmawiamy o tym, że Polacy przesiedli się na rowery, na razie rozmawiamy o tym, że również kupują rowery używane. Później porozmawiamy o tym, jak wygląda w ogóle rynek rowerowy w Polsce. No i rzecz najważniejsza z perspektywy uczestnika ruchu drogowego. Trochę porozmawiamy także o przepisach i o tym, jakie rowery teraz są najmodniejsze. Ale chciałbym porozmawiać także właśnie o tych modnych rowerach, bo czytam między innymi, że dla 34% osób z tej grupy, która kupiła rowery, wyższe koszty tankowania były jednym z tych czynników wpływających na ich decyzję. No właśnie, kupować czy na przykład wypożyczać? Co zrobić w takiej sytuacji? Wydawać pieniądze na rower, który być może mi się spodoba, być może nie, być może złapie bakcyla, czy może wypożyczyć?
2: Tak, ta sytuacja, która miała miejsce na świecie w okolicach późnej zimy czy wczesnej wiosny, to wszystko pokazuje, w jak kruchym świecie aktualnie żyjemy. Także chcemy mieć alternatywę, chcemy być pewni, no i nie chcemy być zdani też właśnie na rosnące ceny paliw. Jeśli chodzi o posiadanie roweru czy wypożyczanie, kilka lat temu ta moda do nas przyszła. Te popularne Next Bike'i, jest ich bardzo, bardzo dużo. Co ciekawe, wydawało się, że one trochę zostaną przesunięte na bok przez hulajnogi elektryczne, na które też był ogromny boom, ale okazuje się, że w Polsce nadal jest to hit. Coraz więcej miast, nie tylko tych największych, ale także powiatowych czy mniejszych, inwestuje w wypożyczalnie rowerów. No i widzimy doskonale, że okej, 89% osób deklaruje, że swój rower ma, tylko 12% go wypożycza. Ale ten trend i tak rośnie. I właśnie na bazie Europy okazuje się, że 1/3 wszystkich wypożyczeń firmy, która ma te rowery w całej Europie, to 1/3 wypożyczeń było właśnie w Polsce.
1: A jak decydujemy się na wybór roweru? Bo zastanawiam się, czy to są nasze naprawdę konkretne potrzeby. Znamy się na rowerach i wybieramy rowery, bo wiemy, że będziemy jeździli w terenie, albo wiemy, że będziemy jeździli po mieście. Czy raczej decydujemy się na wybór roweru, dlatego że pojawiła się moda na tego typu rowery? I mam na myśli teraz gravele, bo o nich też sobie później porozmawiamy. Wytłumaczymy Państwu, czym gravele są, jeżeli Państwo nie wiecie. Ale skąd takie zainteresowanie gravelami? Bo tutaj, jeżeli chodzi o liczbę, nie wiem, zapytań, czy liczbę transakcji z gravelami w roli głównej, no to ich jest najwięcej.
2: Tak, rzeczywiście obserwujemy ten trend, zwłaszcza jeśli chodzi o rowery z rynku wtórnego. Na gravele ogromny boom był po pandemii. Wtedy, kiedy ludzie potrzebowali czegoś, żeby w końcu porzucić domy i gdzieś zaczerpnąć świeżego powietrza, ten boom się właśnie narodził. Przede wszystkim mężczyźni kupują tego typu rowery, ponieważ one są i nadadzą się na jakiś trudniejszy, powiedzmy, teren, na właśnie przejażdżkę po lesie, ale też na gravelu można dojechać właśnie do pracy, czy używać go na co dzień. Także ten boom jest ogromny. Widzimy, że coraz więcej tych ogłoszeń jest z roku na rok, ale też rosną ceny. Także okazuje się, że taki rower gravelowy może być inwestycją. Może się okazać, że kupujemy go, a później wymieniamy na lepszy model, wcale nie tracąc pieniędzy.
1: Chce pan powiedzieć, że mogę taki gravel po jakimś czasie odsprzedać, no choćby w tej samej cenie, już pomarzmy przez chwilę, a może nawet na nim zarobić?
2: No nie chcę tutaj startować fliperów rowerowych, bo nie o to chodzi, nie tego potrzebujemy aktualnie, ale chodzi o to, że przy dobrym utrzymaniu, a większość Polaków deklaruje też, że dba o ten rower, to też ciekawa kwestia, że połowa respondentów mówi, że sama o rower dba, także może jeszcze nie jest to najlepszy moment dla serwisów rowerowych, ale i tak ten procent rośnie. A wracając do gravelów, inwestycja na lata może to nie jest, ale po prostu nie stracimy pieniędzy. Pamiętajmy, że te gravele są dosyć drogie.
1: To prawda. Drodzy Państwo, i teraz tak, te dane też, o których Pan wspomniał parę chwil temu, jeżeli chodzi o liczbę ogłoszeń, rok do roku to blisko 20% wzrosła liczba ogłoszeń dotyczących rowerów gravelowych, o blisko 17% to rowery crossowe, gravele podrożały, o czym Pan powiedział, o około 11%, natomiast zaskoczeniem jest dla mnie to, że rowery crossowe, które też są w kręgu zainteresowań słuchaczy i ewentualnych kupujących, one z kolei potaniały. O 9% nawet cena rowerów crossowych spadła w porównaniu do tego, co było rok temu.
2: To jest ciekawe. Jest takie przysłowie gdzieś na wschodzie Polski, które kiedyś zasłyszałem, że coś powinno być proste jak rower. A tutaj okazuje się, że ta selekcja rowerowa jest bardzo różna aktualnie. Wynika to trochę z tego, że właśnie jedne rosną, drugie przez to spadają. No i tak jak wspomniałem, właśnie gravele są bardzo modne, ale też ogromna moda na rowery elektryczne. Także te wypożyczane. Okazuje się, że według badań warszawskich to flota zaledwie 300 elektrycznych rowerów wygenerowała aż 15% wszystkich przejazdów w sezonie. Także to też jest ciekawe, że te rowery elektryczne mają dwie bardzo skrajne grupy, bo to są głównie seniorzy, którzy dzięki temu mogą po prostu przejechać więcej, no i tak zwani młodzi dorośli, czyli ludzie w wieku 25-34, którzy mogą już sobie pozwolić na zakup trochę droższego roweru, i właśnie wybierają rowery elektryczne.
1: No właśnie, ale czy ta flota rowerów elektrycznych, jeżeli chodzi o wypożyczenie, w mieście może zostać poszerzona o flotę hulajnóg, o których też pan przecież wspomniał, elektrycznych. Wiemy, że nie mają dobrej prasy. Wiemy, że zostały ograniczone ich maksymalne prędkości. Wiemy, że miasta europejskie, Paryż na przykład, wycofały się z hulajnóg elektrycznych wypożyczanych na minuty. Czy to jest ślepy zaułek, jeżeli chodzi o sposób poruszania się po mieście? Za jakiś czas to UTO, czyli urządzenie transportu osobistego, jakim jest hulajnoga elektryczna, zniknie z naszych ulic?
2: Problem chyba w tym, że one weszły na rynek bardzo nagle. Nie było żadnego takiego procesu przygotowawczego. Okej, mamy te ścieżki rowerowe, ale nadal ludzie hulajnogami preferują na przykład jazdę po chodnikach. Albo co najgorsze, jadą ulicą jadą drogą, później przenoszą się na ścieżkę rowerową, kiedy mają czerwone światło na drodze, zaczynają jeździć chodnikiem. Ten proces, powiedzmy, wydaje się, że powinien się cały czas ulepszać. Chociażby od 3 czerwca mamy obowiązek jazdy z kaskiem dla ludzi poniżej 16 roku życia. Także te procesy trochę ruszyły, żeby o to bezpieczeństwo zadbać. Kary są też srogie za nieprzestrzeganie przepisów. Także mam nadzieję, że trochę się ta kwestia wyhamuje. No i pamiętajmy też, że jednak mimo, że rower elektryczny, to jakiś wysiłek musimy w niego włożyć.
1: Drodzy Państwo, ja cały czas zapraszam też na część drugą naszej rozmowy, która za kilka minut na naszej antenie. Wtedy porozmawiamy, albo właściwie wytłumaczymy Państwu, czym są te rowery gravelowe, czym one się różnią od rowerów miejskich, od crossowych, od rowerów MTB i od rowerów szosowych. I teraz do szosy chciałbym przejść. Kiedyś moim marzeniem było posiadanie roweru szosowego, a teraz jak czytam, że ich sprzedaż spadła o 7%, a wzrosła ich cena, to zastanawiam się, o co chodzi. Coraz mniej chętnie kupujemy rowery szosowe, a rosną ich ceny. One są z coraz wyższej półki, coraz lepiej wyposażone.
2: Tak, po prostu powstaje tyle różnych modeli. Kwestia tyczy się też tego, że niektóre modele bardzo zawyżają średnią cenę. Już są rowery, które po prostu kosztują tyle, co samochody. Każdy człowiek, który jest coraz bardziej zaangażowany w te rowerowe kwestie, docenia, nie wiem, wagę tego roweru, jakąś taką moc, że w przypadku elektrycznych, ile ten rower może kilometrów pokonać na jednym ładowaniu. Także po prostu rynek tak się rozwinął, powstaje tyle różnych bajerów, dodatków, feature'ów, że te sceny są bardzo skrajne. Tak jak mówię, kiedyś mieliśmy wcześniej jeden rodzaj roweru, a teraz przez to zróżnicowanie ceny bardzo różnią się od siebie.
1: Panie Michale, ale muszę dopytać, bo o tym też będę pewnie jeszcze rozmawiał w części drugiej i części trzeciej. Zastanawiam się, jak jest z cenami ewentualnych podzespołów. Oczywiście rower to jest składak tak naprawdę. To nie jest tak, że każdy producent rowerów sam produkuje ramę, sam produkuje osprzęt i sam produkuje jeszcze ogumienie do tego roweru. Producenci wyspecjalizowali się w różnego rodzaju elementach rowerowych. Jedni produkują ramy, inni koła, inni jeszcze przerzutki, czyli cały ten osprzęt do rowerów. Czy te podzespoły są tak drogie, że po złożeniu roweru do kupy cena takiego roweru jest z roku na rok coraz wyższa? Czy z czego to wynika? Czy producenci wyczuli modę na rowery? Klienci kupują, no to cena sky's the limit.
2: To też jest taka kwestia. Nawet media społecznościowe pomagają w tym, żeby promować się, promować swój rower i rzeczywiście przedstawiać go jako samochód na dobrą sprawę. Także producenci widzą też, że ta średnia zarobków idzie w górę. Powiedzmy, ten poziom życia Polaków idzie w górę. No i nie da się ukryć, że trochę też wykorzystują tę sytuację. No i dlatego też widzimy zdecydowanie więcej ogłoszeń na rynku wtórnym, czy w serwisie OLX właśnie. Rok do roku liczba ogłoszeń w kategorii akcesoria rowerowe wzrosła o 12%. Także cały czas tych ogłoszeń jest coraz więcej, no i ludzie szukają alternatyw.
1: A czy kupowanie roweru elektrycznego na rynku wtórnym to jest dobry pomysł? Oczywiście cena zakupu może być niższa, to raz, dwa, że to może być pewnego rodzaju inwestycja, o czym też pan powiedział, trzy, że kategoria wiekowa, ta nieco starsza, która potrzebuje roweru, który będzie jej pomagał w przemieszczaniu się z punktu A do punktu B, to jest wszystko zrozumiałe. Ja pytam tylko, czy to jest podobnie jak z samochodami elektrycznymi? Nie wiem, czy ma pan wiedzę, ja takowej nie mam. Kupienie samochodu elektrycznego, którego akumulatory mają 5, 8, 10 lat, zaczyna być nie najlepszym pomysłem.
2: Jeśli chodzi o rowery, to często są w serwisie na rynku wtórnym rowery bardzo młode nadal. Gdzieś, które mają około roku, dwóch i tak dalej. To są nadal dobre sprzęty, a tak jak mówię, mimo tego oczywiście, że koszty życia rosną, no i ludzie szukają alternatyw, jeśli chodzi o finanse. Często można znaleźć nadal na rynku wtórnym po prostu perełki.
1: Panie Michale, to wróćmy jeszcze na sekundę do tych zakupów dokonywanych przez nas klientów, bo przesiadamy się, od takiej tezy wyszliśmy, z samochodu na rower, bo to jest tańsze, mimo tego, że rowery też drożają. No i kupujemy rowery nie tylko droższe, ale też te najlepiej wyposażone. W swoim badaniu użyliście takiego fajnego terminu. Jakie my te rowery kupujemy?
2: No dziękuję, że zostałem po prostu wkopany, żebym ja użył tego słowa, ale tak, jest to premiumizacja. To tyczy się właściwie wielu kwestii życiowych, jakieś ulepszanie, dodawanie dodatkowych możliwości tego roweru. Ta premiumizacja rzeczywiście trwa i ma się dobrze. Ja tylko mogę powiedzieć, że są rowery, które zostały sprzedawane w zeszłym roku za ponad 1 000 000 zł. To jest ta premiumizacja oczywiście już najwyższego szczebla, ale to już nie jest tak, że chcemy mieć po prostu dwa koła, ramę i kierownicę. Chcemy mieć swój super wypasiony rower, o którym możemy też dbać i traktować właśnie trochę jak samochód.
1: Kiedyś znany trener kolarstwa w Polsce, zapytany o to, ile może kosztować najdroższy rower, to co prawda było wiele lat temu.

0: Może też na koniec ma na celu właśnie pokazanie się nawet w mediach społecznościowych. No tak to niestety działa, a z drugiej strony producenci się cieszą, no bo skoro są chętni, żeby to kupić, to pojawia się coraz więcej chętnych, żeby to sprzedać.
1: Panie Michale, to ja poproszę na koniec pierwszej części naszej dzisiejszej rozmowy o takie krótkie podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy. Jak to jest z tym rynkiem rowerowym w Polsce, napędzanym głównie przez popyt na modele uniwersalne, ale także te z wyższej półki?
0: Jest moda, jest wygoda. Te rowery elektryczne, ich rynek i udział rośnie z roku na rok. Teraz to jest około 30%. Też bardzo fajne stwierdzenie słyszałem o odnośnie rowerów elektrycznych. No bo na początku one miały bardzo zły PR. Po co używać siły napędowej do dojeżdżania na rowerze? Nie o to tutaj chodziło. Ale dzięki rowerom elektrycznym nie musimy już tylko jechać 5-10 km, ale możemy ich zrobić 50-60. Także każdy po prostu znajdzie coś dla siebie. Od rowerów dziecięcych, gravelowych, trekkingowych, elektryczne. Premiumizacja oczywiście trwa. Różnorodność jest niesamowita, także nic, tylko korzystać i przesiąść się na dwa kółka.
1: Michał Leśniczak, menadżer rozwoju kategorii OLX, dzisiaj był moim i Państwa gościem. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, zapraszamy na drugą część naszej dzisiejszej rozmowy o rowerach. Rozłożyliśmy sobie na czynniki pierwsze to, w jaki sposób rowery w Polsce są kupowane, jak wygląda zainteresowanie tymi rowerami, jakie są modele. Modele to złe słowo, marki to też złe słowo. To zanim Panów przedstawię, jak powinienem mówić o tych rowerach właśnie?
2: Kategorie.
1: Okej, okay, kategorie rowerów. I teraz te kategorie rowerów weźmiemy sobie na tapet. Moimi kolejnymi gośćmi panowie Max Kowalski, menadżer Green Bike. Dzień dobry.
3: Witam, miło serdecznie mi poznać.
1: I Błażej Andrzejewski, produkt menadżer GECE. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
1: Drodzy panowie, to rozłóżmy sobie na czynniki pierwsze te kategorie rowerów, bo mówiliśmy naszym słuchaczom o tym, że gravelowe rowery to są te rowery, które teraz najczęściej są przez nas kupowane.

0: Tego to wynika, to jest naprawdę rower uniwersalny. Za moment powiecie mi, panowie, na czym polegają różnice. Czy raczej to wynika z mody na gravele, bo ona się pojawiła i wszyscy dzisiaj chcemy jeździć na gravelach.
1: Jak najbardziej. Ja myślę, że to jest trochę pokłosie obu tych czynników, czyli gravel to była odpowiedź na taką wąską specjalizację rowerów szosowych. Gravel dzięki przede wszystkim szerszym oponom, trochę bardziej wygodnej geometrii pozwala z tej utwardzonej drogi zjechać.
0: A co to znaczy wygodna geometria? No bo ja sobie wyobrażam to tak, jeżeli rower szosowy, a powiem państwu tylko, że dla laika najprościej rower szosowy i gravel to są bardzo podobne do siebie konstrukcje. No ale też słyszę, że geometria jest inna, lepsza, nie wiem. Na czym to polega? Co, bliżej siebie są koła?
1: W rowerze szosowym bliżej siebie są koła, w rowerze gravelowym najczęściej te koła są trochę szerzej, aby baza kół po prostu pozwala na lepszą stabilność roweru w cięższym terenie. Rower szosowy tego nie wymaga. No, przede wszystkim te różnice w geometrii pomiędzy rowerem szosowym a gravelowym to jest pochylenie pozycji, gdzie w rowerze szosowym raczej chcemy uzyskać bardziej aerodynamiczną, pochyloną pozycję. W rowerze gravelowym z uwagi na jego uniwersalność szukamy bardziej takiego złotego środka, czyli bardziej wyprostowanej pozycji, w której wygodniej przejedziemy długi dystans.
0: Drodzy państwo, bo my sobie w tą rozmowę o tych kategoriach rowerów także wpleciemy dyskusję na temat biznesu rowerowego w Polsce i pozwólcie, że tak będziemy trochę skakali. Jak to jest z tym biznesem rowerowym w Polsce? On naprawdę rośnie, naprawdę rzuciliśmy się na rowery używane, nowe, wypożyczane, bo po prostu jest co, za drogo, jeżeli chodzi o paliwo, za drogo, jeżeli chodzi o przemieszczanie się środkami innymi, środkami komunikacji, rowery, to jest wow wielkie?
2: Na ten moment po pandemii tak naprawdę rynek rowerowy bardzo wzrósł. Ci, co oczywiście mieli rowery, to sprzedawali, ale też klienci mają dostęp do wielu promocji oraz też rower stał się takim pośrednikiem trochę komunikacji. W centrach miast i tak dalej możemy dojechać szybciej, taniej. Nie płacimy też za parkingi, co w centrach miast jest zdecydowanie dosyć dużym kosztem, jak musimy na 8 godzin zostawić samochód. Także rynek rowerowy wzrasta, rośnie, rynek rowerów używanych również, rowery się nam szybciej nudzą, chcemy nowości, te nowości się bardzo często pojawiają, także tutaj zdecydowanie widać ten wzrost na pewno w nowych i używanych rowerach.
0: Czyli kupienie roweru dzisiaj, takiego roweru, jak kupowało się kiedyś na lata, kiedy tylko oliwiło się ewentualnie łańcuch, nie wchodzi w rachubę, bo dzisiaj też chcemy podobnie, zresztą jak z outfitem, ciuchami, innymi tego typu rzeczami, nartami, mieć coraz to inne, nowe, lepsze rzeczy?
2: Tak, zdecydowanie. To też pokazuje przebodźcowanie, które mamy, że cały czas chcemy zmieniać, chcemy coś nowego i non stop po prostu szukamy, jak mogę zmienić produkt, który posiadam.
0: Mhm. A ta konsumpcja skończy się taka nieograniczona kiedyś? Dojdziemy do wniosku, że to niepotrzebnie wyrzucane i wydawane pieniądze, że rower, który ma 3 lata, jest tak samo dobry jak ten, który ma lat 15, pod warunkiem, że jest odpowiednio serwisowany?
2: Myślę, że na ten moment ciężko odpowiedzieć na to pytanie.
0: No bo ja rozumiem, że panu na tym nie zależy, prawda? Chodzi o to, żeby ludzie kupowali nowe rowery.
2: tak, zdecydowanie tak. Natomiast zauważamy taki trend, że klient, który kupował w 2020 roku, wraca po 2-3 latach i już chce wymieniać. Wymienia dla siebie, wymienia dla żony i dla dzieci. Dostrzega, że wchodzą lżejsze rowery, wchodzi lepszy osprzęt, wygodniej się jedzie, więc klient dzisiaj nie patrzy już na to, że szkoda mu pieniędzy, bo dzisiaj można sprzedać używany rower równie w dobrej cenie, przez to, że te ceny cały czas nam się zmieniają i ten rynek rowerowy cały czas pompuje i wreszcie raz pompuje.
0: Tak, czytam między innymi, że cały sektor rowerowy, te kwoty szacuje się na miliardy złotych, nie wiem, czy to 2, czy 22 miliardy złotych. Jedno jest natomiast pewne, myślę, że to panowie potwierdzicie, spada podobno, pewne, a mówię podobno, tradycyjna sprzedaż rowerów, że sklepy sprzedające rowery stacjonarne, one są trochę w odwrocie w stosunku do rowerów kupowanych w sieci, tak jest faktycznie?
2: Tak, zdecydowanie. My zauważamy ten trend. Dzisiaj większość sprzedaży, którą mamy, to jest sprzedaż przez internet. To też spowodowało to, że klient może zamówić gotowy rower do jazdy. Mhm. Kiedyś tego nie było. Dziś wprowadziliśmy też opcję zamówienia rowerów w 100% gotowego do jazdy, wyregulowanego pod klienta. Natomiast kiedyś tego nie było. Dostawaliśmy rower w kartonie do złożenia, trzeba było szukać serwisu, jak ktoś nie miał komponentów, części, no to musiał się z tym bawić. Więc zdecydowanie i też wybór. Mhm. W internecie mamy pełny przekrój, pójdziemy do sklepu, który ma powiedzmy 200 metrów, tam nie znajdziemy tego, czego szukamy, nie ma koloru, trzeba zamówić. Także zdecydowanie tak.
0: Zgoda, ale rower to jest takie bardzo indywidualne narzędzie. W jaki sposób, bo to, że jesteście w stanie przykręcić za przeproszeniem pedały i do tego wszystkiego jeszcze uzupełnić rower w dzwonek i światełko, no to ja to rozumiem. W jaki sposób jesteście w stanie skonfigurować taki rower pod klienta przez internet i jeszcze jak ten klient jest w stanie kupić trochę kota w worku? No, rower, na którym się nigdy nie przejechałem, rower, na którym raz nie wziąłem zakrętu i nie sprawdziłem, jak działają hamulce, ja nie wyobrażam sobie kupowania w taki sposób.
2: Tak, to też zauważamy ten trend, który na szczęście My aż tak nie dostrzegamy go u naszych sklepach, natomiast jest on widoczny w marketach. Klient przychodzi, testuje sobie rower na miejscu, wybiera, czy to jest zgodny z tym, co jakby widział w internecie i jest przekonany, że ten wybór, który przeczytał, bo dzisiaj też klient ma dostęp do wielu informacji. Wszystkie testy może sobie odczytać i zobaczyć. Natomiast zauważamy to, że klient przychodzi do sklepu, patrzy, czy ten model, który wybrał w sieci, jest OK, i go zamawia przez internet, dopasowując i wysyłając nam parametry typu waga, wzrost i ewentualne komponenty typu akcesoria.
0: A indywidualne dopasowanie roweru do klienta, to co jest dzisiaj modne, przyjdzie, dopasujemy, siodełko odpowiednia wysokość, pedały pod odpowiednim kątem, kierownica odpowiednio nachylona i tak dalej, to w ogóle ma sens?
1: Oczywiście, jak najbardziej. No, jakby w naszej opinii rower jest takim najbardziej ergonomicznym urządzeniem, jakim można sobie wyobrazić. Po prostu połączenie człowieka z maszyną musi tutaj być idealne. Wszelkie jakieś niedogodności, zła pozycja, właśnie źle dobrany rozmiar ramy spowoduje, że my ten ból szybciej niż później odczujemy. Także jak najbardziej tutaj właśnie, tak jak Max wspomniał, dostęp do informacji, możliwość sprawdzenia konfiguracji na dany wzrost, jaki rozmiar ramy będzie najbardziej odpowiedni. Przede wszystkim też sposób użytkowania, żeby klient sobie określił, a potem już wchodzimy w szczegóły, jak na przykład waga użytkownika, dla którego możemy dopompować zawieszenie na odpowiednią ilość. Także to są kluczowe elementy przy wyborze roweru, tak żeby ten zakup był zakupem udanym.
0: Okej, to umówmy się, że to jest program dla laików i rozmawiacie, panowie, z laikiem, który w ogóle na rowerach się nie zna. A chcielibyśmy już za moment kupić nowy rower. Na co powinienem zwrócić uwagę? Mówił pan rozmiar ramy. Ramy są w różny sposób, one są numerowane. To jest SML albo 40, nie wiem, 7, 48, 49. I ja już zgubiałem.
1: Rozumiem. No to właśnie najczęściej jest zależne od kategorii danego roweru. Także pierwszym, co trzeba zrobić, to określić, jak będziemy ten rower użytkować. Jeżeli na przykład wiem, że 70% mojego czasu spędzonego w siodle to będą drogi utwardzone, tu możemy faktycznie pomyśleć o gravelu czy o rowerze crossowym. Natomiast jeżeli bardziej użytkujemy rower rekreacyjnie, pasjonują nas wycieczki, szlaki rowerowe, coraz bardziej popularne single tracki, no to tutaj z pewnością skierujemy się w stronę rowerów górskich. No i od tego faktycznie zależy później dobór ramy. Ten sam rozmiar ramy roweru górskiego nie będzie odpowiadał temu rozmiarowi roweru szosowego, gdyż tam, tak jak wspomniałem wcześniej, jest inna geometria i inne są wymagana pozycja na rowerze.
0: Kiedyś pamiętam w czasach swojej młodości rowery, które kupowaliśmy, wtedy górskie, bo była taka moda i się wszyscy w górskich rowerach zakochaliśmy. Te rowery wychodziły na dzień dobry na kołach 26-calowych. Później pojawiły się
1: standard.
0: Dokładnie 27,5 cala i już mi się wydawało, że to jest zupełnie nieźle. Rowery górskie od pewnego czasu mają 29 cali, a ostatnio widziałem koła 32. Szaleństwo
1: tak,
0: jakieś.
1: Tak jest.
0: Co powinienem kupić?
2: Mieliśmy tą przyjemność zobaczyć ten rower na żywo. Ostatnio byliśmy na targach we Frankfurcie i powiem szczerze, że im większe koła, tym lepiej się jeździ. Z mojego doświadczenia, ale też klienci zwracają na to coraz częściej uwagę. Zdarzają się klienci, którzy zostają przy 26, 27,5, to już jest maksymalnie, bo oni cenią sobie zwinność
0: otóż
2: na tym rowerze. Natomiast raczej zdecydowana większość wybiera większe koła.
0: No bo 32 mówimy o rowerze górskim. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zamontować 32 do roweru górskiego. Tamte opory toczenia, dobra, okej, jak go rozpędzimy, to może być bardzo fajne i bardzo przyjemne, ale samo rozpędzenie plus zwinność.
1: Tak, znaczy to prawdopodobnie też wynika z tego, że te trasy, jeżeli mówimy tutaj o bardzo wyczynowych na razie konstrukcjach i trasy wyścigów górskich stały się w ostatnich latach, aby zachować widowiskowość tego sportu, stały się bardzo takie trudne. I tu faktycznie większe koło lepiej przetacza się po korzeniach, lepiej pokonuje się jakieś takie przeszkody poprzeczne. Natomiast jeżeli chodzi o zwinność, to tu faktycznie, czy masę rotującą, którą trzeba jakoś skręcić, tutaj pojawiają się pewnie problemy. Także to jak najbardziej jest jakaś nowa opcja. Natomiast to trendem nie powinno się stać, chociażby z uwagi na to, że jesteśmy różnych wysokości, mamy różne siły i różnych faktycznie cech prowadzenia oczekujemy od roweru. I tak na przykładzie moja dziewczyna, koło 29 jest dla niej za duże, dlatego ona jeździ na 27,5. Ja jak najbardiej wybieram koło 29, jest to dla mnie złoty środek. Czy przesiądę się na 32? Jeszcze nie wiem.
0: Czas pokaże. No to, drodzy Państwo, teraz będzie jeszcze trudniej, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jeżeli rowery i ich rozmiary są SML, ale także i wyrażane cyframi, które składają się w liczby, no to idźmy teraz w te rozmiary naszych kół. 26, 27,5, 29, 32 cala, o czym powiedzieliśmy. No to czym jest na Boga 700?
2: 700, nie wiem, CC, to jest chyba tak wyrażane.
1: 700C, no to jest taka stara nomenklatura francuska, kiedy jeszcze, powiedzmy, to wszystko nie było tak zglobalizowane. No i to pozostało przede wszystkim w rowerach szosowych czy gravelowych, jest ta stara nomenklatura. Jest to, przynajmniej powinno być, teoretycznie 700 mm średnicy koła wraz z oponą.
0: Na co powinienem zwrócić uwagę, jak kupuję oponę, bo naprawdę można zgłupieć. Mhm. Nie tylko średnica felgi ma znaczenie, ale tam są jeszcze jakieś inne dodatkowe liczby, cyfry, które mówią mi...
1: Tak, no poza średnicą, co musi być dopasowane, bo inaczej po prostu ta opona, jej serwisant czy my nie założymy. Szerokość jest bardzo ważna. Mhm. A także miękkość, profil opony i jej miękkość. Po prostu no, są opony górskie, które bardzo dobrze kleją nawet na śliskich korzeniach, natomiast jazda takim rowerzem na takiej oponie po utwardzonej powierzchni będzie katorgą, bo opory toczenia będą ogromne.
0: Czyli to jest to, od czego wyszliśmy, mówiąc o kategoriach rowerowych. Ja muszę wiedzieć, do czego będę tego roweru używał.
1: Przede wszystkim to jest pytanie, które startowe i potem możemy wchodzić w szczegóły techniczne.
0: Czyli mogę sobie kupić Górala spokojnie, ale opony 2,2 zamieniam na 1,65 i na odpowiednie dętki do tego, bo wiem, że będę jeździł tylko po mieście i tylko po asfalcie.
1: To jest całkiem sprytne rozwiązanie, sam tak robię. Mam na przykład rower górski z dwoma kompletami kół na bardziej taki telepankę, że powiem to kolokwialnie, czy też po prostu na bardziej taki trening, bardziej szosowy, szutrowy, jak najbardziej. Natomiast też obecny rynek i obecne wyspecjalizowanie danych kategorii, a także no, coraz większa zasobność, całe szczęście portfela naszych klientów pozwala, żeby wybrać już konkretny rower pod dane zastosowanie.
0: Drodzy Państwo, do kategorii rowerów jeszcze wrócimy i to za chwilkę, ale teraz znowuż przejdźmy troszeczkę do biznesu. Robimy biznes rowerowy w Polsce. Dużo pieniążków, jeżeli chodzi o ten biznes w Polsce, przepływa z kieszeni tych, którzy rowery kupują, do kieszeni tych, którzy rowery sprzedają. Dobrze przeczytałem, że 1 000 000 rowerów rocznie, tyle się w Polsce sprzedaje?
2: Tak, 1 200 000 dokładnie sprzedaje się w Polsce. Rynek rowerowy na ten moment jest warty w granicach 4,9-5 miliarda złotych. Mhm. I to jest też efekt pandemii, w którym ludzie rzucili się na te rowery, bo chcieli w jakikolwiek sposób wyjść z tego domu, skorzystać. Jest to też spowodowane tym, że ceny rowerów poszły w górę. Średnio 2-3-krotnie zauważamy ten trend, który klient woli dopłacić do lepszego roweru, niż kupić coś taniego. Oczywiście są promocje. Te promocje dzisiaj są rzędu 40% nawet. I to jest taki standard. Więc i klient oczywiście też negocjuje cenę. Jest bardziej świadomy, szuka jakby informacji, nowości, gdzie może znaleźć taniej. No ale też myślę, że dużym jakby plusem jest to, że w Polsce jeszcze mamy tą, wiadomo, takie po poznańsku trochę, że każdy klient negocjuje cenę, każda cena jest do negocjacji.
0: Okej, okay, dobra, to muszę dopytać. I proszę teraz powiedzieć bardzo szczerze, a nie jak ktoś, kto rowerami handluje, mówiąc najogólniej brzydkie słowo. Kiedy najlepiej kupić rower? Czy dobrym czasem na kupienie roweru jest środek wakacji, czy jednak powinienem zrobić to w lutym, kiedy ruch jest mniejszy i sprzedawcom zależy na tym, żeby sprzedać rower?
2: Jest tak, że faktycznie te ceny z automatu obniżamy zimą. No, wiadomo, to jest okres niesezonowy. Natomiast dziś już nie ma takiego, kiedy kupię taniej. Mhm. Dzisiaj po prostu cały czas walczymy ceną. Konkurencja jest na tyle duża i wchodzą też duzi gracze i ta cena cały czas jest okazyjna. Tak naprawdę jedyną okazją na to, żeby jeszcze taniej kupić, jest negocjować lub dostać coś w gratisie.
0: Co w gratisie mogę dostać, jeżeli kupuję rower? Bidon.
2: Powiem szczerze, że dzisiaj to już bidon nie jest przekonujący. Tak. Pedały lub oświetlenie, ale dobrej klasy. Klienci zwracają uwagę, żeby to właśnie nie był bidon czy zapięcie, które kiedyś było standardem. Dzisiaj raczej klient jest przygotowany na to, żeby ten gratis, w cudzysłowie, był warty co najmniej 300 zł w niektórych nawet przypadkach.
0: Okej, okay. To ostatnie pytanie, panowie, w tej drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Muszę o oponę dopytać, a właściwie o dętkę dopytać, bo sam jeżdżę na 27,5 cala rowerze górskim przerobionym na taki bardziej rower miejski i podpowiedział mi ktoś, że tak robią zawodnicy różnego rodzaju rowerowi, którzy cieńsze i mniejsze opony zakładają na większe felgi. Innymi słowy, na 27,5 cala nie opony, dętki. Na 27,5 cala spokojnie mogę naciągnąć 26 cali dętkę i to dobrze współpracuje i działa.
1: Działa na pewno.
0: Sam tak jeżdżę?
1: Rozumiem. Znaczy za bardzo przyznam się szczerze, nie widzę tutaj specjalnej korzyści czy sensu. Natomiast jak najbardziej jest to guma butylowa, także ona się naciągnie.
0: Da się zrobić. Ja już odpowiadam, dlaczego też tak naprawdę widzę sens i być może pan to potwierdzi, być może nie. Kiedy okazało się, że opony wymieniłem na dużo cieńsze niż takie, że tak powiem, w zestawie, to się po prostu dętka...
1: Rozumiem, rozpychała.
0: Nie dało się jej tam wepchnąć.
1: Rozumiem,
0: nie?
1: Rozumiem. No to tak. To...
0: A dętki 27,5 cala, zdaje się, że one się od 1,95 w ogóle zaczynają, o mniejszej średnicy ich kupić nie można.
1: Być może faktycznie tak jest, bo to głównie rozmiar, który funkcjonuje w rowerach górskich. Także tak, no tutaj faktycznie dobry przykład. Tu być może można tak zastosować. Natomiast tak jak powiedziałem, też mamy ogromny wybór kół. Możemy nawet pomyśleć o zmianie całego setu kół, który będzie miał węższy bądź szerszy profil obręczy, dzięki czemu szersza bądź węższa opona lepiej na tej obręczy będzie siedzieć.
0: I drodzy Państwo, do tej rozmowy z największą przyjemnością wracamy już za kilka chwil. Już teraz Państwa namawiam, zostańcie z nami, pan Max Kowalski i pan Błażej Andrzejewski dzisiaj naszymi gośćmi. Wracamy za chwilkę.
3: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rowerowej przygody tak naprawdę. Dzisiaj pan Max Kowalski, menadżer Green Bike. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I pan Błażej Andrzejewski, produkt menadżer GECE. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Są moimi gośćmi. Rozkładamy sobie rowery i kategorie rowerowe na czynniki pierwsze. W drugiej części rozmawialiśmy m.in. o rowerze gravelowym i rowerze szosowym i tutaj jasno wyjaśnił pan różnicę między jednym a drugim. Państwa odsyłam do części drugiej, można posłuchać raz jeszcze. No to teraz dalej, bo ja sam się gubię. Crossowy, trekkingowy, co to za rowery? Czym one się od siebie różnią?
3: No, jakby rower trekkingowy to jest taki stricte rower do dalekich podróży, przynajmniej przez lata był takim pierwszym wyborem podróżników obieży światów, czyli jest to rower z pełnym akcesorium, które ten świat pozwala nam przemierzać. Mamy tutaj botniki na gorszą pogodę, mamy tutaj bagażnik dla sakw, mamy tutaj wygodną pozycję, mamy tutaj pełne spektrum regulacji, czyli możemy regulować wysokość kierownicy regulowanym mostkiem, czy powiedzmy w bardziej komfortowych opcjach mamy także amortyzowane sztyce, no i mamy oświetlenie. Rower crossowy ma w miarę podobną geometrię do tego roweru trekkingowego, czyli ta pozycja będzie podobna, natomiast pozbawiony jest tego wszelkiego akcesorium, które dodaje wagę, a być może w takich wycieczkach rekreacyjnych nie jest niezbędne. Także jest to taki sweet spot, złoty środek, jeżeli chodzi o połączenie coś pomiędzy rowerem trekkingowym, a na przykład górskim. Mhm. Także tutaj także przez lata ten rower był takim pierwszym wyborem ludzi mniej zdecydowanych, co konkretnie na tym rowerze będą jeździć. Pójście w rower crossowy było bezpieczną opcją.
1: Jako rowerowy ortodoks. Właściwie tego wątku powinienem nie poruszać, ale jednak, skoro ludzie kupują, skoro jest zainteresowanie, skoro jest taki produkt, to musimy też porozmawiać o rowerach elektrycznych. Dla kogo to są te rowery? Bo jeżeli kupujemy rowery zwykłe, napędzane siłą mięśni i kupujemy je coraz lepiej wyposażone, z coraz wyższych półek, no to być może wcale nie powinienem albo nie muszę przesiadać się na rower elektryczny. Wystarczy lepiej wyposażony rower zwykły.
2: Tak, tu zdecydowanie się zgadzam też, ale mamy te dwie grupy osób, które kupują rowery elektryczne. Pierwsza grupa osób, która chce po prostu więcej jeździć, czyli na przykład po górach, zamiast robić 30 km, zrobią 100, bo rower elektryczny w górach dzisiaj jest w stanie tyle przejechać, nawet na zużyciu prawie najwyższym. Natomiast jest też ta grupa druga, która kupuje ten rower elektryczny tylko dlatego, żeby go mieć. I tutaj jest bardzo ciekawa grupa, która faktycznie jest w stanie wydać na rower 30, 50, 60 tysięcy, bo kolega kupił i on też musi mieć. Ale jest też trzecia grupa, która nie kupuje w ogóle rowerów elektrycznych, bo uważają, że jest to grupa rowerów, która jeździ za nich. Mhm. Ale my jako też firma zawsze staramy się doradzić i powiedzieć, że to nie chodzi tylko o to, że ten rower jedzie sam za siebie, bo to nie może być motorower, tylko to jest rower elektryczny, który nas napędza. Czyli tyle, ile siły włożymy, że tak powiem, w siłę pedałowania, tyle pojedziemy. Mhm.
1: A wiecie Państwo, jaki argument działa podobno na nas kupujących przy kupnie takiego roweru?
3: Możemy się domyślać.
1: No pan już mi to powiedział wcześniej.
2: Tak.
1: I że to robi wrażenie, jak sprzedawca mówi, wie pan co, na tym rowerze może pan przejechać dwa razy więcej.
3: Tak, no ja tutaj jeszcze uzupełnię, że faktycznie w przypadku na przykład osób po kontuzjach, które bardzo pasjonowały się kolarstwem, ale teraz na skutek różnych problemów nie mogą już wkładać całej siły, taki rower elektryczny dalej pozwala czuć wiatr we włosach, że tak powiem. Albo też, no jeżeli chcemy wziąć partnerkę bądź dziecko przyczepione z tyłu w przyczepce, taki rower elektryczny też pomoże tym osobom mniej wytrenowanym dotrzymać nam kroku.
1: To prawda. Ile warto wydać dzisiaj na rower? Czy to jest tak, że sky is the limit. Ja kiedyś pamiętam taki wywiad, w którym jeden znany trener rowerowy czy kolarstwa mówił o tym, że w rowerze za 40 tysięcy złotych można mieć wszystkie najlepsze podzespoły i nie ma po co wydawać więcej pieniędzy. Dzisiaj pewnie ta kwota nieco wzrosła, ale są rowery kosztujące grubo powyżej 50 tysięcy złotych.
3: Tak jest.
1: Ile dzisiaj warto wydać na rower? Jako ciekawostkę zapytam panów, czy rower za 50-70 tysięcy złotych warto mieć? I tak realnie dla zwykłego zjadacza chleba 2-3-5 tysięcy złotych?
3: Znaczy tutaj znów odpowiedzmy sobie na pytanie o nasz budżet, także podobnie jeżeli chodzi o przeznaczenie roweru, to także na ile możemy sobie pozwolić. Są na pewno użytkownicy bardziej świadomi, którzy dostrzegają każdą zaletę takiego roweru droższego niż to, co pan powiedział, niż te 5 tysięcy bądź więcej. Są osoby, które rower traktują może mniej, z mniejszą pasją, bardziej użytkowo, no i tam być może nawet tańszy rower, którego komponenty nie będą tak odchudzone, będą bardziej wytrzymałe, lepiej się sprawdzi. Także tutaj naprawdę to zależy przede wszystkim od naszego podejścia do sprawy i naszego budżetu. Oczywiście także mamy klientów, można to powiedzieć, gadżeciarzy, pasjonatów takim pełnym duchem. Tak. i tam każda nowość jest dla nich na wagę złota i taki najnowszy rower chcą mieć. Chcą jakby czuć to, co najlepsze w branży mogą.
2: Mhm. Tak, ja tylko dopowiem, że średnia cena sprzedaży roweru elektrycznego jest w granicach 8-12 tysięcy złotych. To jest taki budżet, który klient zakłada z góry, że tyle jest w stanie wydać na rower. Oczywiście są rowery za 4, za 6, za 3 już teraz. Natomiast taki dobry półśrodek, ile trzeba wydać na rower, przyjąłbym te 8-10 tysięcy.
1: No, to wysoka półeczka. Tylko przypominam Państwu to, o czym mówiliśmy parę chwil temu. Często kupujemy rowery elektryczne po to, żeby postawić pod domem i pochwalić się sąsiadowi, że mamy.
2: Tak, zdecydowanie tak. Znaczy to też jest ten dostęp do leasingów już dzisiaj oraz rat 0%, które przekonują klientów do zakupów droższych rowerów. Stąd też ta średnia cena rowerów między 8 a 12 tysięcy, bo klient sobie rozbija to po prostu na raty, nic go to nie kosztuje.
1: Ja tak rozmawiając z panami, przeglądam sobie rowery w tej chwili miejskie i powiedziałbym też kobiece, czyli odpowiednio wyprofilowana rama, dobry kolor, taki kobiecy kolor, do tego koszyk z przodu, wyposażenie podstawowe, czyli jest lampa, oczywiście jest jeden pewnie przedni hamulec, do tego a może i jeden i drugi, skoro są przerzutki, to powinien być i jeden i drugi, przedni i tylny hamulec. I takie rowery dzisiaj, miejskie rowery do takiego sprawnego przemieszczania się z punktu A do punktu B na japońskim osprzęcie, co prawda z niższej półki, 1200, 1300, 1500 zł, też mogę spokojnie kupić.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Czy
2: tak.
1: Tutaj nie ma co oszczędzać i lepiej parę groszy dołożyć?
2: Jeśli chodzi o rower miejski, to jest też inny klient, bo kobiety z reguły patrzą na kolor, im się podoba zupełnie coś innego. Kiedy jest czynnik męski, który ma doradzić kobiecie lub pomóc w wyborze, no to wtedy wchodzą komponenty, wielkość koła również, jakby czy jest felga wzmacniana, czy nie, i waga roweru. Mhm. To jest, tak naprawdę, jeśli miałbym powiedzieć, jeśli chodzi o rynek rowerów miejskich, to kobiety z reguły patrzą na kolor, przerzutkę i czy jest ładny. Po prostu.
1: Rozumiem. I a propos przerzutek, bo też sobie o tym trochę wcześniej rozmawialiśmy. Przerzutki to jest jeden sposób zmieniania biegów w rowerze, żeby jeździło nam się łatwiej. Był taki moment, być może dalej rowery są produkowane z przerzutkami, które są jakby zamknięte w kasecie i tam zdaje się trzy były tryby do wyboru.
3: Tak, 3, 7, 8,
1: nawet
3: 11.
1: Okej. Okay. A do tego jeszcze skrzynie biegów w rowerach elektrycznych?
2: Tak.
1: Jak to się obsługuje? Jak to działa?
3: Jest to taki coraz... No, producenci nadążają za potrzebami przede wszystkim rowerów elektrycznych, które potrafiły mielić łańcuchy, przerzutki tradycyjne. Trzeba pamiętać, że mamy tam do czynienia z momentem obrotowym bliskim małym samochodom. Postanowili problem ten rozwiązać i silnik połączyć ze skrzynią biegów jako jeden zamknięty unit. Dzięki czemu po pierwsze pozbywamy się problemu właśnie tego
2: z awaryjnością
3: napędu, który może nie radzić sobie z tym momentem obrotowym, a także no, jeżeli chodzi o rowery górskie, jest lepsza dystrybucja masy roweru, mniej masy jest z tyłu na kole, który nie jest amortyzowany, a więcej jest w środku roweru, który możemy sobie dostosować zawieszeniem, także jest to trend, który bardzo długo się rodził, dużo osób wskazywało wcześniej w jakichś rowerach downhillowych, gdzieś się to pojawiało, ale była to super nisza. Obecnie wraz z demokratyzacją tych rowerów elektrycznych, takie rozwiązania są coraz bardziej popularne i, no i prawdopodobnie ten trend będzie rósł.
1: Dobra, to ja muszę o tą amortyzację, bo tu pan poruszył wątek też bardzo ciekawy. Przecież amortyzatory przednie pojawiły się dawno temu, tylne amortyzatory jakiś czas temu. Downhillowe rowery, mówi pan o tym, ale faktycznie one zostały przeniesione, jakby te amortyzowane koła przednie i tylne również na ulice miejskich,
3: tak,
1: czy miast po prostu.
3: Tak jest.
1: Był moment, że się zakochaliśmy. Dzisiaj rozmawiamy o najmodniejszych rowerach gravelowych, gdzie żadnej amortyzacji tak naprawdę, drogi przyjacielu, nie uświadczysz, drogi przyjacielu rowerzysto. No to co się stało nagle? Odwrót?
3: Tu mała errata, bo są konstrukcje gravelowe z zawieszeniem, natomiast jak najbardziej, być może to jest też znowu sztuka kompromisu, nie każdy potrzebuje, a dużo prawdopodobnie klientów na rodzimym rynku też się zraziło, kiedy, tak jak pan wspomniał, te rowery z pełnym zawieszeniem stawały się bardzo popularne.
1: Ciężkie.
3: I były przez to ciężkie, gdyż te komponenty tylko ważyły, powiedzmy, że one na komfort czy trakcję nie wpływały. Obecnie mamy dostęp do, ta technologia nieco potaniała, także tu możemy za niewiele droższy wkład uzyskać profesjonalną amortyzację, którą możemy dostosować, tłumienie, twardość i taki rower już w pełni spełnia oczekiwania klienta.
2: Ja tu się wtrącę, pozwolę sobie być świetnym przykładem tego. Kupiłem rower gravelowy. Po paru przejażdżkach po lesie, korzeniach stwierdziłem, że jest to nie dla mnie, ale żeby nie zmieniać, bo pozycja jest właśnie geometrycznie dostosowana lepiej niż w rowerze MTB, jest wygodniej, ale dołożyłem przedni amortyzator rozkoku 8 mm, który nie jest już tak ciężki jak amortyzator 60-80 mm. I już to pozwala na przejeżdżanie pomiędzy trasami górskimi, z dziurami oraz korzeniami.
1: Okej, okay. A czy karbon w przednim widelcu trochę rozwiązuje sprawę? Bo on jest lekko bardziej, no właśnie taki miękki, jeżeli tak mogę powiedzieć. Jest dużo lżejszy oczywiście niż pełen amortyzator.
3: Powinien. To znaczy właściwie ułożone, karbon ma ten plus, że możemy modulować jego właściwości, jeżeli chodzi o sztywność boczną czy pionową, ułożeniem włókien. Także właściwie ułożone włókna pozwolą, że ten widelec faktycznie amortyzuje, natomiast no, mówimy tutaj o jakimś po prostu o drganiach. To wytraca drgania, natomiast jak wpadniemy w dziurę,
1: to wpadniemy. Tak. To wpadniemy. Drodzy Państwo, w tym naszym dzisiejszym programie, w ogóle w tym programie, jak Państwo jesteście przyzwyczajeni, rozmawiamy sobie o naszych pieniądzach, rozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób te pieniądze zaoszczędzić. Mamy nadzieję, że dzisiejszy program też pozwoli zaoszczędzić parę groszy. Nie będziecie Państwo wydawali tych pieniędzy na rowery, których być może w ogóle nie potrzebujecie. Ale teraz chciałbym też o inwestycjach porozmawiać, bo gdybym miał taki kaprys albo którykolwiek z naszych słuchaczy, czy warto wejść w rynek rowerowy w Polsce, czy warto otworzyć sklep rowerowy, a być może serwis rowerowy, czy to jest właściwie tożsame? Jak otwieram sklep, to dobrze mieć serwis i odwrotnie.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o branżę rowerową i same rowery, ciężko się utrzymać na rynku, jeżeli chcemy wejść na nowo. Warto też zauważyć, że lokalizacja jest najważniejsza. Jeżeli mamy unikatowy punkt, który jest świetnie zlokalizowany z dostępem do trasy rowerowej czy też komunikacji miejskiej, to jak najbardziej. Zauważamy też, jeśli chodzi o serwis, że warto mieć coś unikatowego, czyli na przykład tylko i wyłącznie serwis rowerów elektrycznych Boscha na przykład, lub innych marek, który jest tylko pod to przygotowany. Sam sklep rowerowy nie jest w stanie dzisiaj się utrzymać.
3: Tak, tylko też wtrącę się i dodam, że to, co Max wcześniej wspomniał, że na rynku jest bardzo dużo, pojawili się wielcy gracze, którzy mają kapitał i potrafią konkurować ceną, także tutaj warto znaleźć taką swoją specjalizację, bo walka po prostu ceną, zwłaszcza ze sprzedażą internetową, może być rozczarowanie.
1: Dobra, to jeszcze polski rynek polskich rowerów na tapet weźmy sobie na koniec. Bez wymieniania nazw firmy. Była kiedyś pewna polska firma produkująca rowery, do dzisiaj istniejąca, z małym problemem po drodze. Pamiętam takie historie sprzedaży rowerów, no nie wiem, niech to będą lata 90. Kupowano rowery polskich producentów, zdzierano z nich naklejki, naklejano nazwę Champion albo jakąkolwiek dobrze brzmiącą anglojęzyczną i sprzedawano te rowery A drożej i B jeszcze był na nie popyt. Czy dzisiaj w Polsce możemy kupić polskie rowery? Czy dzisiaj rowery kupujemy tylko i wyłącznie z zagranicy? Czy dzisiaj produkujemy w Polsce podzespoły do rowerów? Jak to wygląda?
3: To znaczy, mamy sporo marek polskich rowerowych, gdzie kapitał czy know-how faktycznie jest polskie. Odrębną kwestią będzie, gdzie te rowery są składane, bądź skąd są pozyskiwane główne części do budowy takiego roweru. Natomiast jak najbardziej my, także jako część tego polskiego biznesu rowerowego, mocno wierzymy w taki lokalny patriotyzm na polu rowerów. I jak najbardziej polecamy także patrzeć nie tylko na cenę, a na kraj pochodzenia.
2: To się staje też trendy, być polską marką. Ludzie faktycznie zaczynają to zauważać. My jako firma, która ma też również swoją polską markę, zauważamy, że ludzie zdecydowanie chętniej chcą kupić nasz produkt niż konkurencji, który ewidentnie przypomina rower chiński, który jest tylko pod nazwą i sprzedaje go jakiś polski producent rowerów.
1: Ale to bardzo fajne, że jesteśmy lokalnymi patriotami, to bardzo fajnie, że kupujemy produkty made in Poland, bo mnie to zawsze cieszy i zawsze lubiłem i wiem, że te produkty nie są gorszej jakości, a często, bardzo często lepszej, ale kiedy przejeżdżam koło kebaba, na którym napisane jest prawdziwy polski kebab, to mam z tym pewien problem, nie? Jaki to jest prawdziwy polski rower? Jak on jest poskładany, nie wiem, z części z Malezji, które przypłynęły i w Polsce nawet nie ma montowni tego roweru.
3: Tak, znaczy nie, montownia akurat, montowniami Polska stoi, tu można powiedzieć, że jeżeli chodzi o Europę, to wyróżniamy się, mamy bodajże czwarte miejsce, jeżeli chodzi o montownię rowerów. Natomiast no tutaj, tak jak wspomniałem, przede wszystkim know-how, projekt, czy właśnie dostosowanie tego produktu pod polskiego klienta jest na dobrym poziomie względem konkurencji, która na przykład rower wyprodukowała na rynek włoski, niemiecki i próbują to sprzedać w Polsce. Dobrym przykładem też jest na przykład Holandia, która jest po prostu krajem rowerowym. Tam użytkownicy traktują rower 100% użytkowo i przez to na przykład te rowery są bardzo ciężkie, natomiast wymagają tego pełne osłony łańcucha, inne takie rzeczy, które są niezbędne, jeżeli rower się użytkuje 365 dni w roku. Także tutaj, jeżeli chodzi o warto wciąż, nawet jeżeli rama może pochodzić z Azji, komponenty z Japonii, to, to nawet, nawet wciąż warto poszukiwać polskiej marki. Co więcej, no, aby taki rower, sprzedaż takiego roweru była opłacalna w Polsce, to i tak 50% komponentów, ponad 50% musi pochodzić z Europy. Także to nie jest tak, że cały rower jest z Chin. Te komponenty poszczególne, może mniejsze ramy najczęściej faktycznie są azjatyckie czy osprzęt, ale błotniki, oświetlenie, siodła, chwyty, tego typu rzeczy w jak największej części chcemy z Europy ściągać.
1: Nie ma co wyważać otwartych drzwi, jeżeli na przykład osprzęt, czyli przerzutki, czyli to wszystko, co odpowiada za ten napęd tego naszego roweru, produkowany jest od lat przez, nie wiem, może dwie, może trzy pewnie największe firmy, no to nie ma co się kopać z koniem, korzystajmy z tego, co jest najlepsze. Panowie, na absolutnie sam koniec mieliśmy porozmawiać jeszcze o przepisach, oczywiście nie ma na to czasu. To jeden z najważniejszych przepisów ostatnich lat, które wszedł w życie. Rozłóżmy go sobie może nawet nie tyle na czynniki pierwsze, ile zapytam o panów zdanie na ten temat, także użytkowników rowerów. Kask obowiązkowo do 16 roku życia. Na koniec naszej rozmowy, to dobry pomysł czy niedobry?
3: Bardzo dobry. Ręce mamy dwie, nogi mamy dwie, głowę mamy jedną. Wydaje się być dosyć ważnym ośrodkiem poznawczym, także szanujmy to. No i nie znamy tak naprawdę dnia ani godziny. Nie jesteśmy sami na drodze. To może, my możemy być super skupieni, natomiast jakaś przygoda może stać się z nie naszej winy. I tutaj kask, szczególnie obecnie, kiedy wybór tych kasków jest ogromny, to nie jest tak, że kask już nie pasuje, stwarza, że wyglądamy brzydko. Możemy naprawdę dobrać kask, nawet w niewygórowanej cenie. Także jak najbardziej dbajmy o bezpieczeństwo o siebie innych.
1: Tak, to o to też miałem dopytać. Jeździ pan w kasku, mimo że to nie modne?
2: Tak, kupiłem kask, jak kupiłem rower gravelowy i powiem szczerze, że czuję się bezpieczniej. Mam gdzieś tam w środowisku parę przypadków, które dzięki kaskowi przeżyły. Najczęściej kończy się tym, że kask popękł, ale nic się nie stało. Tu też warto dopowiedzieć o nowej technologii MIPS, która odsuwa nas od miejsca uderzenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie ograniczyć jeszcze bardziej to uderzenie, żeby nic się nie stało gdzieś tam w te skrajne.
1: To proszę wytłumaczyć, to wyściółka kasku, po prostu ona jest trochę ruchoma względem samej skorupy.
2: Tak, przesuwa się w momencie uderzenia, zapewniając nam, wiadomo, to nie jest 5 centymetrów, ale ten milimetr zawsze może spowodować, że przeżyjemy.
1: Drodzy Państwo, jedna z najlepszych polskich kolarek, Maja Włoszczowska, powiedziała kiedyś, że bez kasku to nawet na przejażdżkę po mieście się nie rusza. I tego się trzymajmy. Jako człowiek, który połamał dwa kaski, wiem, co mówię. Pięknie panom dziękuję.
3: Dziękuję bardzo
1: za wizytę w naszym studio. Dzisiaj naszymi gośćmi byli panowie Max Kowalski, menadżer Greenbike.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I pan Błażej Andrzejewski, produkt menadżer Getse. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: Reklama. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
0: Reklama.

0: autopromocja. Melina. S-Rock.
1: Witold Szabłowski.
2: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka lody na

0: kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: Reklama.

0: To Myslowic i sprzedawcy marzeń w Esterok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 30 dzień sierpnia 2026 roku, ostatni weekend wakacji. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze Skomrok. Będziemy razem dzisiaj do 12, natomiast ja teraz chciałem przypomnieć, że no niestety ten ostatni weekend wakacji to już prawie się kończy. Jutro jeszcze odrobinę oddechu, a we wtorek meldujemy się na pierwszy dzwonek i trzeba będzie znowu przez całe długie 10 miesięcy szorować do szkoły. Ale dobrze, nie przejmujmy się tym teraz, pomartwimy się tym we wtorek, jak przyjdzie na to czas. Na razie posłuchajmy sobie Rolling Stonesów. You know I'm no good, Westrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Aerosmith i Ragdoll w Esterok. Piosenka, proszę Państwa, której współautorem tekstu razem z Stevenem Tylerem jest niejaki Jim Wallace, który między innymi pisał też tekst do wielkiego przeboju Briana Adamsa Summer of 69. A już za chwileczkę w Esterok Joan Osborne i One of Us.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Krzyczą, nie słuchają rodziców, nie reagują na upomnienia. Czy dzieci są niegrzeczne, czy raczej w jedyny dostępny im sposób reagują i buntują się przeciw rzeczywistości?
3: Jeżeli my podczas krzyku tego dziecka, my krzyczymy, to dobrze, to może zadziała na tu i teraz. Ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
2: Mówi Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: A rap?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Reklama.
13: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
14: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

To Republika i Mamona w Este, rok za nami. Opowiadałem Państwu już wielokrotnie o tym, że Twisted Sister miało robić przeogromną trasę koncertową z okazji 50-lecia swojej działalności, trasę po całym świecie. No ale niestety pech chciał, że nagle okazało się, że Dee Snider, czyli wokalista, już nie za bardzo może jeździć w takie koncerty. Zdrowie mu na to nie pozwala. W związku z tym cała ta wielka trasa została odwołana. Póki co panowie grywają pojedyncze sztuki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale nie grywają z Dee Sniderem, natomiast grywają z gościem, którego Dee Snider namaścił, zresztą ostatnio nawet wydał takie piękne oświadczenie wideo w mediach społecznościowych, gdzie zachwala to, co Sebastian Bach robi na jego miejscu. Sebastian Bach, czyli dawny wokal grupy Skid Row. No to posłuchajmy Skid Row. 18 and Life.

0: mniej niż zero, to Lady Punk. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 10:00, po 10:00 zagram dla Państwa numer Linkin Park, Somewhere I Belong.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
8: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Red Hot Chili Peppers i Dani California Westrock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w niedzielę 30 sierpnia 2026 roku. Zaglądamy do kalendarza, a tam dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego i Dzień Taksówkarza. Wszystkim taksówkarzom, tym na aplikację i tym bez aplikacji, składam najserdeczniejsze życzenia i proszę dowozić nas bezpiecznie i sprawnie z punktu A do punktu B. Przypominam też, proszę Państwa, że mamy ostatni weekend wakacji i nie robię tego, żeby Państwu popsuć nastrój, nie, tylko z kronikarskiego obowiązku musiałem to przypomnieć. Gdyby ktoś na przykład nie skojarzył, że już we wtorek rozpoczyna się szkoła. Bear McCreary / Dove McKagan i Brandon McCreary, a na bębnach Chad Smith, numer Cool Kids teraz Westerok.
1: Ten kawałek!
2: Ten kawałek!

0: Hey You to jeden z tych numerów, które powstawały na bazie doświadczeń autora tekstu, a konkretnie na bazie rozstania z żoną, ale okazuje się, że tekst i piosenka zaczęły żyć własnym życiem. Interpretacji jest tyle, ilu ludzi, którzy się za to biorą. Pink Floyd i Hey You, za nami Westerrock, a już za chwileczkę Manam i Lipstick on the Glass.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
8: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
9: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
10: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
12: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
13: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
14: Reklama.
15: Hi, this is Keith Richards.
16: My name is Gary Clark Jr.
17: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK.

Black Hole Sun i Soundgarden w Esterock. Soundgarden, które już niebawem, bo 9 września, pojawi się na scenie i zagra krótkiego seta na żywo. To w ramach otwarcia sezonu amerykańskiego futbolu wystąpią panowie w przerwie meczu pomiędzy Seattle Seahawks i New England Patriots, ale nie będą to sami panowie, bo tym razem miejsce za mikrofonem zajmie Taylor Momsen, znana państwu chociażby z The Pretty Reckless. Myślę, że to całkiem ciekawy wybór i bardzo jestem ciekawy tego, jak to zabrzmi. No dobrze, a my zza oceanu wracamy do Europy, bo teraz The Cranberries i Salvation.

0: Love Hurts to Nazareth w Ester Rock. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 11, a po 11 będziemy walczyć o nasze prawo do imprez. Fight for your right to party. Beastie Boys już czekają.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Poniedziałek to jest zawsze takie zabawne swoją drogą, jak nagle człowiek przegląda te tytuły, ma takie, Boże,
3: tyle rzeczy mnie ominęło, ludzie, kochani.
2: Dajcie spokój, słuchajcie, na przykład zwyczajny dzień Roxany Węgiel i Kevina Mgleya. Walizka za 5000 zł, torba za 30000 zł, a na deser Porsche warte milion. Wojtek, kurczę, jak oni zjedli to Porsche. No w czym moglibyście pobić rekord?
4: A ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
5: Halo? Przerywa. Halo?
2: Halo?
5: Halo?
2: Halo?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
3: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

0: To Kazik na żywo i Celina Westerok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego eskarokowego spotkania. Niedziela, 30 dzień sierpnia 2026 roku. Imieniny obchodzą Felix, Tekla, Małgorzata, Piotr, Jan, Miron, Ingeborga, Rebeka, Latika, Świetlana i Damorka. Wszystkim dzisiejszym jubilatom, solenizantom i wszystkim w ogóle, którzy cokolwiek dzisiaj świętują, a tym, co nie świętują, też niech stracę wszystkiego najlepszego. A w upominku muzycznym do tych życzeń mam dla Państwa teraz kawałek grupy Nickelback. To jest trzeci singiel zapowiadający ich album Everything Under the Sun, który pojawi się już niebawem. Numer nosi tytuł Leave Me Behind. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Muse i Supermassive Black Hole w Esterock, a ja już za momencik zagram dla Państwa kawałek, który powstał z inspiracji tym, co wydarzyło się w Los Angeles w 1992 roku. Chodzi o zamieszki po ataku policjanta białego na czarnoskórego motocyklistę. No i właśnie na bazie tych wydarzeń panowie z Aerosmith napisali numer Living on the Edge. I tego numeru posłuchamy już za momencik w Esterock.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
8: Klasa, aha, nawet klasyka.
7: Arab?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
9: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Reklama.

Derek and the Dominos, i Eric Clapton, i Laila. Westy Rock za nami, a przed nami, proszę Państwa, teraz grupa R.E.M. R.E.M., na którego czele stał Michael Stipe. Michael Stipe, który w końcu, powolutku, proszę Państwa, kończy pracę nad swoim pierwszym solowym albumem. Ja wiem, że trudno w to uwierzyć, że tyle lat na scenie, a jeszcze nie ma solowego krążka. No ma się to zmienić, nie znamy jeszcze konkretnych dat, ale z tego, co obiecuje artysta, no to w 2026 roku jeszcze powinniśmy tę płytę otrzymać. Jak sam tłumaczy, praca nad płytą zajęła mu więcej czasu niż planował, ponieważ wysoko zawiesił sobie poprzeczkę i chce, aby materiał dorównał dokonaniom jego dawnego zespołu. Czekamy z niecierpliwością na płytę solową Michaela Stipe'a. Póki co słuchamy Michaela Stipe'a razem z R.E.M. It's the end of the world as we know it.

0: zaopiekuj się mną, nawet gdy nie będę chciał. To Rezerwat w przepięknym numerze Zaopiekuj się mną właśnie. Tym kawałkiem kończymy, proszę Państwa, nasze dzisiejsze spotkanie w Westerok, bo już za momencik wybije 12:00. Po 12:00 Marcin Meller i Melina. Ja natomiast Państwu bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze niedzielne przedpołudnie. No i życzę pięknego niedzielnego popołudnia, spokojnej nocy. No i jak najmniej nerwów, jeśli wracają Państwa pociechy do szkoły. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Este rok.
2: Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręcili się?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując 2 opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT. 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
13: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
15: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Reklama. SK.

0: Melina, Eski Rok.
1: Reporter Witold Szabłowski.
2: Oni z tym Banderą to wychodzą z taką, wiesz, takim entuzjazmem, nie? I się dziwią w ogóle, że cały świat nie kocha Stepana Bandery, nie? Oni wychodzą, baćko nasz Bandera. I wiesz, i wychodzi, były już w tej chwili ambasador Ukrainy w Niemczech i radośnie opowiada, jak to wszyscy Ukraińcy są z Bandery, wiesz, w niemieckiej prasie. I nagle się okazuje, że w Niemczech to budzi cholerne oburzenie. No i że się po prostu nie da. Nie da się wyjść, nie da się wyjechać poza granicę Ukrainy i opowiadać, że Bandera był wspaniały, że Szuchewicz był wspaniały, albo będą się siedzieć, kisić tam i wtedy niech sobie tworzą Banderland i wtedy niech sobie, wiesz, wieszają flagi, jakie tylko chcą i opowiadają, wiesz, piszą eposy na temat tych swoich bohaterów, albo będą musieli tę politykę zweryfikować.
0: Melina, Eski Rok.
3: Ten kawałek
0: dobrze rokuje.

0: Karina Eski Rock.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. Ze mną, z Wami jest reporter Witold Szabłowski. Cześć Witek.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Byłeś w jednej z pierwszych Melin w ogóle, już 3,5 roku.
2: Tak było, to był grudzień, pamiętam, że siedziałem w swetrze, strasznie marzłem, ale było bardzo sympatycznie.
1: To w ogóle to było jeszcze, kiedy nie było jeszcze Meliny. Nagrywałem parę odcinków do wypuszczenia w styczniu, bo w styczniu była zdaje się... Tak. Bardzo miło Cię widzieć.
2: Wzajemnie.
1: Zastanawiałem się, od czego zacząć, ale zacznę od rzeczy bardzo bieżącej, a mianowicie Wołodymyr Zełenski znowu lubi Polskę, a konkretnie możliwości tranzytu zboża przez Polskę i ewentualnie jakieś pociski do patriotów. Ty się zaśmiałeś, jest to gorzki śmiech, jak rozumiem, więc powiedz mi, jak ty na to patrzysz. Ja tu powiem widzom, słuchaczom, że kiedy wybuchła ta sprawa z batalionem, brygadą imienia UPA, bohaterów UPA, to ja nawet dzwoniłem do ciebie prywatnie, po prostu pytając się, jak ty z tym, człowiek, który publicznie tyle w trudnych też często momentach jednak tłumaczył ukraińskie racje, polemizował z hejterami polskimi i nie z hejterami, ludźmi, którzy nie rozumieli po prostu pewnych ukraińskich zachowań. No i wtedy zadzwoniłem cię, spytałem, czy nie masz dosyć. Nie będę za ciebie odpowiadał, co powiedziałeś. Dobra, intro było, więc możesz zacząć sprawę od tego, co zacząłem na początku, od bieżącej, czy się cofnąć. Proszę.
2: Jest tak, że między Polską a Ukrainą mieliśmy przez te kilka ostatnich miesięcy, bo to się zaczęło w czerwcu, czyli przez ostatnie dwa, już prawie trzy miesiące, mieliśmy bardzo mieliśmy erupcję emocji i lało się to i bardzo dużo się wydarzyło nieprzyjemnych rzeczy, ale ja też mam trochę poczucie, że nam i z Ukraińcami brakowało takich szczerych rozmów, takich, żebyśmy
1: dać
2: sobie dać sobie po mordzie tradycyjnie, jak na weselu. No i teraz pytanie, co my z tymi emocjami zrobimy? Po tym, jak sobie daliśmy po mordach, możemy albo się rozejść i każdy się okopać jeszcze głębiej w swojej krzywdzie, albo możemy stwierdzić, że to jest jakieś nowe otwarcie, że te emocje się wylały. Coś tam usłyszeliśmy my na swój temat nieprzyjemnego ze strony ukraińskiej, coś Ukraińcy od nas usłyszeli nieprzyjemnego. Na pewno ta relacja nie będzie już taka sama. Na pewno to nie jest tak, że my będziemy jakoś tak jak wiesz w 2020 roku tacy zachłyśnięci sobą nawzajem, bo myślę, że te relacje budowane na samym zachłyśnięciu się i nad samym takim odkrywaniu się w pewien sposób nie były do końca szczere i nie były do końca prawdziwe. No i bardzo mnie ciekawi, co zrobimy z tymi emocjami, które się wylały. Ja bym chciał, żebyśmy jednak z tego zbudowali coś konstruktywnego. Wciąż Polska plus Ukraina to jest jedyny alians, w którym mamy szansę z Rosją. To jest jedyny alians, w którym w ogóle możemy im się postawić. Jeżeli my nie będziemy zjednoczeni, to oni nas będą powoli, ale jednak podkopywać. Mam nadzieję, że będziemy umieli ten wybuch emocji przekuć w coś konstruktywnego.
1: A wiesz, pytam cię trochę, wiesz, jako reportera, obserwatora rzeczywistości, bo mnie nagle ostatnio uleśniło, że nasze problemy z Ukraińcami, znaczy mówię zmiana stosunku Polaków, wynika z bardzo wielu przyczyn. Możemy sobie to rozbierać też na części pierwsze. Też łącznie z tym, że mamy, no nie wiem, 1,5 miliona, 2-milionową diasporę ukraińską w Polsce, to jest normalne, że są napięcia. A Rosjan nie ma. Znaczy chodzi mi o to, że jakby moje pokolenie, przynajmniej część pokolenia, pokoleniowo wiesz, jest strach przed Rosją oparty na wiedzy, historii, etc. Ja mam wrażenie, że jakby w ciągu ostatnich lat ta Rosja jakoś wyparowała mentalnie, w ogóle stała się w pewnym sensie abstrakcją i w związku z czym też zniknęły obawy przed Rosją. Znaczy, tak jakby ludzie już zapomnieli, no cały czas trwa atak rosyjski na Ukrainę, ale jeśli chodzi o zagrożenie Rosji dla Polski?
2: Ale powiem ci więcej. I rosyjska propaganda, która jest fantastyczną, którą Rosjanie się uczyli robić propagandę naprawdę przez dekady, przez lata. To jest tradycja robienia propagandy jeszcze od czasów carskich. I oni bardzo umiejętnie, wiesz, pozwalają niektórym tam wjeżdżać i pozwalają takim osobom, które w żaden sposób nie mogą ich skrzywdzić, w żaden sposób nie mogą im zadać...
1: Nierozgarnięci youtuberzy, albo nie wiem, Maria Wiernikowska.
2: I jedzie cała rzesza osób, osób, które mają bardzo duże zasięgi, na których Rosja otwiera się tym, co ma najlepszego, znaczy kuchnią, gościnnością zwykłych Rosjan, którzy cierpią tak samo przez to, że mają powaloną władzę. Ale wiesz, otwiera im się ta Rosja i ktoś jedzie z taką świeżą głową i zaczyna donosić, jaka ta Rosja jest piękna, bo jest, jacy ci ludzie są gościnni, bo są. Jest ileś pytań, których zadać nie może, więc wiesz, ten przekaz, oprócz tego, że Rosja przestała się wydawać groźna, to jeszcze cały czas jest ten przekaz, jak ona jest piękna, jak tam wspaniale ludzie żyją, jak tam ciepło mówią o Polakach i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że ludzie się tego naoglądają i gdzieś tam ta groza rzeczywiście umyka. Gdzieś tam zapominamy, kto robił Gułag, zapominamy, kto robił Katyń, zapominamy, kto codziennie morduje Ukraińców, kto codziennie świadomie bombarduje budynki cywilne. Codziennie, przecież Kijów jest codziennie pod obstrzałem, tam codziennie giną ludzie. Kto zbombardował restaurację pełną ludzi? Kto zbombardował teatr w Mariupolu, w którym się ukrywali ludzie razem z dziećmi? I wiesz, od tego minęło już trochę czasu.
1: Czy najważniejsze sakralne obiekty Ukrainy, wiesz?
2: I ludzie zamiast tego mają jakąś taką, wiesz, podawaną jakąś taką sielską papkę, w której no, dobra, sympatyczna babuszka na Syberii kogoś tam ugościła pierogami i właściwie zapominają o całej tej grozie, a my w Polsce powinniśmy pamiętać jedno. Za każdym razem, jak tu wchodzili Rosjanie, to się kończyło gwałtami, rabunkami i straszliwymi rzeczami, kończyło się traumą. I my naprawdę powinniśmy akurat...
1: A według mnie następuje jakieś wyparcie w tej chwili. Znaczy, nie... Z jednej strony wyparcie, z drugiej strony świadoma, to co mówisz, fantastyczna technicznie rosyjska propaganda, agentura rosyjska, pożyteczni idioci rosyjscy i kompletna bierność władz.
2: Plus, moim zdaniem, wielkim problemem jest to, że mamy jednak z Ukrainą przemilczane ludobójstwo. Temat, o którym się przez lata nie mówiło i które przez lata świadomie polscy politycy w ramach dobrosąsiedzkich stosunków zakopywali, wiesz, zagrzebywali pod dywanem. I wiadomo było, że jeżeli ma się tak trudny temat, to prędzej czy później to wybije i prędzej czy później to nas wszystkich ta krew spod tego dywanu obryzga. To się stało właśnie, a Rosja bardzo cynicznie, bardzo umiejętnie tym gra.
0: Melina w Esce Rock.
3: Teraz słyszę.

0: Melina w S-Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski. Ale to, że Rosja gra na tym jak na mandolinie, to ja rozumiem. Ja nadal mnie frapuje, mimo że jestem w stanie znaleźć logiczne wyjaśnienia pragmatyczne, cyniczne tego, co zrobił Załęski, żeby podpalić tę beczkę naftą. I z tego konsekwencje. Natomiast wiesz co, jak mówiłeś o mordobiciu na weselu, zgadzam się z porównaniem, natomiast różnica według mnie polega na tym, że w Polsce od lat toczyła się dyskusja i są różne zdania. Nawet mam wrażenie, że nie ma tej dyskusji i nie ma różnicy zdań po stronie ukraińskiej. Poza jakimiś pojedynczymi zupełnie, tu jeden profesor, a tu jeden, wiesz, publicysta i to jeszcze mieszkający.
2: Znaczy, to jest rzecz, która mnie w tej całej dyskusji i w tym wszystkim, co się wylało po obu stronach, przeraziła chyba najbardziej. To znaczy, że Ziemek Szczerek napisał w jednym z wpisów, że nam się wydawało przez lata, że
1: Ziemowit,
2: że prowadzimy dialog, a tak naprawdę gadaliśmy sami do siebie.
1: Tak.
2: Ja się któregoś dnia obudziłem i zobaczyłem wpisy ludzi ze strony ukraińskiej, których bardzo szanowałem, z którymi wiele razy się spotykałem w sytuacjach i alkoholowych, i jakichś debat dotyczących historii i nagle zobaczyłem, co oni cały czas myśleli. I wiesz, jeżeli mój bardzo dobry kolega ukraiński, wiesz, wrażliwy, lewicowy intelektualista, pisze płomienny post na Facebooku, w którym pisze, że oni wszyscy są z Szuchewycza, przypomina mordercy Polaków, faceta, który odpowiada za to, że rzeź Wołyńska w ogóle...
1: Przy którym Bandera to jest jeszcze...
2: Przy którym
1: umiarkowany...
2: Bandera jest no, dzieckiem małym i jeżeli, wiesz, jeżeli lewicowy intelektualista, który jakby do tej pory znany był głównie z wrażliwości, pisze, że on się czuje potomkiem jakimś duchowym, intelektualnym generała Szuchewycza, to ja mogę tylko stanąć i zapłakać, wiesz, i to, ile ludzi przyjeżdżało z Ukrainy do Polski, to ile tu było stypendystów, to ile ludzi rzeczywiście było zakochanych w polskiej kulturze, a jednocześnie jak przychodzi taki moment, kiedy naprawdę trzeba stanąć i bronić tych stosunków i bronić tych relacji i powiedzieć też Ukraińcom, dlaczego ten Wołyń jest dla Polaków taki ważny, to nagle nie ma nikogo, to wszyscy nagle, wiesz, stoją z tym Szuchewyczem, z tym Banderą, z tym Kłymem Sawurem na sztandarach i jest bardzo mało

0: wjeżdża, tam mordowali Żydów, a tutaj nam coś mówią. U nas jest dyskusja o zbrodniach wojennych, które choćby popełniali degeneraci z Armii Krajowej. Wiadomo, Armia Krajowa, bohaterowie, w każdej strukturze znajdą się bandyci, tak? Jest książka też o tym. No więc taki Szeremeta od razu wykorzystuje, proszę, proszę, bandyci, bandyci, bandyci. Więc chodzi mi o to, że u nas to można wykorzystać, bo u nas jest po prostu bardzo szeroki spektrum.
1: To jak Ukraińcy nagle się przejęli pogromem kieleckim, tak, zapominając kompletnie o tym i wiesz, jakby...
0: W skali swoich mordów na Żyda.
1: O tym, jak, żaden Żyd z Wołynia nie pojechał do obozu koncentracyjnego. Dlaczego? Dlatego, że nie musiał, bo wszystko na miejscu załatwili Niemcy razem z ukraińską policją pomocniczą. I teraz Ukraińcy, którzy mają ten temat kompletnie nieruszony, rozumiesz, przez 30 lat niepodległej, ponad 30 lat niepodległej Ukrainy, w ogóle nie zadali sobie trudu specjalnego, żeby się tym zająć, żeby o tym napisać. I nagle, w momencie, kiedy jest spór historyczny z Polską, to oni mówią, a wy macie pogrom kielecki. Nie wiedząc kompletnie o tym, że tak, w Kielcach są tablice, pomniki to upamiętniające, że jest cała literatura, że właściwie wychodząc ze szkoły średniej, jeżeli jesteś w miarę ogarnięty, to masz wiedzę na temat pogromu kieleckiego i masz ocenę tego jednoznacznie potępiającą. I to jest takie...
0: Najwyżej są dyskusje, czy była prowokacja UB, na ile
1: wiesz, ja mam problem cały czas, bo trudno się prowadzić dialog historyczny z krajem, w którym, wiesz, ludzie, z którymi dyskutujesz, cały czas są pod ostrzałem, tak? Znaczy ludzie, którzy piszą te posty, te płomienne posty broniące generała Szuchewycza, niewykluczone, że albo siedzą w schronach, bo trwa rosyjski nalot i wiesz, i walą w ich miasto rosyjskie rakiety, od 5 lat są w sytuacji naprawdę strasznej. To nawet nie to, że nie do pozazdroszczenia, bo
0: dobra,
1: są sytuacje...
0: Dobra, czekaj, kontynuujesz i właśnie, dobra. I robimy tutaj, podsumowaliśmy stan emocjonalny, no i teraz właśnie...
1: Trudno oczekać od kogoś, kto, rozumiesz, noc w noc z żoną, czy też z mężem, z dziećmi musi schodzić do schronu i walczy o życie i tak naprawdę kładąc się spać od 5 lat, właściwie żaden mieszkaniec Kijowa, idąc spać, nie może być pewien, czy wstanie rano. I wiesz, trudno z kimś takim prowadzić taką adekwatną rozmowę historyczną i trudno się dziwić, że tam następują jakieś wybuchy emocji, bo ci ludzie są w kompletnie innym stanie emocjonalnym od nas, tak? To jest jedno. I to trzeba mocno powiedzieć, że trudno o adekwatny dialog historyczny w momencie, kiedy trwa straszliwa wojna i oczekiwanie od Ukrainy tutaj jakby pełnej adekwatności, to jest być może trochę za dużo. Niemniej te rzeczy i te argumenty i ten sposób, w jaki oni na ten temat rozmawiają, jest jednak zatrważający. Słuchacie Meliny w S.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Siemka. Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
11: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Melina, Eski Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski. No i jak to tłumaczyć jako pan reporter, który pisze dużo historii? No bo są pewne oczywiste oczywistości, pamięć długiego trwania, to, że Druga Rzeczpospolita źle traktowała Ukraińców. No to jest faktem, czego oczywiście nie można porównywać do tego, co zrobiła UPA na Wołyniu. No niemniej, nie jest to sielski raj, jak niektórzy w Polsce mówią, nie był to sielski raj, co się działo w drugiej RP. No można się cofać i dalej. Można, nie wiem, nawet włączyć interpretację ukraińską taką, jak mają narody postkolonialne, że po prostu traktują Polskę jak byłe... Nie wrzucam teraz tematu, czy Polska miała kolonię, czy nie o to chodzi, tak? Próbuję zrozumieć, a mimo wszystko to mi się nie sumuje do tej skali nienawiści do Polski, która...
2: Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest skala nienawiści. Ja myślę, że to był jakiś wybuch emocji plus jakieś informacje poskładane z rolek internetowych. Ważna jest jedna rzecz. Ukraina jest krajem, który dopiero buduje swoją pamięć historyczną. To nie jest, wiesz, tam nie ma takiej ciągłości jak u nas, że mimo zaborów to my tam gdzieś, wiesz, w tych swoich narracjach historycznych, w tym jaki sposobem, w jaki opowiadamy swoją historię, to mamy kilkaset lat, tak? Na kilkaset lat, tam nie wiem, od Jana Długosza mamy jakiś sposób, w których opowiadamy o swojej historii, o swoich królach, o tym, jak to się zaczęło. Ukraina tego nie ma. Powiem więcej, ja ze swoich wyjazdów na Ukrainę jeszcze sprzed kilkunastu lat pamiętam Ukraińców, którzy nie bardzo mieli pojęcie o wielkim głodzie, czyli o Holokauście Ukraińców. On wie, że Stalin zagłodził 5 milionów Ukraińców i o tym się przez lata nie mówiło. Oni sami nie wiedzieli o swojej hekatombie, więc to są... Ten sposób, w jaki oni mówią o swojej historii, tam się wciąż tworzy i to jest wciąż dla nich bardzo nowe. I w którymś momencie, i to jest moja teoria, ale uważam, że jest prawdziwa, w którymś momencie ktoś ich władował na minę, która się nazywa kult UPA, kult Bandery.
1: Nie ktoś, sami się władowali.
2: Sami, ale pytanie, wiesz, w takich sytuacjach, jak zwłaszcza jesteś państwem, które kiedyś należało do Związku Radzieckiego, to nigdy nie wiesz, czy tam jacyś agenci wpływu nie działali, czy tam jacyś... Ktoś ich tam delikatnie w tę stronę nie popchnął. No, w republikach, w Polsce pewnych decyzji nie możesz być pewny, a co dopiero w republikach, które należały w dawnych republikach radzieckich. I oni się tym zachłysnęli. Oni się zachłysnęli Banderą, że taki piękny, taki przystojny, taką, wiesz, młodość poświęcona temu, żeby walczyć i z Polską, i z Związkiem Radzieckim, i z Niemcami. Chociaż z tymi Niemcami to tak różnie mu ta walka szła. I oni się tym zachłysnęli, a pułapka tego kultu UPA i kultu Stepana Bandery jest taka, że Ukraina przykleja sobie dokładnie tą łatkę, którą próbuje im przykleić Władimir Putin. To znaczy Bandera, która czci UPA, Ukraina, która czci UPA i Ukraina, która czci Banderę, jest Ukrainą, która nie wejdzie do Europy, która po prostu nie ma szansy, ponieważ to byli nacjonaliści, faszyści, antysemici, również polakożercy. I tyle. No i teraz albo oni się w którymś momencie jednak w tym galopie będą w stanie zatrzymać i zobaczą, że im to nie służy, zobaczą, że to jest dorabianie sobie samym łatki nacjonalistów i faszystów, albo się nie zatrzymają i to jest niestety bardzo zła wiadomość i dla Polski, i dla Ukrainy.
1: Ja bym powiedział perwersję, to zresztą z profesorem znanym Cimotyką rozmawialiśmy. Zresztą po raz kolejny życzliwie wypowiadał się o twojej książce właśnie, którą pokazuje kucharze to nie ta książka.
2: Ale to ten tak. Zapewne
1: chciałem
2: też
1: powiedzieć
2: czytał.
1: O sprawiedliwych zdrajcach, sąsiadach z Wołynia. Ale ja tak zastanawiałem się w pewnym sensie perwersyjnie, że dlatego mi się Motyka skojarzył, bo Motyka pisał jednak, że liderzy UPA szkolili się u swoich kolegów chorwackich faszystów, u Staszy. No i Chorwacja jednak jakoś zakrętami, ale nie do końca, trochę w tym jest hipokryzji, niemniej z tym ustaszowsko-faszystowskim dziedzictwem przynajmniej strukturalnie sobie poradziła na tyle, żeby wejść do Unii Europejskiej. Mimo, że tam kult ustaszy nadal jest bardzo silny, niemniej jakoś to ogarnęli. Pytanie, czy Ukraina jest w stanie sobie
2: Myślę, że dostali bardzo silny sygnał od Europy, bo jednak ta rezolucja, wiesz, rezolucja Rady Europy nic nie znaczy, ale jednak jest jasnym sygnałem. I taka jednogłośność Parlamentu Europejskiego, który no, takiego psztyczka Ukrainie wymierzył, bardzo konkretnego, tak, no bo cała ta rezolucja była taka, że super, że integrujcie się, otwieramy kolejne rozdziały, ale z tym kultem UPA to uważajcie. I no, dostali bardzo jasny sygnał. Wcześniej dostawali już takie sygnały. Za każdym razem, kiedy... Wiesz, oni z tym Banderą to wychodzą z taką, wiesz, takim entuzjazmem, nie? I się dziwią w ogóle, że cały świat nie kocha Stepana Bandery, nie? Oni wychodzą, baćko nasz Bandera. Były już w tej chwili ambasador Ukrainy w Niemczech i radośnie opowiada, jak to wszyscy Ukraińcy są z Bandery, wiesz, w niemieckiej prasie. I nagle się okazuje, że w Niemczech to budzi cholerne oburzenie, no, że się po prostu nie da. Nie da się wyjść, nie da się wyjechać poza granicę Ukrainy i opowiadać, że Bandera był wspaniały, że Szuchewicz był wspaniały, że Kłym Sawur był wspaniały. Więc albo będą się siedzieć, kisić tam i wtedy niech sobie tworzą Banderland i wtedy niech sobie, wiesz, wieszają flagi, jakie tylko chcą i opowiadają, wiesz, piszą eposy na temat tych swoich bohaterów, albo będą musieli tę politykę zweryfikować. Melina w SC.

0: w Esce Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski.
2: Powiem rzecz, którą nie wszyscy pamiętają, a która wydaje mi się bardzo ciekawa. Jednym z pierwszych obiektów, które w 2022 roku Rosja zbombardowała, było Muzeum Romana Szuchewicza w Lwowie. To nie jest przypadek. Rosjanie dobrze wiedzieli, w co strzelają. Chodziło o to, żeby Polakom przypomnieć, że takie muzeum w ogóle jest. Wiesz, to był moment, kiedy Polska się bardzo otwierała na Ukrainę, kiedy myśmy przyjmowali uchodźców, kiedy myśmy, wydawało się, budowali nowy rozdział w relacjach polsko-ukraińskich. A to było takie przypomnienie. Hej, zobaczcie, oni mają muzeum faceta, który mordował Polaków. Następnie, no co zrobiła Ukraina? No Ukraina radośnie, po tym jak im zbombardowano Muzeum Romana Szuchewicza, to wiesz, cały kraj płonie, Kijów jest okrążany, a Ukraina łącznie z merem Lwowa, panem Sadowym, ogłasza, że to muzeum natychmiast odbuduje. I wiesz, i to jest...
1: I wtedy w Polsce prawie wszyscy udawali, że tego nie widzą, nie słyszą.
2: A to są takie sygnały, które Moskwa, no Moskwa wie, tak jak to ładnie powiedziałeś, jak na tej mandolinie grać. Moskwa zna wszystkie akordy i Moskwa niestety doskonale umie nas z Ukraińcami dzielić. I to, co obserwujemy w tej chwili, ja prowadząc swój notatnik reportera, czyli taką stronę
1: Facebooku. Polecamy, 100 tysięcy ci stuknęło, gratuluję.
2: Dziękuję bardzo. Więc ja tam widziałem bardzo, wiesz, tam zlatywały się trole, ponieważ jest to strona, na której bardzo dużo proukraińskich wpisów.
1: Tak.
2: I ja jestem w sercu proukraiński i moim zdaniem to się nie kłóci. To znaczy domaganie się prawdy o Wołyniu i mówienie prawdy o Wołyniu dla mnie jest wyłącznie przejawem mojej proukraińskości. Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trole działają, jak ci wszyscy Wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto Wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i ukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane. I to niestety, to konsekwentnie te wszystkie wpisy były zamieszczane na tysiącach
1: Czyli
2: stron facebookowych.
1: Podsumujmy dzisiaj twoje stanowisko, bo ja ci powiem tak. Moje dzisiaj jest opad kurz romantyzmu, jest czysto pragmatyczne. Moje jest takie, że tak czy siak, czegokolwiek by Ukraińcy nie odwalili w relacjach polsko-ukraińskich, walczą w swoim interesie, ale obiektywnie stopują Rosję. I to jest
2: jedna rzecz, którą ja powiedziałem, że zobaczmy, co się stanie, jak ten kurz opadnie, bo na razie jak kurz opada, to się okazuje, że są wydawane kolejne zgody na ekshumację. Trwają w tej chwili ekshumacje w Woli Ostrowieckiej, gdzie znaleziono kolejną masową mogiłę i to są wszystko niesamowicie ważne rzeczy. I jeżeli efekt tej erupcji emocji będzie taki, że po pierwsze, jednak Ukraińcy coś tam z tej polskiej perspektywy do nich dotrze, coś zrozumieją, oprócz tego będzie więcej zgód wydanych na ekshumację, to może się okaże, że gdzieś tam te relacje jednak się posunęły do przodu. I znaczy, ja uważam, że jedyne, czego Polsce i Ukrainie potrzeba, to są szczere rozmowy na tematy historyczne. I powiem więcej, mam wrażenie, że zwykli ludzie, zwłaszcza dawni Wołyniacy, którzy jeżdżą na Wołyń, że oni mają te sprawy z Ukraińcami już załatwione. Problem zaczyna się w momencie, kiedy politycy wchodzą do gry i zaczynają jakieś takie głupie polityczne gierki, bo ja koniec końców uważam, że prezydent Zełenski podpisał ten dekret wyłącznie dlatego, że chciał przykryć skandal korupcyjny. Że aresztowali szefa jego administracji, pana Jermaka, i po tym aresztowaniu, ponieważ Zełenski...
1: Ten argument o tym, że jest po pierwsze odwołanie się do elektoratu skrajnie nacjonalistycznego, bo w kontekście problemu z poborem widać tam ciągle filmiki, jak biorą ludzi z ulicy, że to było kokietowanie po prostu takiego skrajnie prawicowego, faszyzującego elektoratu.
2: Na pewno tak było, a wiesz, zobacz, jak namówić ludzi w 5 roku na to, żeby szli na wojnę w momencie, kiedy wychodzą skandale korupcyjne i się okazuje, że ci wszyscy ludzie z otoczenia Zełenskiego, no przepraszam, nie wszyscy, ale jak wielu ludzi z otoczenia Zełenskiego ma postawione w tym momencie zarzuty korupcyjne. I to są grube zarzuty korupcyjne, bo to chodzi naprawdę o miliony dolarów. I wiesz, tu wysyłasz młodzież, wysyłasz kwiat narodu, ci, którzy powinni budować to państwo. Wysyłasz ich na wojnę, a się okazuje, że ten się bogacił, tamten się bogacił. No i wiesz, i myślę, że zaognienie sytuacji z Polską było bardzo krótkowzroczną próbą przykrycia tego wszystkiego, co
1: się dzieje. Mówić założenia, że tyle razy już z tym UPA coś wychodziło, że Polacy znowu machną ręką, a tym razem...
2: Myślę, że się nie spodziewali skali.
1: Dzban wodę nosi, wiesz.
2: Myślę, że się nie spodziewali skali, ale że jednak to było obliczone. To znaczy za każdym razem, kiedy oni coś tam nazywają imieniem UPA albo Bandery albo Szuchewycza, to są protesty po polskiej stronie. Słuchacie Meliny.

0: Autopromocja. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Krzyczą, nie słuchają rodziców, nie reagują na upomnienia. Czy dzieci są niegrzeczne, czy raczej w jedyny dostępny im sposób reagują i buntują się przeciw rzeczywistości?
2: Jeżeli my podczas krzyku tego dziecka, my krzyczymy, to dobrze, to może zadziała na tu i teraz. Ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
1: Mówi Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta.
0: Drogowskazy Esse Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AM SX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
14: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama. Esse Rock.

0: Kalina w SC Rock.
1: Reporter Witold Czabłowski.
2: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam, wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
0: Melina w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina w S-Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski. Trzecia interpretacja, jedna z wielu, jest taka, że Zełenski, zdając sobie sprawę, że nie ma szans za jego kadencji i za jego aktywności politycznej na wejście do Unii Europejskiej, że chciał sobie z góry ustawić Polskę jako, wiesz, kozła ofiarnego, bo wiadomo, że będą jakby na negocjacje dotyczące na przykład spraw rolnych. To jest naturalny konflikt interesów między Polską i Ukrainą, więc wiadomo, że Polaków łatwo odpalić, więc wiesz, jak odpalimy ich teraz, to potem będzie można pokazywać, że wszystko przez Polskę, wszystko przez Lachów. Tylko tak cytuję po prostu, co tam...
2: No myślę, że Zełenski, wiesz, w tym samym czasie, kiedy była rozkręcona cała akcja z Banderą i z, no, bardziej z bohaterami UPA, w tym samym czasie prezydent Zełenski wezwał po cichu generała Załużnego, w tej chwili ambasadora w Londynie, ale byłego szefa sztabu, no człowieka, dzięki któremu Ukraina nie upadła, człowieka, który ma nieustająco ogromne poparcie polityczne, i próbował mu wyperswadować kandydowanie w przyszłych wyborach politycznych. Był taki moment, kiedy się wydawało, że Ukraina może te wybory próbować zorganizować jesienią tego roku. Więc wiesz, więc te rzeczy na pewno są ze sobą związane. To znaczy próba takiego pokazania, jak wielkie poparcie Zełenski potrafi wokół siebie zbudować jakąś taką, wiesz, manipulacją w relacjach międzynarodowych.
1: Też czytałem polskie opinie, że właśnie, że już powinniśmy grać na Załużnego.
2: No powinniśmy. Nie wiem, czy potrafimy. Ukraińcy, okazało się, że Ukraińcy, jeżeli mówię to z lekkim uśmiechem, ale jest to taki uśmiech przez łzy, że okazało się, że Ukraińcy świetnie potrafią rozgrywać nasze tutaj konflikty wewnętrzne i nasze podziały wewnętrzne, a obawiam się, że jedyne, co my potrafimy, to wiesz, albo stać i klaskać, albo stać i płakać, tak? Ale nie potrafimy wykorzystywać tych podziałów wewnętrznych w polityce ukraińskiej. Uważam, że powinniśmy sobie znaleźć tam człowieka, który będzie naszym człowiekiem w Kijowie, któremu nie będzie takiego polityka, który, wiesz, będzie w 100% oddawał to, co my byśmy chcieli, ale znaleźć kogoś, kogo Polska będzie po cichu wspierać.
1: Czyli dzisiaj, sumując tak w dwóch, trzech zdaniach, to dzisiaj twoje stanowisko wobec Ukrainy jest?
2: No takie jak twoje, to znaczy nieustająco powinniśmy ich wspierać w każdy możliwy sposób, natomiast nie powinniśmy też zapominać o prawdzie historycznej. To znaczy Polska sobie powinna postawić kilka punktów, które są nienegocjowalne, no i prawda o Wołyniu i jest nienegocjowalna. Znaczy nie ma, wiesz, to już nie chodzi o to, że to był Wołyń i to był Polacy, po prostu nie negocjuje się w temacie ludobójstwa. To tylko, wiesz, dlatego, że zbrodnie przeciw ludzkości są zbrodniami przeciw ludzkości. I ja chcę żyć w świecie, w którym jeżeli dochodzi do ludobójstwa, to prędzej czy później ono jest w jakiś sposób rozliczone i nie nazywa się, wiesz, zbrodni. To, co mi przeszkadza w Ukrainie, to jest ta cały czas próba takiego relatywizowania. Albo Polacy w drugiej RP się zachowywali wobec Ukraińców nie w porządku, albo okupowali ziemie ukraińskie, albo Armia Krajowa też mordowała. Tak, wszystko to jest prawda, ale żaden z tych argumentów nie usprawiedliwia ludobójstwa, a ja nie chcę żyć w świecie, w którym ktoś próbuje usprawiedliwiać ludobójstwo.
1: Kropeczka.
2: Hutu i Tutsi, tak, tam też jedni mieli powód, żeby drugich nie lubić. Tam też byli rozgrywani przez większe mocarstwa, co nie zmienia tego, że ludobójstwo nazywamy ludobójstwem i nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby to relatywizować.
1: Powiedz mi, a w drugą stronę, to już tak pokrótce, jakbyś miał rozebrać na części pierwsze fale niechęci w Polsce do Ukraińców, do Ukrainy. Po pierwsze, w skali od 0 do 10, jaką wielkość szacujesz tej niechęci? Bo to też, wiesz, inaczej jak się patrzy na media tak zwane społecznościowe, czyli antyspołecznościowe, a co innego życie realne. I wiesz, o paru elementach mówiliśmy, no wiadomo Wołyń, wiadomo ruska nieustająca propaganda, działalność niektórych polskich polityków. Co byś tutaj wymienił?
2: Wykropkujecie.
1: To, co wspomniałem, no problemy codziennego pożycia, no nie ma siły. W każdym kraju, w każdej kulturze, jak się pojawia 1,5 miliona, 2 miliony cudzoziemców, musi się coś zadziać.
2: Wykropkujecie to sobie, ale powiem wprost, że trzeba być pojebanym, żeby mieć coś do Ukraińców, którzy tu przyjechali. To są w większości ludzie, którzy uciekają przed wojną. To są w olbrzymiej większości matki z dziećmi, które tutaj większość z nich naprawdę ciężko zapierdziela, żeby tym dzieciom zapewnić byt. To są w większości osoby, które naprawdę dokładają się do naszego PKB, które pootwierały tutaj knajpy, salony piękności, robią paznokcie, robią, lepią pierogi, sprzątają w domach. Naprawdę ludzie, którzy ciężko pracują i oczywiście, jak przyjechało 1,5 miliona ludzi, to to jest statystyka, że przyjechali wszyscy. Przyjechali i normalni, i gotowi ciężko pracować. Tych jest większość. I przyjechali jacyś lekko stuknięci, którzy tu, no, nie wiem, wjeżdżają samochodem nadmorskie oko albo łowią sumy. No. I powinni za takie rzeczy odpowiadać dokładnie tak samo, jak odpowiadają Polacy. Nie powinno być żadnej taryfy ulgowej, ale to się ma nijak do olbrzymiej masy ludzi, która tu przyjechała i naprawdę ciężko pracuje. Powiem więcej. To znaczy, ja uważam, że jak na to, że Polska była przez tyle lat krajem bez mniejszości i nagle się tam ta mniejszość pojawia, bardzo konkretna, szczerze mówiąc, to ja i tak uważam, że bardzo długo było bardzo spokojnie.
1: Nadzwyczajnie spokojnie.
2: A teraz, gdyby ta sytuacja jednak troszeczkę była lepiej zarządzana przez, że tak powiem, no, rząd centralny, to znaczy, gdyby premier jednak w takich, bo premier, no, ktoś z rządu, myślę, że premier, prezydent, ale w sytuacji, kiedy dochodzi do coraz większej ilości napaści, gdyby rząd, premier, policja jasno stanęli, tak? Zaprosili tych ludzi gdzieś, wiesz, do Warszawy, zrobili sobie z nimi zdjęcia, powiedzieli w jasny sposób, że nie ma na to miejsca, to ja myślę, że te rzeczy też by bardzo szybko ucichły. Myślę, że brakuje mi trochę jasnego sygnału takiego od strony premiera, takiego bardzo jasnego stanięcia po stronie Ukraińców, bo fajnie, że jak dochodzi do tych napaści, najczęściej sprawcy są bardzo szybko łapani i to jest bardzo jasny sygnał, że policja traktuje to priorytetowo, że państwo rozumie ten problem, ale mi brakuje jeszcze takiego kroku dalej, pokazanie, że jesteście tu mile widziani, zrobimy wszystko, żebyście się tu dobrze czuli. To jest nasza wspólna wojna i wspieramy was najbardziej, jak możemy.
0: Słuchacie

0: Kalina w SC Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski. Ile to ludzi się śmiało w Warszawie? Ja tam Szabłowski, Pitoli, że tam będą robić film w Hollywood, tak, kurde, Lancer. Aha. No więc...
2: Tak panie... było?
1: Było, pewnie, że było. Człowieku. To jest Polska. Ile lat temu przyszedł pierwszy sygnał, że może powstać film na bazie... Ja, poczekaj, przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
1: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów. To jest wersja rozszerzona. Teraz pokazuję. I to zresztą autor sam wydał. Kupujcie autora, to będzie miał na chlebuś. Więc wtedy... Ile to było lat temu?
3: 6 lat temu książka wyszła w Stanach. Dokładnie jak się zaczynał COVID, pamiętam, bo ja miałem zaplanowane takie wielkie tournée po Stanach Zjednoczonych z tąże książką. I to tournée...
1: Tą książkę.
3: I to...
1: piszę po polsku.
3: I to tournée zostało odwołane, ponieważ no, COVID się tam rozkręcał w Stanach i mieli inne problemy niż zapraszanie Szabłowskiego. Natomiast na otarcie łez New York Times napisał mi bardzo piękną recenzję, gdzie w ogóle porównali mnie, napisali, że jakby Antoine Bourdain spotkał Franza Kafkę, to powstawałyby potem takie książki. I to było bardzo ładne, to było bardzo ładne zdanie, a jak tak New York Times napisze o tobie coś takiego, to...
1: Masz erekcję.
3: New York Times...
1: Takiego argumentu jeszcze ci w wywiadzie nikt nie strzelił,
3: takiego
1: nie?
3: Takiego argumentu. Mam nadzieję, że ty miałeś jako mój ówczesny wydawca. To już mi wystarczy. Twoje szczęście jest moim

0: jest jednym z jej biznesów. No i później w bardzo krótkim czasie tych różnych zapytań ze strony Hollywoodu było kilkanaście. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że od momentu zapytania do momentu, kiedy film realnie powstaje, często mija kilka, czasami kilkanaście lat, a czasami ten film nie powstaje po prostu. Natomiast w moim wypadku szczęśliwie skończyło się to filmem.
1: A w którym momencie i kto się odezwał, kto doprowadził ten projekt do szczęśliwego, niedawnego końca?
0: Odezwało się studio też z Los Angeles, Hollywoodu, które zapytało, ponieważ tam jakby temat fabuły jest, to znaczy fabuła cały czas powstaje bardzo powoli, ale mam nadzieję, że to się skończy też sukcesem.
1: Ale fabuła to co to ma być?
0: Fabuła to ma być serial w odcinkach, tak, to ma być miniserial czteroodcinkowy o kucharzu dyktatora, który tam ma różne przygody.
1: Ale czy rozumiem się, kompresacja twoich bohaterów, stworzenie fikcyjnego jednego kucharza u fikcyjnego dyktatora, tak? Coś w tym stylu?
0: Dokładnie, coś w tym stylu. Kupiła to firma Channinga Tatuma. No i troszeczkę z tym ugrzęźli. Troszeczkę to dłużej zajmuje, niż bym chciał.
1: Byłeś na randce z Channingiem Tatumem?
0: Czy co byłem? Na czym?
1: Na randce.
0: Na randce nie, ale był na jednym z coli. To znaczy zazwyczaj to wygląda tak. No on tam oczywiście, on nie siedzi i nie załatwia takich tematów, żeby tam podpisać umowę z Szabłowskim.
1: I co się kręci?
0: Ale ma dyrektora, natomiast dyrektora tego studia, które produkuje jego filmy, natomiast wpadł na 15 minut na kola, przywitał się, powiedział, że mu bardzo miło, że podpisujemy umowę i tyle było moich kontaktów z Channingiem Tatumem. No ale przyszło w międzyczasie studio, które bardzo słusznie zauważyło, że fajnie, że robicie fabułę, ale ci kucharze, o których jest książka, za chwilę mogą poumierać i może warto by było zrobić o nich film dokumentalny i pojechać do prawdziwych kucharzy, przeprowadzić z nimi wywiady i jednak złapać ich opowieści, póki żyją. No i na szczęście udało mi się te wszystkie klocki tak poukładać, że fabuła sobie powstaje, a w międzyczasie powstał film dokumentalny.
1: A powiedz mi o tym człowieku, bo opowiadałeś mi to prywatnie, chciałbym, żebyś państwu, widzom, słuchaczom, o tym człowieku, który był spiritus movens, realizatorem tegoż dokumentu.
0: Nazywa się Andrew Neil. Jest reżyserem, który skończył chicagowską szkołę filmową. W ogóle był uznawany za takie objawienie, za kogoś, kto na pewno zrobi rzeczy wielkie. Jego debiut filmowy nazywał się Goat i wygrał Sundance Festival. Znaczy nie główna nagroda, tylko nagroda dla debiutu. Mm-hmm. I mam wrażenie, że Andrew troszkę się tak bardzo przejął swoim talentem i tak bardzo się przejął, że to brzemię było trudne dla niego do udźwignięcia, więc po tym Goacie zrobił jeszcze kilka filmów, ale przez dłuższy czas nie zrobił nic, co by się odbiło aż tak szerokim echem. No i nagle po 20 latach uświadomił sobie, że ma tych lat już 45, że wypadałoby zrobić wreszcie coś, czym podbije świat. No i dokładnie w tym momencie pięknie się to wszystko złożyło, bo dokładnie w tym momencie
1: takiego człowieka,
0: ktoś mu podrzucił moją książkę i on stwierdził, że
1: to jest to,
0: z czym można przypomnieć światu o sobie. I podszedł do tego naprawdę z bardzo dużym sercem. Ale też, co dla autora książki jest bardzo ważne, bo czasami są historie autorów, którzy sprzedają książkę, prawa do książki filmowcom i potem, jak widzą, co wyszło, to się łapią za głowę i się zaczynają zastanawiać, czy w ogóle chcą się pod tym podpisać, czy może lepiej nie. To ja mam tutaj poczucie naprawdę bardzo fajnej synergii, która się między nami zadziała. Ja jeździłem z Andrew Neilem na zdjęcia, wspólnie robiliśmy wywiady, wspólnie siedzieliśmy nad tym, jak te klocki poukładać. Napisałem scenariusz do tego, wspólnie dyskutowaliśmy wszystkie zmiany i naprawdę mam poczucie, że...
1: Robiłeś te rozmowy, ty się pojawiasz na ekranie, czy się nie pojawiasz? Czy
0: jesteś... Nie pojawiam się, bo pojawiają się ludzie, którzy są dużo sensowniejsi i dużo bardziej ważni ode mnie, ale ja się pojawiam w napisach końcowych i to jest dla mnie ważniejsze i to jako autor pierwowzoru.
1: I adresat przelewu.
0: Tego nie mam w napisach końcowych, ale jestem jako... Chociaż jest, nie, bo jestem jako autor pierwowzoru, autor scenariusza i, co dla mnie najważniejsze i co jest w ogóle super, ja jestem koproducentem tego filmu i to jestem w tej drabince tytułów producenckich mam executive producera, czyli najwyższy, jaki można mieć. Czyli jestem jednym z czterech ludzi, którzy rzeczywiście również przelewy. Jeżeli film coś zarobi, na razie nie zarobił, ale jeżeli coś kiedyś zarobi, to przelewy.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Patrz, myśmy w ogóle nawet nie powiedzieli państwu, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tych psach, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Czy ja mówiłem? Nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
1: Kiedyś nas opuścił zdrowy rozsądek, mnie i tatę, i tak żeśmy sobie zrobili, że właśnie przeprowadziliśmy Bernardyna.
2: Ale to jest piękna historia, w ogóle super się składa, bo nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
1: Co ty mówisz? To, że pieniądze szczęścia nie dają, co to jest w ogóle za bzdura galopująca? Jak człowiek ma pieniądze, to przede wszystkim się nie musi martwić o różne rzeczy.
2: Albo ciężka praca zawsze się opłaca.
1: Nie zawsze.
2: No właśnie, nie zawsze.
1: Nie, wcale nie. To, co cię nie zabije, co cię wzmocni. Po prostu ten, kto wymyślił, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to naprawdę ja go chcę spotkać, tego człowieka.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Słuchacie Meliny w S Rock.
1: Reporter Witold Szabłowski. Akt trzeci, czyli znowu, ile lat temu dostałeś diagnozę i czego?
2: 3 lata temu dostałem... O, już przechodzimy do chorób.
1: Trzecia.
2: Trzy lata temu dostałem bardzo... Też obudziłem się z bardzo silnym bólem karku. Ten ból, wiesz, najpierw jak typowy Polak, próbowałem sobie pomóc APAP-em, Panadolem i na 100 innych sposobów, no ale kiedy ten ból nie przechodził, a wręcz bym powiedział, że się pogłębiał i tak to uniemożliwiał mi funkcjonowanie. To znaczy tak bardzo mnie bolał kark, że było mi ciężko wstać z łóżka i normalnie funkcjonować. Dostałem od lekarza skierowanie na rezonans magnetyczny głowy i po tym rezonansie dostałem diagnozę, że mam stwardnienie rozsiane.
1: Czyli grubą, bardzo poważnie.
2: No ja już miałem wizję, wiesz, ja już miałem wizję wózka i takiej...
1: Tak, a mówimy o człowieku, bardzo... który się urodził w roku 82, tak?
2: 80, więc wiesz, no jakby wizja, że w ciągu najbliższych kilku lat ten kark się będzie bolał coraz bardziej. Znaczy, ja już wiem, że stwardnienie rozsiane, dobrze prowadzone, nie musi tak wyglądać. Wtedy tego nie wiedziałem, więc moja wizja była taka, że bardzo szybko te moje ruchliwe dosyć do tej pory życie, tak? Bo wiesz, te książki, które się dzieją na kilku kontynentach, podróżowanie i tak dalej, miałem wizję, że to się jakoś tak powoli będzie zwijać i że moja sprawność, no pewnie może nie z tygodnia na tydzień, ale z miesiąca na miesiąc, a już na pewno z roku na rok będzie coraz bardziej ograniczona. I całe szczęście, kompletnym zbiegiem okoliczności trafiłem do innego lekarza, który mi zasugerował, żeby w takiej sytuacji sprawdzić, czy przypadkiem nie ma się boreliozy, ponieważ w rezonansie mózgu, co lekarze powinni wiedzieć, ale nie zawsze o tym pamiętają, w rezonansie mózgu obraz zmian, które daje stwardnienie rozsiane
1: i
2: obraz zmian, które daje borelioza, wygląda identycznie. Przynajmniej wczesna faza wygląda identycznie, ponieważ oba te schorzenia niszczą osłonki mielinowe w mózgu. I neurolog, jeżeli będzie czytał taki obraz, no neurolog, wiadomo jak lekarze mają, tak? Jest oddzielny lekarz od ręki, oddzielny lekarz od nogi, oddzielny lekarz od wątroby, oddzielny od serca. I jeżeli dasz taki zapis neurologowi, to on tam zobaczy stwardnienie rozsiane. Po prostu. I,
1: no co, i
2: powinien.
1: Neurolodzy nie mają wiedzy, kształcenia, że to może być borelioza?
2: Wiesz, wszystko zależy, na jakiego neurologa trafisz. I ja
1: A ten lekarz, który postawił hipotezę, że to może być borelioza, jakiej był specjalności?
2: Neurolog.
1: Też neurolog.
2: Neurolog. No i to był neurolog.
1: Czekaj jeszcze. A na czym polegał ten zbieg okoliczności, że do niego trafiłeś?
2: Nie, to nie do tego lekarza trafiłem. Zbieg okoliczności polegał na tym, że ja sobie tam badałem też różne inne rzeczy i trafiłem do lekarza, który bardziej holistycznie patrzy na człowieka.
1: Ale neurolog?
2: To był internista, który mi powiedział, żeby sobie sprawdzić...
1: I to internista wysnuł tę hipotezę, że to może być borelioza?
2: Internista, który miał, wiesz, ja byłem pod kątem tam jeszcze innych rzeczy, natomiast on przy okazji powiedział, że w takiej...
1: A ile czasu minęło między tą diagnozą, że stwardnienie, a tym internistą, który zasugerował, że to może nie być stwardnienie?
2: 1,5 miesiąca, więc ja jeszcze tym stwardnieniem się tak na poważnie, wiesz, nie zająłem. Ja tam wprowadziłem jakieś zmiany w diecie, ale to jeszcze nie było tak, że ja zacząłem przyjmować leki. Zmierzam do tego, w tej całej opowieści, myślę, że ty też zmierzasz do tego, że wiele ludzi w Polsce, i to mówią też, wiesz, ja byłem w studiu Dzień Dobry TVN, rozmawialiśmy na ten temat, siedział obok mnie neurolog ze szpitala MSWiA w Warszawie, dr Paweł Kreczmański, i to potwierdził, że jest w Polsce, że diagnostyka boreliozy, zwłaszcza z rezonansu mózgu, to jest rosyjska ruletka, to są akurat słowa, których użył dr Kreczmański, nie ja, i są w Polsce ludzie, którzy się leczą ze stwardnienia rozsianego, którego tak naprawdę nie mają. Tak naprawdę mają boreliozę, której nigdy u nich nie wykryto. Borelioza do tego wszystkiego jest bardzo trudna do wykrycia i często, jeżeli to nie jest świeża borelioza, to często gdzieś tam się toczy jakiś stan zapalny, który nie wychodzi w badaniach krwi. A w rezonansie mózgu wychodzi, wiesz, że coś jest nie tak z tymi osłonkami mielinowymi. Więc są w Polsce ludzie, którzy są leczeni na stwardnienie rozsiane lekami, które są silne, które nic im nie leczą, których osłabiają, a w tym samym czasie coraz bardziej rozkręca się u nich borelioza, na którą nie przyjmują żadnych lekarstw.
1: A rozumiem, że ty pamiętasz tego kleszcza, czy nie pamiętasz?
2: Nie pamiętam tego kleszcza, ale boreliozę można też złapać na inne sposoby.
1: Jakie?
2: Znaczy sam kleszcz, wiesz, kleszcz ma trzy różne...
1: Wiem, kleszcz kleszczowi...
2: Może to być nimfa kleszcza, może to być larwa kleszcza, wiesz, to może być taki, może być coś w wielkości główki od szpilki i nie musisz tego pamiętać. Kleszcza, którego pamiętam, miałem raz w życiu, pamiętam, że pojechałem do szpitala zakaźnego w Warszawie i zostałem wyśmiany, to znaczy pani doktor dyżurna po prostu zrobiła sobie ze mnie, wiesz, dziwowisko, że jakiś koleś przyjechał z jednym kleszczem. To był jedyny kleszcz, którego pamiętałem.
0: Melina w S Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Reporter Witold Szabłowski. A taki człowiek, który nas teraz ciebie słucha, ogląda i nie wiem, tam powakacyjne podejrzenie, spotkanie z kleszczem czy gzem, to gdzie powinien się udać?
2: No w pierwszej kolejności jednak powinien się udać do internisty, bo w poradni chorób zakaźnych bez skierowania od internisty raczej go nie przyjmą. Problem polega na tym, że kleszcz największe spustoszenie robi nam w pierwszych, znaczy borelioza, tak? Jeżeli kleszcz nam...
1: I zaznaczmy jeszcze, że nie każdy kleszcz powoduje...
2: Nie każdy, ale bardzo dużo i co bardzo ciekawe, w Polsce się tego nie bada za bardzo. My nie wiemy. Wiemy, że ilość kleszczy zakażonych boreliozą wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat, ale nie mamy pojęcia tak naprawdę, ile tych kleszczy ma boreliozę. I to już jest gdybanie, tak? Znaczy jedni mówią, że to jest 10%, inni mówią, że to jest 70%, ale nie każdy kleszcz rzeczywiście ma boreliozę. Nie wiemy, ile ich ma. Natomiast każdy kleszcz potencjalnie może ją mieć. Na pewno takim sygnałem alarmowym są dwie rzeczy. Pierwsza to jest rumień. Znaczy rumień daje tylko wstrzyknięta borelioza. Jeżeli komuś wywala nagle czerwony placek, wiesz, tak, w miejscu, gdzie miał ugryzienie, to znaczy, że kleszcz mu wstrzyknął boreliozę, organizm się przed tym broni i z rumieniem to już naprawdę walimy. To już nie czekamy, że to przejdzie, to już nie czekamy, że coś się samo wydarzy. Borelioza to jest naprawdę bardzo silne dziadostwo i z rumieniem to już naprawdę lecimy do lekarza. A drugi sygnał jest taki, nie musimy mieć rumienia, rumień to jest mniej więcej 40% przypadków, ale drugi sygnał to jest osłabienie. Znaczy jakiekolwiek osłabienie, które nie ma realnej podstawy, u kogoś, kto miał kleszcza, to może być borelioza. I teraz problem polega na tym, że tutaj kluczowe są pierwsze tygodnie, a ja do lekarza zakaźnika czekałem na wizytę tygodni 4. I wiesz, to jest taki moment, że jeżeli ktoś ci szybko nie zleci podania antybiotyku, to ta borelioza ma czas, żeby się już rozgościć, nie? Żeby sobie po prostu z krwią dopłynąć, rozpłynąć się po całym twoim organizmie. I te pierwsze tygodnie, kiedy ty czekasz na wizytę u zakaźnika, to są tygodnie absolutnie kluczowe dla twojego zdrowia. Więc jeżeli ktoś ma podejrzenie, to niestety, ale trzeba te tam 300 czy 350 zł z kieszeni iść do lekarza zakaźnika prywatnie, bo niestety no jeżeli ktoś się na tyle sprawnie porusza w systemie zdrowia, że jest w stanie szybciej trafić do zakaźnika, to super. Ja nie potrafiłem tego zrobić i musiałem te rzeczy wszystkie ogarniać w prywatnej opiece medycznej.
1: Nie myślałeś teraz, żeby pójść na medycynę?
2: Młody jeszcze jesteś. Wiesz, Boże broń.
1: Stał, wiesz, krajowy ekspert. Jak to się nazywa? Krajowy specjalista do spraw...
2: Znaczy, ja mam, wiesz co, na medycynę na pewno nie, natomiast mam wrażenie, że ta wiedza o boreliozie jest zbyt mało powszechna, że ludzie nie mają pojęcia, a myślę, że w Polsce, w kraju, gdzie jednak jesteśmy otoczeni lasami, gdzie tych lasów mamy mnóstwo, gdzie no też Polacy są, to jest akurat w nas bardzo fajne, że jesteśmy narodem, który lubi spacery, lubi spędzać czas na świeżym powietrzu i jesteśmy na te ukąszenia bardzo narażeni, a jesteśmy też, jak ja sobie wpisywałem na początku po wykryciu boreliozy, w ogóle hasło borelioza, to przekaz medialny jest taki bardzo, taki wiesz, wychiluj, wszystko będzie dobrze, to nie jest nic strasznego, weźmiesz sobie antybiotyk i wszystko będzie dobrze. I ja myślę, że w wielu przypadkach pewnie tak jest, ale myślę, że jednocześnie jest masa ludzi, którzy chorują, którzy biegają po lekarzach, którzy latami zmagają się z osłabieniem, którego nikt im nie potrafi wyjaśnić, z różnymi chorobami, dla których nie potrafią znaleźć wspólnego mianownika. Wiesz, pacjent boreliozowy typowy to jest ktoś, kto ma i chore nerki, i chore serce, i jakieś, wiesz, jakąś bezustanną mgłę mózgową i idzie do lekarza. Lekarz mu robi badania, w tych badaniach nic nie wychodzi i kończy jako symulant. Kończy z łatką symulanta i często pacjenci boreliozowi, w ogóle pani Izabela Morska napisała książkę o swoim chorowaniu na boreliozę i to jest bardzo symptomatyczne.
1: Głośna książka była swego czasu, tak.
2: Nominowana do Nike i to tam jest bardzo pięknie to opisane, bo ona wylądowała w końcu na oddziale psychiatrycznym, bo lekarze uważali, że jest osobą, która jest po prostu chora na głowę, która sobie coś wmawia, nic jej nie jest, aby z przerwy chodzi po lekarzach. Wszyscy ją uważali za hipochondryczkę, a to była osoba, którą po prostu, wiesz, borelioza jej zżerała po kolei kolejne organy. I to jest też typowe dla boreliozy, że coś cię boli, robisz badania, właściwie nic ci z tych badań nie wynika, a nikomu nie wpadnie do głowy, żeby ci sprawdzić po prostu, zrobić ci western blota i sprawdzić, czy to nie jest borelioza.
1: No ja teraz te wakacje, wiesz, z opóźnieniem, bo mnie dziabnął tak w udo, w miejsc, od dołu, nie widziałem. Jak się zorientowałem, się podrapałem, że coś nie tak, to już było, wiesz, po ptakach, w sensie nie było jak wyciągnąć właściwego, wiesz, pojechałem do lekarza. No to mi lekarz powiedział, że trzeba obserwować tego śmiego, ale dla pewności można od razu walnąć antybiotyk. No więc ja, wiesz, tak, walnąłem antybiotyk, no bo to jest moja, o dziwo, chyba pierwsza przygoda. Nie, miałem kiedyś właśnie wejść na badaniach, mi wyszło we krwi jakieś dawno, dawno, że było antyciało, ale jakby martwe antyciało, tak?
3: Cholera.
2: Znaczy tak. to jest, bo z jednej strony trudno się truć antybiotykiem, który też ci wiele rzeczy rozwala, bo przecież antybiotyk nie uderza tylko w dobre rzeczy, ale no, tylko w złe rzeczy, ale też w dobre, a z drugiej strony jednak no, to zagrożenie boreliozą w Polsce jest naprawdę poważne i ja mam wrażenie, że bardzo niedoceniane. To znaczy, że
1: spychany jest taki, z tych powodów, o których mówiłeś, tak mi bardzo
2: znaczy, nas nie stać na boreliozę, po prostu. Jesteśmy krajem, w którym gdyby przyznać, że ta borelioza, wiesz, gdyby nagle służba zdrowia powiedziała, że te badania profesor Ewy Sapi, to może coś w tym jest i że może to rzeczywiście jest choroba przewlekła, to jakby wszystkim leśnikom, wiesz, nagle musieli dać rentę z tego powodu. Wszystkie, a leśnicy to jest grupa zawodowa, bardzo narażona na kontakt z kleszczami, to jakby się okazało, ilu leśników się, wiesz, kwalifikuje na rentę, to jakby się okazało, ilu żołnierzy się kwalifikuje na rentę,
1: to byśmy
2: zbankrutowali, więc myślę, że wielu lekarzy ma świadomość, że temat jest poważny, ale nie znać nas na to. Niestety. Brzmi to brutalnie, ale myślę, że jest w tym dużo prawdy.
1: Bardzo ci dziękuję, panie Witoldzie, za tę zróżnicowaną rozmowę istotnym wątkiem erekcji. Po raz pierwszy w historii Meliny.
2: A teraz też masz?
1: Na twój widok zawsze.
2: Bardzo dziękuję za
1: zaproszenie. Bardzo dziękuję. Witold Szapłowski był gościem w Melinie.
0: Melina w S-Rock.

0: Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara. Bo z Media Expert
3: taniej masz. Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
0: Reklama.

0: Bittersweet Symphony, zespół The Verve. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pan Jaro wita dziś radośnie w ostatnią niedzielę wakacji. Czy to właśnie dlatego taki radosny, że bąbelki za moment wrócą do szkoły? Drodzy Państwo, absolutnie nie. Za oknem piękna pogoda, a w duszy ciągle maj, czy też sierpień. Jeszcze przez chwilę. Do 18 zapraszam na kultowe niedzielne historie. Razem ze mną m.in. ci, których odwiedzałem w kwietniu w ich rodzinnym Dublinie. U2 i Street of Dreams.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

zespołu Merlion. Wczoraj miałem okazję być na koncercie Michała Wiraszko, jego solowym koncercie, chociaż i tak pojawiły się na nim piosenki jego zespołu Muchy. No ale na tym koncercie ważnym momentem było to, jak Michał ze sceny wspominał o urodzinach, które wczoraj miałby Grzegorz Ciechowski. Chociaż on powiedział, Michał, bardzo ładne słowa, że w sumie to cały czas ma, bo jest tu z nami za sprawą tej wyjątkowej muzyki, którą tworzył przez lata. I w zasadzie nic więcej do tych słów dodawać nie muszę. Poza tym, że przypomnę, że Grzegorz Ciechowski miałby dzisiaj, czy też ma, jak mówi Michał, 69. urodziny.

waving your banner all over the

0: Kiedy wszystko się w ich historii wydawało proste. Zespół postanawia napisać piosenkę, która będzie miała elementy opery w sobie. Nagrywa fantastyczne Bohemian Rhapsody. Chcą nagrać numery, które będą numerami napędzającymi widownię, takimi trochę sportowymi, jak We Are The Champions czy We Will Rock You. Wchodzą do studia i po prostu nagrywają. Tworzyli w zasadzie tylko i wyłącznie rzeczy wielkie. Queen. Ukłony dla nich za to wszystko do końca świata. I jeden dzień dłużej. A za moment zespół, którego też już nie ma niestety. Imitation of Life, R.E.M.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
5: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystaj w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy, w sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
11: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Reklama.
12: Dzień dobry, this is Dan from Billy Talent, and you're listening to Eska Rock.
13: Yo, it's Villa Amiga from Van Gogh, him, and you're listening to Eska.

Muszę się Państwu teraz do czegoś przyznać i to robię akurat dokładnie przy piosence Rejoice zespołu Def Leppard, że z nowych piosenek ze świata rockowego, które miałem okazję słyszeć i grać też Państwu w ciągu ostatnich 2-3 lat, nie ze wszystkich byłem zadowolony. Nie wszystkie mi się podobały, a ta podoba mi się bardzo, bardzo, bardzo. I jest to dowód na to, że nawet takie stare wygi jak oni, czyli Def Leppard, potrafią po latach nagrać kawałek, który aspiruje do miana tych, które przed laty były tymi ich najlepszymi. Rejoice. Naprawdę bombowy numer. A teraz wracamy do przeszłości. No i wspomnę takie nazwisko. Hilly Crystal. Mówi wam to coś? Człowiek niezwykle zasłużony dla muzyki, choć muzykiem znanym nigdy nie był. W 73 roku zakładał legendarny klub CBGBs, czyli od nazw gatunków, które miał pierwotnie tam królować. Country, bluegrass i blues. I promował muzykę niezależną. Ten klub stał się miejscem, w którym pojawili się ludzie z branży, ale nie tylko z Nowego Jorku czy Ameryki, bo pojawił się tam na przykład Brytyjczyk Malcolm McLaren, przybywali poeci, niezależni artyści, Allen Ginsberg, Andy Warhol czy Tom Waits. A jeśli chodzi o koncerty, to pierwsze kroki stawiali tam Ramones, Patti Smith, New York Dolls, Television Blondie czy ci, którzy za moment się pojawią, czyli Talking Heads. Historia tego klubu skończyła się po 40 latach. Podwyżka czynszu zabiła nawet to legendarne miejsce. A zrozpaczony był już właściciel, czyli wspomniany Hilly Crystal, zmarł kilka miesięcy później, dokładnie 29 sierpnia 2007 roku, czyli 19 lat temu.

0: Myslowic i Aleksander. I tak kończy się pierwsza godzina niedzielnych kultowych historii. Pan Jaro zaprasza serdecznie na drugą, w trakcie której opowieść o YouTube czy Nirwanie, ale pierwsi zagrają dla Państwa motocyklowy hit Steppenwolf. Born to be Wild.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Odbiórek i krzeseł, polanki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Reklama.

0: rok 1996 w piosence zespołu T-Love. Patrzę sobie na pogodową mapę Polski. Generalnie piękna dzisiaj pogoda i idealna temperatura. 27 to max, 25, 24 na przeważającym obszarze. Słoneczko świeci aż miło. I jedynie w tej chwili gdzieś w okolicach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego trochę więcej chmur i opady, ale takie, które zaczną padać i za chwilę się skończą. Więc żyć, nie umierać. Proszę dobrze korzystać z tej niedzieli. W SC Rock czas na spotkanie z nowym. Royal Bloods 10 over 10.
1: Ten kawałek.

Wherever You Will Go, zespół The Calling. A teraz przeniesiemy się do roku 84, gdy U2 właśnie zamykali pierwszy rozdział swojej kariery. No i chcieli zmienić muzykę. I zachęcił ich do tego głównie Brian Eno, który dodatkowo zaczął od mocnego akcentu, współpracując z nimi, namawiając zespół do nagrywania w starym zamku Slane, który należał do lorda Henry'ego Montcharlesa. Byłem tam w kwietniu, wjechałem na teren posiadłości, spacerowałem na łąkach i nawet podszedłem pod drzwi wejściowe do zamku, ale ktoś z nich wyszedł i grzecznie poprosił, żebyśmy opuścili prywatną jednak posiadłość. Ale miejsce faktycznie niezwykłe. Niezwykłe, ale trzeba było tam zorganizować przenośne studio. Zamek zapewnił chłopakom niesamowite, niezapomniane wrażenia. Atmosfera była fantastyczna, no ale zdarzały się też przerwy w dostawie prądu. Ale nie ma co się zrażać drobiazgami. Koniec końców praca nad albumem The Unforgettable Fire zrobiła się dość nerwowa atmosfera z innego powodu, bo Bono nie wyrabiał się z tekstami, a koncerty kolejnej trasy w zasadzie były już zakontraktowane. No i wszystko udało się dosłownie na styk. Zespół nie miał już nawet czasu na próby, dzięki którym mógłby przygotować się na granie nowych utworów na żywo. Bo trzeba było lecieć i zacząć trasę Unforgettable Fire World Tour daleko, bo w Nowej Zelandii. Rzecz wydarzyła się, ten pierwszy koncert w Christchurch, dokładnie 29 sierpnia roku 84. I to tam po raz pierwszy pojawiło się to nagranie. Pride.

0: The Cardigans, czyli Szwedzi, którzy udowadniali już nieraz, że potrafią robić międzynarodową karierę. Zawsze się zastanawiam, czego brakuje nam, Polakom, żeby osiągnąć podobne sukcesy jak oni. My Favorite Game za nami, a przed nami spotkanie z grupą Slade, Far, Far Away.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
11: Jakie buty i torebki?

0: na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
0: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
6: Reklama.

Rejects, zespół Good Charlotte, Feste Rock. A teraz wracamy do roku 91, do 29 sierpnia, gdy 35 lat temu bostońska stacja rockowa WFNX zaprezentowała premierowo drugi album Nirwany, Nevermind, grając na antenie od początku, od pierwszego do ostatniego numeru. Płyta, która miała wkrótce stać się absolutnym klasykiem. To album, który już od samego początku robił na fanach rocka wielkie wrażenie. No oczywiście było już znane Smells Like Teen Spirit, a na antenie pojawiły się tego dnia także te potem najsłynniejsze Come As You Are, Lithium czy In Bloom, które zaraz też Państwu tutaj zagram. 8 lat po premierze album uzyskał status diamentowej płyty, a w 2004 roku został wpisany do Narodowego Rejestru Nagrań Biblioteki Kongresu USA.

0: Måneskin i Begin. I tak, wędrując sobie po tych wszystkich różnych zakamarkach muzycznych historii, dotarliśmy do półmetka dzisiejszych niedzielnych kultowych historii. Za moment będziemy w Krakowie z Manamem.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: A rap?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
9: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Reklama.

0: Wspominałem chwilę temu na antenie pierwszą emisję w radiu albumu Nevermind Nirwany. To już płyta, która też ma 35 lat, już skończone, bo ukazywała się w sierpniu roku 91. Z albumu Ten, Even Flow, Pearl Jam. Piękna rzecz. A teraz piosenka, która ma lat 20, przynajmniej w oryginale, bo po latach zabrali się za nią The Rolling Stones.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

się nie opuściła. Na urlop jej jeszcze zdaje się wtedy nie przysługiwał, bo była na kilka dni przed skończeniem pierwszego roku pracy, kiedy ten się już człowiekowi należy. Urlopu nie dostała, ale pracę rzuciła, a rodzicom opowiadała, że jednak pani się zgodziła, że była tak miła, że ją puściła. Pracę straciła, ale dzięki temu i kłamstwu również zaczęła piękną historię, która trwa do teraz. Hej, Jasowa, pani Kasiu, proszę już więcej nie kłamać, a tamto wybaczamy.

0: One Way or Another, zespół Blondie, czyli Debbie Harry na wokalu z kolegami. U boku, blondyna jak się patrzy, a blondyna dlatego, że kiedyś jako mała dziewczynka wymarzyła sobie, że chciała być córką Marilyn Monroe. No rzecz była raczej trudna do realizacji i w sumie też byłoby głupio, bo mama, ta przyszywana, dość szybko umarła. One Way or Another za nami, a przed nami spotkanie z zespołem Depeche Mode.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Melina. S-Rock.
2: Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
6: Siemka. Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Reklama.

Bloody Aerosmith. A teraz wspomnienie pewnej afery. Oj, gruba to była historia pod koniec lat 80., gdy żona Bruce'a Springsteena potwierdziła plotki i przypuszczenia, że jej mąż robi jej boki. Julianne Phillips, tak nazywała się pierwsza żona Bruce'a, która dokładnie 38 lat temu składała w sądzie dokumenty rozwodowe. Stało się to potem, jak już miała namacalne dowody na to, że jej mąż, tak jak mówiłem, wiernym mężem nie jest. Dokładnie w 88 roku latem gazety opublikowały zdjęcie Bossa, no i śpiewającej w chórkach jego zespołu E Street Band, Patti Scalfi na balkonie, nie do końca całkowicie ubranych. No i nastąpił rozwód, a wspomniana Patti Scalfi, która wtedy na tym balkonie razem z Bossem się pojawiła, została jego żoną i jest nią do dzisiaj.

0: Thunderstruck, zespół AC/DC. 17, a więc zostaje nam jeszcze jedna godzina kultowych wspomnień, które Państwu przygotowuję zawsze między 14 i 18 w każde niedzielne popołudnie. Będziemy mówić o grupie Free, będziemy wspominać Jimiego Hendrixa, ale najpierw Emily z kolegami. Going Under.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47. W piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Reklama.

0: Piosenka, w której Hugh Cornwell, a więc ten, który niedawno miał urodziny, zadaje pytanie, a raczej pytania o niesprawiedliwość społeczną, o wojnę, o różne bardzo przyziemne także nasze ludzkie zmagania, zestawiając je z tym ironicznym i pełnym nadziei stwierdzeniem, że zawsze świeci słońce. Always the Sun, zespołu The Stranglers. A teraz Bear McCreary, człowiek, który raczej słynął do tej pory z pisania muzyki głównie do gier, w towarzystwie znakomitych muzyków, m.in. z Guns N' Roses, w piosence, która podbija listy przebojów na całym świecie. Cool Kids.
1: Ten kawałek to

Hey Jude, zespół The Beatles. Czy można umrzeć kilka razy? No, generalnie to bardzo trudne, ale niektórzy próbowali tej sztuczki. Jak na przykład Paul Kossoff. Gitarzysta Free, jak wiadomo wam pewnie, a jak nie to przypomnę, zmarł w marcu 76 roku w czasie lotu samolotem z Los Angeles do Nowego Jorku. Zginął wysoko w powietrzu. A lekarze jako przyczynę zgonu podali obrzęk mózgu i płuc, no ale umówmy się szczerze, że wiemy, czego to mogło być skutkiem. Bliski zejścia był już wcześniej. 30 sierpnia 75 roku, więc 51 lat temu, narkotyki spowodowały, że jego serducho stanęło. I przez 35 minut był sztucznie podtrzymywany przy życiu przez lekarzy, którzy koniec końców uratowali go wtedy. Jak się okazało, przedłużając mu życie o niespełna rok. All right now, Free.

0: Turn the Page, zespół Metallica. No dobrze, ponieważ mamy jeszcze lato przez ponad 3 tygodnie, to niech jeszcze zabrzmi pewien bardzo słoneczny i letni hit w wykonaniu Kid Rocka. Za moment All Summer Long.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Krzyczą, nie słuchają rodziców, nie reagują na upomnienia. Czy dzieci są niegrzeczne, czy raczej w jedyny dostępny im sposób reagują i buntują się przeciw rzeczywistości?
3: Jeżeli my podczas krzyku tego dziecka, my krzyczymy, to dobrze, to może zadziała na tu i teraz. Ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
2: Mówi Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 1113 5943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Reklama.
9: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
10: This is Robert Trujillo from Metallica.
11: This is Bono here. Stay tuned.

0: Lubi się.
1: Lux Torpedy. Dziś rocznica koncertu, który można sobie w dowolnym momencie odświeżyć, wkładając do odtwarzacza płytę albo po prostu poszukać jej na Spotify. Koncert na żywo z wyspy White. Kilka lat temu ten koncert przeszedł lifting, no i z dodatkami nawet ukazał się na Blu-rayu. Legendarny koncert zarejestrowany niespełna 3 tygodnie przed śmiercią Jimiego Hendrixa. Gitarzysta wystąpił wówczas przed tłumem liczącym około 500 000 osób, a ten koncert uchodzi za jeden z najlepszych momentów jego, no, krótkiej niestety kariery scenicznej. Gdy będą Państwo ten koncert oglądać, to można zobaczyć, że muzyk nękany był różnego rodzaju problemami technicznymi. Największym było to, że wzmacniacz Hendrixa przez jakieś źle izolowane przewody odbierał na przykład sygnały z radia i systemów komunikacji organizatorów.

0: oddział zamknięty z piosenką, która ma w tytule Obudź się. Jeśli Państwo zasnęli przy okazji słuchania niedzielnych kultowych historii, to radzę się jednak teraz obudzić, bo teraz będą bardzo poważne tematy. I Ola Galant z gościem w drogowskazach. A pan Jaro, który teraz mówi do usłyszenia, wróci tu jutro po 9:00.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: Bo z Media Expert taniej masz.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus, ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
17: Światło.play.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, jest już w naszym radiowym studiu, ale zanim oddam jej głos i ją przedstawię, to trochę słownika chciałoby się powiedzieć. Niegrzeczne, nieznośne, rozwydrzone, niewychowane, niedobre. Cały słownikowy zestaw reakcji na dzieci, które krzyczą, płaczą, nie umieją się uspokoić, które zachowują się w sposób inny od tego, który jest taki książkowy i wyobrażony przez nas, chociażby w miejscach publicznych, w szkole, w przedszkolu, w sklepie. Przed momentem rozmawiałyśmy tutaj, że chyba każdy był świadkiem takiej sytuacji, że dziecko tarza się po podłodze w supermarkecie. Najczęściej mamy takie poczucie, że ono chce coś w ten sposób wymusić, ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, o co temu dziecku chodzi, bo no, nie znamy sytuacji, nie znamy dziecka, nie znamy jego rodziców. Dlatego uważam, że cały ten słownik, który przed momentem przytoczyłam, jest do wyrzucenia. Ja jestem bliżej rozważań o tym, czy ktoś taki jak niegrzeczne dziecko w ogóle istnieje. No poza tym, że wszyscy czasem jesteśmy marudni, rozkapryszeni, bo taki mamy trochę gorszy dzień. Natomiast jeżeli myślimy o stałej tendencji, to ja nie wiem, czy istnieją niegrzeczne dzieci, czy takie określenie nie jest niesprawiedliwe i trochę krzywdzące. I między innymi te pytania będę kierowała do gościa dzisiejszego spotkania, a jest nim Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta, która pracuje z dziećmi i młodzieżą. Witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Słowo się rzekło. Muszę to pytanie skierować do ciebie. Czy niegrzeczne dzieci istnieją?
2: Ja nie znam niegrzecznych dzieci. Ja nie znam niegrzecznych dzieci, znam dzieci zestresowane, przeciążone, zmęczone, głodne lub takie, które nie mają umiejętności radzenia sobie z emocjami.
1: Ale czy te nadmierne reakcje to nie jest wyraz sprzeciwu czy buntu wobec czegoś, co im nie odpowiada?
2: Zachowanie to jest sygnał tego, co dzieje się w dziecku. To znaczy, że płacz na przykład lub krzyk to jest jakiś sygnał do tego, że dziecko coś nam chce przekazać, o czymś chce nam powiedzieć, coś chce zakomunikować. I zwykle pod spodem ta złość, generalnie to jest wierzchołek góry lodowej, a pod spodem są niezaspokojone potrzeby, emocje różne, które są nie tylko złością, problemy neurorozwojowe, problemy więzi, potrzeba uwagi lub stres związany z tym, co się dzieje w domu.
1: Bardzo dużo wątków, może jakoś uda nam się je wszystkie rozsupłać, ale zostańmy jeszcze na moment przy tym zbiorze zachowań, które społecznie są nazywane czy interpretowane jako niegrzeczne. No bo kiedy mówimy o matce, jakie to dziecko jest niegrzeczne, to jej dziecko to jest nieznośne, to pewnie myślimy o dziecku, które
2: nie stosuje się do zasad na przykład.
1: To wszystko jest formą odreagowania?
2: Niestosowanie się do zasad to jest nieumiejętność radzenia sobie w inny sposób na to, co w dziecku się dzieje.
1: Dziecko nie robi tego na złość, prawda?
2: Oj nie. Gdyby dziecko robiło na złość, to musiałoby mieć umiejętność przewidywania ludzkich emocji, musiałoby mieć te umiejętności, których jeszcze nie ma, czyli taką umiejętność manipulacji. A zwykle to, że dziecko coś manifestuje, to robi dokładnie to, co potrafi robić.
1: Myślę też o pewnej bezradności, która wynika z tego, że nie ma innych narzędzi komunikacji. Wiesz, mój syn ma rok i mam wrażenie, że czasami jest tak, że płacz to jest w tej chwili jedyna dostępna dla niego forma niezadowolenia czy sprzeciwu.
2: No, jedyna forma komunikacji.
1: Forma komunikacji. No ale w przypadku starszych dzieci, bo też może warto o tym powiedzieć, o jakiej grupie wiekowej my rozmawiamy, z jaką grupą wiekową ty najczęściej pracujesz. Ja intuicyjnie myślałam o uczniach, dlatego że to jest pewnie też problem, jaki zgłaszają nauczyciele, że dzieci, uczniowie nieodpowiednio zachowują się na lekcjach.
2: Znaczy wiesz, dwulatek, kiedy się buntuje, to on się nie buntuje przeciwko rodzicom, tylko on buntuje się przeciwko swojej zależności. Z kolei nastolatek, kiedy buntuje się, czyli ma te zachowania różne, powiedzmy niegrzeczne, w cudzysłowie oczywiście, to on teraz sprawdza sobie, kim jest i on musi się buntować, bo to jest biologicznie mu potrzebne, czyli odkrywa własną autonomię i niezależność.
1: To by oznaczało, że to wszystko jest etapem. Jest takie trudne słowo, którego wydaje mi się, że trzeba używać z dużą rozwagą, mianowicie słowo normalne. Czy to jest wszystko normalne?
2: Dziecko ma prawo mieć emocje, ma prawo mieć swoje potrzeby, bo jest człowiekiem. I teraz, Kiedy my myślimy o tym, jak dziecko się zachowuje, to znaczy, że ono komunikuje. I problem nie jest w tym, że dziecko ma jakieś emocje lub ma jakieś potrzeby lub sobie sprawdza, jak świat funkcjonuje, tylko my często widzimy tylko to, jak dziecko się zachowuje i my na to reagujemy i nam to się podoba albo nam się to nie podoba, bo to jest zgodne z tym, co my byśmy chcieli lub nie. I teraz tak. Od pierwszego roku życia dziecko jest wpatrzone w rodzica i rodzic jest po prostu najważniejszą osobą w jego życiu. W związku z tym dziecko jest ściśle związane z mamą. Rozwijało się w ciele mamy, więc jest związane bardzo mocno z mamą. I następnie, kiedy dziecko funkcjonuje razem z mamą, to jest z nim tak związane bardzo ściśle i następnie jego potrzeba bycia ciągle przy mamie coraz częściej i coraz bardziej im jest starsze, jest ta potrzeba bycia z mamą jest frustrowana, bo ta mama to jest taki bezpieczny obiekt. I teraz odłączenie się od mamy to jest moment, w którym dziecko doświadcza frustrację, ale to jest naturalny proces. I wtedy w grę wchodzi rodzic numer dwa, czyli ojciec, który pokazuje, że nawet jeżeli ty się odłączysz od tej mamy, to świat jest bezpieczny. Czyli te twoje lęki będę z tobą przeżywał i przeżywanie tej frustracji może być bezpieczne, że świat jest bezpieczny. Więc to jest naturalne, że później, kiedy dziecko doświadcza tych różnych frustracji i emocji, dlatego że biologia jego jest tak skonstruowana.
1: Tak, jak rozumiem to, co powiedziałaś, to są takie stałe elementy. Każdy z nas to przeżył.
2: Tak.
1: Oczywiście pomijam jakieś przypadki absolutnie skrajne, ale każdy z nas był w tym miejscu.
2: Tak, gdybyśmy sobie spojrzały na to, jeśli chodzi o ewolucję, to do tego mniej więcej 10 roku życia to dziecko musi być przy mamie, musi być przy rodzicu, bo wtedy jest bezpieczne. I ta ewolucja mówi o tym, że później mniej więcej około 11 roku życia dziecko, taki młody człowiek, ma gatunek ludzki ma przetrwać, więc idzie do rówieśników i plemiona mają się rozrastać. I wtedy najważniejsza jest przynależność do grupy, czyli odrzucenie od grupy mogłoby oznaczać, że ten człowiek nie przeżył wtedy. My tak szybko się nie rozwijamy. Świat goni do przodu, nasz mózg jeszcze nie wie tego, że my przeżyjemy, jeżeli grupa nas odrzuci. Natomiast mniej więcej przy 10 roku życia zaczyna się ten klasyczny bunt, z którym ja się spotykam w gabinecie. Trudno jest zrozumieć, dlaczego to dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej, ale pewne rzeczy są pewną stałą. To znaczy, dziecko wtedy, młody człowiek, wszystko to, co zebrało przez te 10 lat swojego życia, teraz absolutnie ma prawo do tego, żeby to odrzucać. Czyli nawet jeżeli to było wspaniałe i cudowne i to się sprawdzało, ono musi to odrzucić, dlatego że ono teraz buduje własną tożsamość i ono musi sobie sprawdzić, czy to jest moje, czy to jest rodzica. Więc ten bunt, czyli ta bardzo duża potrzeba niezależności, a ono jeszcze nie może być niezależne niestety, więc jest trochę w kropce, więc pojawiają się silne emocje. Chcę być niezależna, więc mam ten swój pokój, mam swój bałagan w pokoju, bo to jest moja przestrzeń, w której ja chcę decydować o sobie. Nie chcę stosować się do zasad, bo sprawdzam swoją autonomię, ponieważ te zasady mnie ograniczają. I buduję tą własną tożsamość na bazie odrzucania po to, by w pewnym momencie, kiedy już będę miał mniej więcej 18 lat, to już sobie poukładam, że okej, to odrzucam, a to zostawiam. To jest moje, tu jestem podobny do tych rodziców, tu jestem zupełnie inny. I tak tworzy się moja odrębna tożsamość.
1: Robi to duże wrażenie, to wszystko, co powiedziałaś. Myślę, że też rzuca trochę inne światło na to, czego doświadczamy w domu, co obserwujemy, co czasami doprowadza nas do białej gorączki. Wspomniałaś, że dziecko odrzuca wszystko, co ma od rodziców, nawet jeżeli to było wspaniałe, cudowne. O czym mówisz? Czy to są jakieś, nie wiem, zwyczaje w domu, czy to są jakieś cechy, czy to są jakieś zachowania?
2: Najczęściej to jest tak naprawdę wszystko. To też jest bardzo indywidualne, kwestia pewnie też temperamentu. Natomiast dziecko ma prawo odrzucać, ale im większy nacisk, żeby nie odrzucało, pojawia się większy bunt. Czyli brak akceptacji na to, że ty teraz sobie sprawdzasz. Odrzucasz to, nie chcesz z nami pojechać na wycieczkę na Bali, wybierasz takich, a nie innych znajomych, masz jakieś hobby, które nam się nie podoba, które uważam, że jest beznadziejne, nie chcesz się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Chcesz inaczej. I im bardziej my naciskamy jako rodzice, że ma być tak, jak my chcemy, no tym pojawiają się większe emocje i większy bunt. Większe oddalenie od rodzica.
1: Brzmi niebezpiecznie znajomo, ale wszystko to, o czym mówiłaś, to jest taka sytuacja z punktu widzenia psychologii rozwojowej chyba zupełnie standardowa. Tak po prostu jest w momencie, kiedy zaczyna się wyłaniać tożsamość, kiedy człowiek wyodrębnia się z tego domowego świata. Trochę to tak uproszczę. No ale gdzieś na tej mapie jest jeszcze możliwość, że te różne przejawy buntu, niepanowanie nad emocjami, wybuchy, że to są jednak jakieś trudności związane na przykład z zaburzeniami neurorozwojowymi. Czy rodzice sami są w stanie to rozróżnić, czy tutaj są już potrzebni specjaliści?
2: Teraz jest tak, że mamy dużo pomocy w szkołach. Jest bardzo dużo specjalistów, którzy zwracają uwagę na to, że jednak są te różnice w rozwoju i trzeba udać się na diagnostykę. Teraz to jest jakby bardzo powszechne i myślę sobie, że mamy bardzo wykwalifikowanych psychiatrów dziecięcych, psychologowie dziecięcy. To jest ta kadra, która jak najbardziej może sprawdzić, czy to jest rozwojowe, czy to już jest atypowe.
1: Pytam o to też dlatego, że mam wrażenie, że ostatnio ten temat się trochę wybił, właśnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju zaburzenia uwagi, na przykład ADHD. O tym się mówi coraz więcej i czy to oznacza, że po prostu my ten temat sobie normalizujemy, że tak się zdarza? Czy masz też wrażenie ze swojego gabinetu, że dzieci, które się z takimi zaburzeniami borykają, przybyło?
2: Ja myślę, że dzieci obecnie mają po prostu inne wyzwania, ponieważ są na pewno bardziej przebodźcowane. Na pewno żyją w szybszym świecie, więc myślę, że dzieci są takie same, tylko środowisko jest inne.
1: Przypominam sobie taką sytuację. Opowiadała mi o niej koleżanka, która mówiła, że jej syn kiedyś urodził, kiedy był zupełnie mały, był właśnie z dzieckiem bardzo płaczliwym, bardzo nerwowym, które się trudno uspokajało, mało spało. Bardzo źle znosił jeżdżenie wózkiem. No i ona, zdarzało się, że wychodziła na spacer i szła z dzieckiem pod pachą, bo tak płakało, pchała wózek i wtedy ludzie zaczynali komentować, że to trzeba położyć, że czemu tak, że dziecko rozwydrzone, że dziecko rozpaskudzone. Społecznie wyrozumiałość na takie zachowanie jest bardzo niewielka.
2: Tak, dlatego że wychowywaliśmy się jeszcze w takich czasach, gdzie raczej o dyscyplinie, bo generalnie dyscyplina, słowo dyscyplina pochodzi od łacińskiego słowa nauka.
1: Łaciny jeszcze nie miałam w drogowskazach, ale to super.
2: No właśnie, nauka. A myślę sobie, że kiedyś wychowanie polegało na tym, że to miało działać, to miało się sprawdzać. To miało się sprawdzać na tu i teraz. Czyli ja mam, jako rodzic, mam zrobić tak, żeby to dziecko było cicho. I obecnie wyobrażam sobie, bo mam to w swoim gabinecie, te wszystkie problemy rodziców, którzy chcą świadomie wychować to dziecko i gubią się w tym. Mnie wychowywano tak, czyli mnie wychowywano na strachu. Na tym, że to miało działać. Często słyszę takie komunikaty, że tak, kiedyś ojciec to był ojciec, on stawiał granice. Ale ja zadaję pytanie, ale jak stawiał te granice? No ja się musiałem ojca bać. Był ten pas w domu i to działało. A teraz współcześnie rodzice zastanawiają się i mówią, ja nie chcę, żeby to działało tu i teraz. Ja już chcę wychować to dziecko, żeby ono autonomicznie wiedziało, co jest dobre, a co złe i żeby potrafiło wyregulować swoje emocje nawet wtedy, kiedy nikt na nie nie patrzy.
1: Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, zwłaszcza, że twoja odpowiedź zbiega się z końcem pierwszej części naszej rozmowy, ale w kolejnej bardzo chciałabym ten środek ciężkości przesunąć właśnie na rodziców, którzy stoją przed nowymi wyzwaniami, którzy nie mają wzorców, bo tak jak mówiłaś, te metody wychowawcze sprzed 20-30 lat były zupełnie inne. Jest nawet sporo żartobliwych memów o milenialsach, którzy teraz wychowują dzieci, nieustannie podkreślając, że są ważne, że mają prawo do swoich emocji. To jest pół żartem, pół serio, ale ostatecznie wydaje mi się, że to są działania podejmowane z dobrą intencją, z dobrym zamierzeniem. W jaki sposób oni to wszystko odczuwają? Czego czasem potrzebują i w jaki sposób mogą o siebie zadbać? To są pytania, które będę kierowała do Pauliny Dyrdy, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Dzisiaj opowiada, no właśnie, zaczęłyśmy od cudzysłowie, niegrzecznych dzieci. Temat okazał się dużo szerszy, natomiast okazuje się, że tych niegrzecznych dzieci samych w sobie, zwłaszcza celowo, chyba nie ma. Chyba trzeba trochę zmienić optykę i sposób patrzenia. Tym bardziej cieszę się, że ten temat w dzisiejszych drogowskazach się pojawił, no i że za chwilę będziemy go rozwijać. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Witam się z wami po raz drugi. Po raz drugi też się przedstawię. Nazywam się Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Zaczęłyśmy rozmowę od zastanowienia się, kim są i czy w ogóle są niegrzeczne dzieci. Ale dzieci, które pojawiają się w twoim gabinecie, nie pojawiają się same. Pojawiają się z rodzicami, opiekunami, którzy mówią, że jest problem. Być może opisują sytuacje, o których już rozmawiałyśmy. Te wszystkie zachowania, które starałaś się przybliżyć, a co dla nich, jako rodziców, jako opiekunów, jest największym problemem?
2: Problemem jest presja. Problemem jest presja, którą nakładają inni, rodzina, szkoła. Problemem jest to, że oni też nie mają narzędzi i nie wiedzą tak naprawdę, co już jest normą, a co już nie jest normą. Problemem też jest to, że już wiedzą, że chcą wychować to dziecko w sposób bezpieczny, zdrowy, natomiast nie mają narzędzi. I myślę sobie, że zachowanie dziecka bywa problemem, oczywiście. I też przychodzą osoby, które chciałyby pomóc temu dziecku, żeby ono też potrafiło zachowywać się tak, żeby było też społecznie przyjmowane, jak wśród rówieśników i tak dalej, i tak dalej. Ale głównymi takimi moimi założeniami jest to, nie żeby dawać gotowe rozwiązania, co należy zrobić w danym momencie, w danej godzinie, przed snem, żeby to dziecko inaczej się zachowywało, tylko uświadomić rodziców, co jest ważne, jeśli chodzi o rozwój takiego dziecka.
1: Utrudniasz sprawę, bo podejrzewam, że wszyscy idąc do specjalisty mamy nadzieję na krótkie recepty, proste rady, konkretne, dosyć intuicyjne do wdrożenia. Niestety rzadko to w ten sposób wygląda, bo też chyba nie o to chodzi. Kiedy mówiłaś o różnych rozwiązaniach, to mam wrażenie, że wiele z nas słyszy rady, które mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Czasami człowiek się gubi, nie wie, co przyjmować, co, jak rozumieć, interpretować.

0: zastosować. No i oczywiście chyba takim ważnym zaleceniem czy hasłem, które się pojawia, to jest stawianie granic.
1: Myślę sobie, że chodzi o takie poukładanie sobie w głowie tego mindsetu. Co to jest granica? Granica to są takie barierki na moście. Czyli możemy wejść na ten most, ale musimy mieć barierki, żeby nie spaść.
0: W tym kontekście bardzo dobrze widać, jak ta granica jest ważna.
1: Bardzo ważna. Najważniejsza. Granica, może to taki wstęp, granica bez relacji powoduje bunt, a relacja bez granic powoduje chaos.
0: Muszę sobie to przyswoić, muszę się nad tym zastanowić. No ale czy granica polega na tym, że mówię to słynne nie i koniec?
1: To jest dosyć obszerny temat, dlatego że dziecko przede wszystkim potrzebuje miłości, oczywiście, uwagi. I trzecia, chyba najważniejsza rzecz, to jest poczucie bezpieczeństwa, a granice dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. Kiedy stawiamy dziecku granice, to przede wszystkim musimy pamiętać, że tylko i wyłącznie granica zadziała, jeżeli my będziemy w relacji z tym dzieckiem i kiedy my będziemy mieć szacunek do tego dziecka. Dlatego, że układ nerwowy dziecka, generalnie mózg rozwija się od dołu, czyli w pierwszej kolejności działa ten tryb alarmowy, a ta samoregulacja, czy ta logika, ona wtedy nie działa. I nam się wydaje, że podczas tego całego trudnego wydarzenia, kiedy to dziecko zaczyna krzyczeć, głównie to pewnie o tym mówimy, to niegrzeczne dziecko, czyli takie, które bardzo głośno, teatralnie o czymś krzyczy, mówi i tak dalej. Lub no bije, ma jakieś zachowania, które nie są społecznie akceptowalne. I jeżeli byśmy popatrzyli na w ogóle rozwój dziecka i jego układu nerwowego, to w pierwszej kolejności, kiedy dziecko czuje złość, to uruchamia się jego układ alarmowy. Więc my wtedy nie rozmawiamy z tą logiką dziecka na ten moment rozwoju, tylko my rozmawiamy z tym układem alarmowym i my się wtedy z dzieckiem nie dogadamy. Dlatego chodzi o to, że pewnie jest też takie społeczne teraz przekonanie, że rodzice są zbyt pobłażliwi, dlatego że chcą rozmawiać z tym dzieckiem. Tylko że my musimy zrozumieć, że to nie chodzi o to, że to jest pobłażliwość, tylko najpierw trzeba nazwać uczucie dziecka i zabezpieczyć to dziecko i sprawić, żeby ono poczuło się bezpiecznie, by ten układ alarmowy przestał dawać głos i wtedy dopiero, żeby uruchomił się ten układ logicznego myślenia. I my już wtedy możemy z dzieckiem rozmawiać, kiedy ono nas słyszy.
0: Wszystko, co mówisz, brzmi dla mnie bardzo spójnie. Myślę cały czas o tej sytuacji, kiedy dziecko rzuca się po podłodze z płaczem. I nie wnikam w to, czy to jest w domu, czy w sklepie. Jest ten moment, kiedy włączył się układ alarmowy, szans na rozmowę żadną nie ma. Domyślam się, że taka rada sprzed lat, chociaż nie wiem, czy bardzo wielu, zostaw go samego, niech się wykrzyczy.
1: Ojej.
0: No właśnie, czyli to był dobry domysł, z tej rady nie korzystamy, te czasy mamy już szczęśliwie za sobą. No dobrze, ale słyszę drugi głos w swojej głowie. Z terrorystami się nie dyskutuje, nie pogada teraz z tym dzieckiem, bo ono jest w zupełnie innym wymiarze. No to co mam zrobić? Wiem, że nie możesz nam tu radzić i sprzedawać gotowych rozwiązań. Nie o to zupełnie tu chodzi, ale to pytanie się nasuwa samo w sobie.
1: Trzeba zadbać o to dziecko. Trzeba je przytulić. Trzeba dać mu jak najwięcej ciepła. To dziecko wtedy nas najbardziej potrzebuje. Kiedy ono czuje w sobie bardzo dużo emocji, a to ta mama przede wszystkim w pierwszych w ogóle latach życia jest bardzo ważna, bo to mama uwewnętrznia jego stany emocjonalne. Wiesz, jak dziecko ma 2 latka i się przewróci, to ono tak naprawdę patrzy na mamę i to mama, kiedy reaguje taką paniką, to dziecko wie, że aha, to coś się stało. A kiedy mama jest spokojna, to on dobra, idzie dalej. Bo reakcje mamy odzwierciedlają dziecko. Mama ma za zadanie odzwierciedlać dziecko. I to jest bardzo ważne. Więc to, czego potrzebuje dziecko w danym momencie, to jest zadbanie w ogóle o nie. Uspokojenie, przytulenie, zadbanie o bezpieczeństwo. Później z kolei pamiętajmy o tym, że te granice, też rola taty jest bardzo ważna, rola ojca, bo ten tata jest od świata zewnętrznego, tak jak już wcześniej mówiłam, więc to on pokazuje dziecku, że świat zewnętrzny, nie ten z mamą, tylko ten zewnętrzny jest bezpieczny. Więc jeżeli, nie wiem, na przykład dziecko bije mamę, bo to jest bardzo częste na początku, nie, że to dziecko bije mamę, to jedno to trzeba po prostu najpierw uspokoić, a potem jasno i w sposób bezpieczny z szacunkiem do tego dziecka powiedzieć, że nie, na to nie ma zgody. Rozmowa przychodzi w trzecim etapie, ale to takie nie momencie, kiedy pojawia się ta agresja, jest bardzo ważne. No i też to chyba jest dla mnie najważniejsze, że regulacja emocji dziecka nigdy nie będzie ponad umiejętność regulacji emocji samego rodzica. Bo dziecko uczy się poprzez neurony lustrzane, czyli uczy się poprzez naśladowanie. I trudno, jeżeli my podczas tego krzyku tego dziecka, to my krzyczymy, to uczymy to dziecko, no dobrze, to może zadziała na tu i teraz, ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
0: Kiedy mówiłaś, to zarysowałaś kilka sytuacji, których ja byłam świadkiem albo w których ja brałam udział. Dlatego jestem zaskoczona, bo podejrzewam, że one są w takim razie dosyć powszechne. To jest być może pytanie bardziej z zakresu, nie wiem, neurologii czy jakiejś takiej biomechaniki mózgu, funkcjonowania układu neurologicznego, ale czy z dzieckiem o tym momencie, kiedy krzyczało, kiedy się rzucało, kiedy nie było z nim tak naprawdę kontaktu, można rozmawiać?
1: Oczywiście.
0: To znaczy, chodzi o to, czy to, co się dzieje, jest pod jakąkolwiek jego kontrolą?
1: W danym momencie nie. Ale im wcześniej zaczniemy w ogóle dyskutować, rozmawiać, przedstawiać, uznawać to dziecko jako odrębną jednostkę, przypominać mu w ogóle, że takie zachowania nie są okej, ja gwarantuję, że to zaprocentuje.
0: No a rozmowa? Mówiłaś, że to jest co prawda ten trzeci etap, ale to, że nie jest pierwszy w kolejności, nie oznacza, że nie jest ważny. Jak rozmawiać?
1: Nazywać to, co się z tym dzieckiem dzieje. Dlatego, że wiesz, jeżeli dziecko jest na placu zabaw i tak bardzo dobrze się bawi i jest sytuacja, w której trzeba wracać do domu na obiadek, automatycznie dziecko zaczyna pokazywać, że źle się z tym czuje, czyli płacze, no, komunikuje się tak, jak potrafi. Ma prawo do płaczu, tak? No płacz jest okej. I to dziecko płacze i nie chce wracać i tak dalej. I teraz to, co jest podstawowym zadaniem rodzica, to jest nazwać dziecku to, co ono czuje, bo dziecko nie wie, co się z nim dzieje. A to my dobrze by było, żebyśmy byli na tyle kompetentni, żebyśmy chcieli w ogóle nazywać. Zobacz, teraz czujesz smutek, dlatego że na czymś ci zależy, coś jest dla ciebie ważne i musisz to stracić na ten moment, musisz stąd iść. I teraz płaczesz, bo czujesz smutek, czyli kontaktujemy dziecko z jego emocjami i nazywamy mu, teraz to przeżywasz. Dziecko dostaje sygnał, moje uczucia są ważne. Ja jestem ważny dla ciebie. I to, że ja się muszę stosować do zasad, to, że mama jest, no, nieugięta, no bo tak trzeba, bo to jest też o granicy i o tym, że tak świat funkcjonuje, że no teraz mamy porę na obiad, no i nie możemy z tego zrezygnować. Czy mamy jakieś ważne wydarzenie. Więc to jest o granicy, ale też o szacunku i o tym, że ja ciebie widzę. Dziecko, które czuje się ważne, ono tego potrzebuje najmocniej na świecie.
0: Czy jest wiek, od którego takie rozmowy mają sens? Bo sama się z tym spotkałam. Nie ma sensu w ten sposób do niego mówić, bo on tego nie rozumie, bo jest za mały.
1: Ja myślę, że nie podam ci konkretnej daty, od której wolno i nie wolno.
0: Ja to bardzo doceniam i mam wrażenie, że ta rozmowa w ogóle jest gdzieś poza czy obok dyskusji o tym, co wolno, czego nie wolno. I myślę, że byłoby fajnie, gdybyśmy przy tym zostały. Na koniec zapytam cię znów o coś, co przyszło mi do głowy, niezależnie od tego, jak sobie planowałam tę rozmowę. Skąd rodzice mają to wszystko wiedzieć? Kilka minut temu rozmawiałyśmy o tym, że teraz małe dzieci najczęściej mają ci słynni milenialsi. Oni stają w obliczu różnych wyborów, ale też często o nich mówi się, że to są osoby, które nie miały szansy, których nikt nie uczył analizowania, rozpoznawania swoich własnych emocji. Ta słynna inteligencja emocjonalna, nie kładziono na nią nacisku, kiedy był na to czas, to znaczy w dzieciństwie i tak dalej. Więc jak w ten sposób pracować z własnymi dziećmi?
1: Na pewno wgląd własny. Własna umiejętność regulacji. Mam dużo takich mam na terapii, które przyszły z innym zamysłem. Chciałabym naprawić dziecko, może jakieś moje zachowania, które nie do końca dziecku służą, ale to było w kontekście właśnie naprawienia. To nie chodzi o to, żeby naprawiać, bo my co do zasady nie jesteśmy zepsuci. Tylko często mamy nieuświadomione pewne rzeczy, nie mamy wglądu bardzo często i często nie rozumiemy, dlaczego my tak, a nie inaczej automatycznie reagujemy. I te automatyzmy, no, dzieją się właśnie z tego, że po pierwsze mamy schematy, które wynieśliśmy z domu, mamy własne mechanizmy obronne, które nam kiedyś pozwalały przetrwać, a teraz jakby my dorastamy, a niestety nie dorastają te mechanizmy razem z nami. Więc myślę sobie, że ta samoświadomość, samoregulacja, umiejętność w ogóle samoregulacji i też pamiętanie o tym, że można być przeciążonym. Rodzice też bardzo często, mamy, są często przeciążone, zmęczone, sfrustrowane, oglądają niestety świat Instagrama, który jest perfekcyjny, czyli tak zwana ta presja, o której wcześniej mówiłam, ale też dużo myślę sobie, że uczę swoje pacjentki wyrozumiałości do siebie, tego, że dziecko nie potrzebuje perfekcyjnego rodzica. Potrzebuje obecnego rodzica. I ta rodzina nie jest okej, która nie ma konfliktów, tylko ta, która potrafi po konflikcie wrócić do bliskości.
0: Bardzo ważne słowa. Cieszę się, że padły na naszej antenie. Cieszę się, że padły w drogowskazach, które mam przyjemność prowadzić. Kiedy pozbędziemy się tej skorupy właśnie oczekiwań, myślenia o perfekcjonizmie, to te słowa nabierają bardzo dużego znaczenia. Te słowa przed momentem wypowiedziała Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Na początku rozmawiałyśmy zwłaszcza o dzieciach, które borykają się z różnymi problemami, które objawiają się w sposób, który nie zawsze jest dla nas prosty do zaakceptowania i na który chcielibyśmy umieć reagować. Przed momentem skupiłyśmy się na tym, w jaki sposób możemy reagować, bez jednoznacznej recepty, natomiast wskazując kierunki, a za moment zajmiemy się rodzicami. Trochę rozwiniemy to, co Paulina przed momentem powiedziała, że wszyscy się czasami potykamy, wszyscy czasem mamy dosyć, mamy ochotę wyjść z siebie, stanąć obok, eksplodować i obudzić się za 3 dni. Nie da się tego zrobić, natomiast warto przyjrzeć się sobie temu, co czujemy i zastanowić się, jak można się sobą zaopiekować, bo warto to robić. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Gala.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Patrz, myśmy w ogóle nawet nie powiedzieli państwu, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tych psach, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.
4: Czy ja mówiłem? Nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
3: Kiedyś nas obuścił zdrowy rozsądek, mnie i tatę, i tak żeśmy sobie zrobili, że właśnie przeprowadziliśmy Bernardyna.
4: Ale to jest piękna historia, w ogóle super się składa, bo nie wiem, czy państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
3: Co ty mówisz? To, że pieniądze szczęścia nie dają, co to jest w ogóle za bzdura galopująca? Jak człowiek ma pieniądze, to przede wszystkim się nie musi martwić o różne rzeczy.
4: Albo ciężka praca zawsze się opłaca.
3: Nie zawsze.
4: No właśnie, nie zawsze.
3: Nie, nie, wcale nie. To, co cię nie zabije, co cię wzmocni. Po prostu ten, kto wymyślił, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to naprawdę ja go chcę spotkać, tego człowieka.
2: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
12: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
13: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już jutro o 21.30 w TVN.
2: Reklama.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Nałowo odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eski Rock. Cieszę się, że ponownie mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz kolejny przedstawiam wam Paulinę Dyrdę, psychologa, psychoterapeutę dzieci i młodzieży. Trudno byłoby mi w jednym zdaniu podsumować to, o czym do tej pory rozmawiałyśmy, bo mam wrażenie, że zahaczamy o bardzo ważne i też bardzo obszerne tematy, ale rozmawiamy przede wszystkim o tym, w jaki sposób dziecko odczuwa sytuacje, które my, dorośli, interpretujemy jako trudne, w których jesteśmy gotowi pomyśleć, że dziecko jest niegrzeczne, nieusłuchane, nie chcesz mnożyć tych słów, bo są bardzo nieprzyjemne i tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że mało trafne. Paulina opowiadała o tym, w jaki sposób można w tej sytuacji się zachować, tak żeby doprowadzić do jej rozwiązania, ale przede wszystkim, żeby zadbać o dziecko. Ale my też potrzebujemy o siebie zadbać. Mówię tu o dorosłych, którzy też bywają rodzice sfrustrowani, zmęczeni, bezsilni. I coś, o co chciałabym cię zapytać, to jest poczucie winy. Nie wiem, czy do twojego gabinetu przychodzą rodzice, którzy także się z tym borykają, bo czasami mają dosyć, bo są zmęczeni, bo zastanawiają się, dlaczego to ich dziecko takie jest, a potem pojawia się poczucie winy. Przecież to jest moje najukochańsze dziecko. Nie daj Bóg, ono czuje, co ja pomyślałem.
2: No tak, i kiedyś ta mama też była dzieckiem i też miała swoje neurony lustrzane i też uczyła się, jak radzić sobie ze złością. I też obserwowała, jak jej mama radzi sobie ze złością. To poczucie winy, rozumiem, że jest, bo jesteśmy bardziej świadomi, ale też ja często mówię o takiej wyrozumiałości. Name it to tame it, czyli nazwij, żeby oswoić. Jeżeli ja wiem, że mam problem w związku z tym, że jeżeli się złoszczę, to reaguję w taki, a nie inny sposób. Używam na przykład agresji, krzyczę. To też kiedyś ktoś mnie tego nauczył. I myślę sobie, że ta wyrozumiałość do siebie może nas zaprowadzić do tego, żeby też sięgnąć po pomoc, a nie skupiać się tylko na tym, że ja mam poczucie winy, bo ja nie potrafię inaczej. Bo myślę sobie, że każdy z nas korzysta z tych wszystkich strategii, które zna.
1: Zdarza ci się słyszeć w gabinecie, że jestem złą matką, jestem złym ojcem?
2: Oczywiście. Chociaż też zdarza mi się często usłyszeć, że moje dziecko jest złe i proszę je naprawić.
1: Nie powinnam się śmiać, bo rozumiem, że to też jest wyraz jakiejś bezsilności, natomiast pozwoliłam sobie na to, dlatego że w drugiej i pierwszej części dosyć sporo rozmawiałyśmy o tym naprawianiu dzieci. No ale właśnie bezsilność, czyli próby, które nie zawsze przynoszą rezultaty albo przynoszą rezultaty, ale one nie są zbieżne z naszymi oczekiwaniami albo z tym, co gdzieś wyczytaliśmy, co powinno się zadziać. Jak sobie z bezsilnością radzić? Czy to jest to słynne, trzeba zagryźć zęby?
2: To jest samokontrola. Samoregulacja jest o czymś innym. Samokontrola jest o zaciskaniu zębów, samoregulacja jest o opiekowaniu się swoimi emocjami i o wewnętrznej umiejętności radzenia sobie z nimi. Potrzebujemy to my, jako dorośli, i potrzebujemy tego uczyć naszych dzieci. Natomiast wracając, mówisz o bezradności, bezsilności i myślę, że w dużej mierze, jak mówię bezsilność, to w głowie mam częściej ojców niż mamy. Jawi mi się obraz ojca, który wie, że on już nie chce używać agresji, bo wie, że to nie jest okej. Wie, że jest jego rolą jako ojca, czyli tego człowieka, który ma pokazać dziecku świat zewnętrzny i ma pokazać, że świat jest bezpieczny. On chciałby umieć stawiać granice, chciałby wiedzieć jak, ale nie dostał narzędzi, niestety.
1: Tu wracamy do tematu braku wzorców, tego, że przed mężczyznami stoją takie wyzwania szczególne, bo być może oni są tym pierwszym, drugim pokoleniem ojców, którzy w ogóle takie próby podejmują. No ale czy taka świadomość tego, że będzie trudno, albo że tych narzędzi nie ma, wydaje mi się, że nie zwalnia z ich poszukiwania.
2: Z odpowiedzialności. Dokładnie. Czym jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność jest wtedy, kiedy my mamy świadomość tego, że chcemy inaczej, że rola taty jest mimo wszystko inną rolą niż rola mamy. Mama ma biologiczną jakąś funkcję, by uwewnętrzniać dziecku jego uczucia, a tato jest tym jakby zewnętrznym światem, to już mówię chyba trzeci raz, ale to jest bardzo ważne, bo od tego, gdybyśmy wyszli i uświadomienie sobie, że ta rola ojca i rola mamy się różni, to chciałoby się wtedy zastanowić, jak ten tato może mieć relację z tym nastolatkiem czy z tym dzieckiem. Bo to chodzi o to, że wszystkie te nasze oddziaływania, które my chcemy wdrażać, jeżeli już Po pierwsze, wiemy, że okej, dziecko, które powiedzmy, że się zachowuje niezgodnie z zasadami, to znaczy, że on coś komunikuje. Więc próbujemy zdiagnozować, okej, jakie to dziecko ma potrzeby, czy jakie uczucie, którym trzeba się zaopiekować. Okej, wiemy to. Później chcemy o tym, na ten temat najpierw postawić granice, najpierw go uspokoić, później postawić granice, powiedzieć, nie wolno bić i później z nim o tym rozmawiać. Ale żeby to wszystko mogło mieć jakieś ręce i nogi, to my potrzebujemy mieć relacje z tym dzieckiem. I teraz, co to znaczy budowanie relacji z dzieckiem? To znaczy, że my mamy być uważni na to dziecko i rozumieć, że ono nie musi spełniać naszych oczekiwań, żebyśmy darzyli je szacunkiem, zaufaniem i uznaniem. I na bazie też mojej pracy w gabinecie, tego, z czym ja się mierzę często w pracy z nastolatkami, kiedy rozmawiam z rodzicami czy z ojcami, też w mojej głowie powstał taki projekt obozu sportowego na bazie sportu walki. Obóz, który ma wzmacniać i budować lub odbudowywać relacje ojca z synem, gdzie poprzez działanie, poprzez wspólne aktywności, poprzez zauważenie siebie, poprzez branie odpowiedzialności, potem oddawanie odpowiedzialności na przykład temu synowi, poprzez różne rozmowy, czyli działanie, ojcowie mogą zobaczyć to dziecko i zobaczyć, że to nie chodzi o bycie perfekcyjnym, tylko chodzi o to, żeby być obecnym w życiu tego dziecka, ale też nie tylko na swoich zasadach, tylko żeby też uznać świat dziecka, który jest na pewno inny i na pewno nie jest taki, jak był kiedyś, ale dobrze by było, żeby się zainteresować tym światem dziecka. I myślę, że szukanie czynników zewnętrznych na pewno nie pomaga, czyli bo to wszystko przez ten internet, bo to wszystko przez ten telefon i on siedzi tylko w tym telefonie. Okej, być może tak jest, teraz taki mamy świat i teraz mamy takie wyzwania dla tych młodych ludzi, ale budowanie relacji z dzieckiem to są wspólne aktywności i zainteresowanie się światem dziecka.
1: Wspomniałaś o internecie i telefonie i to oczywiście są bardzo realne problemy i wyzwania, ale czasem zbyt łatwo przypisujemy im odpowiedzialność za wszystko. Także o tym wspomniałaś. To obowiązuje nie tylko w kontekście, nie tylko w przypadku dzieci. Media społecznościowe to jest też coś, o co potykają się rodzice. Pewnie najczęściej mówi się o tym w kontekście młodych matek, które obserwują Instagrama, które obserwują nie tylko prywatne profile kobiet, matek, które funkcjonują w sposób idealny, mają beżowe dzieci i zawsze czystą kuchnię, ale to dotyczy też różnego rodzaju ekspertów, specjalistów, którzy pokazują, jak powinno być, nie zostawiając za bardzo marginesu na to, że czasami bywa jednak inaczej, albo czasami jest trudno te zalecenia, bo tam się pojawiają konkretne zalecenia. No i wtedy w głowie robi się trochę bałaganu. Pojawia się chyba wszystko to, o czym rozmawiałyśmy. Bezsilność, poczucie winy, żal.
2: Bardzo cieszę się, że o tym mówisz. Myślę, że tego właśnie na koniec brakowało. Porównywanie swojego zaplecza do cudzej sceny to jest bardzo częste niestety, czyli pani, która stawia coś na Instagram, ona pokazuje nam jedną minutę ze swojego życia, akurat do nagrania rolki posprząta sobie w domu lub ktoś jej posprząta ten dom. Wiemy, na czym polega content, musimy troszeczkę od tego odbiec i musimy sobie też odpowiedzieć uczciwie, że życie to nie jest Instagram, to nie są rolki na Instagramie. Życie to jest zmęczenie, to jest często też smutek i to, o czym też mówimy, że autentyczność w relacji z dzieckiem jest bardzo, bardzo ważna. Rodzic ma też za zadanie pokazać dziecku wszystkie emocje. Nie tylko jakoś nazywać tylko te emocje, o czym wcześniej mówiłyśmy, ale też kontaktować dziecko z tym, że zobacz, mama teraz jest smutna i to jest okej. Czyli poczucie bezpieczeństwa i dawanie zgody na to, że ty możesz czuć wszystko, ja mogę czuć wszystko, ja mogę czuć bezsilność i bezradność, ale cały czas jest to bezpieczne i cały czas jesteśmy w kontakcie ze sobą. Bo dziecko, kiedy też przekracza te granice, to ono to też jest w ogóle rozwojowe, żeby przekraczać granice, żeby sprawdzać, gdzie są te granice, bo ono też sprawdza, czy rodzic wytrzyma jego emocje, czy ono pozostanie z nim w kontakcie, czy ono go odrzuci. Nie? To są potem te wszystkie sytuacje, w których później dorośli ludzie wybierają na przykład niedostępnych emocjonalnie ludzi, nie? No bo ktoś nie wytrzymuje ich emocji, wcześniej nie wytrzymywał, więc teraz dla nich to jest naturalne środowisko. Eksponowanie siebie w swoich emocjach i tym, że my się nie rozpadamy w związku z tym, że czujemy smutek, że my czujemy bezradność, jest nam czasem ciężko, bo to też jest o autentyczności, ale też o tym, że miłość buduje się w autentyczności, że relacja buduje się w autentyczności, że o czym jest bliskość? O tym, że ja mogę zobaczyć ciebie z wszystkimi twoimi wadami, z wszystkimi twoimi emocjami i wcale nie muszę cię w związku z tym odrzucać, bo nie jest to dla mnie zagrażające. Więc dziecko też dobrze, żeby się uczyło i patrzyło, że rodzice ze sobą też się nie zgadzają. Bo my często myślimy, że konflikt jest od razu o tym, że latają talerze. Konflikty są bardzo ważne i potrzebne, no bo bywają konflikty interesów. Mi jest może tutaj w tym studiu za gorąco, tobie jest za zimno. Mogłybyśmy mieć konflikt. Ale czy my musimy w związku z tym zacząć być agresywne? No nie. I właśnie to trochę o to chodzi, że ten realny świat nie jest idealny. Ale myślę sobie, że idealnym byłoby być ciągle w obecności z tym dzieckiem, w realnej bliskości.
1: Piękne jest to, co mówisz. I myślę sobie, że mimo pytań, które chciałabym jeszcze zadać, w tym miejscu zakończymy naszą rozmowę. Również dlatego, że wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, warto, żeby wybrzmiało i jakoś tak spuentowało naszą rozmowę. Rozmowę, którą zaczęłyśmy od rozważenia tego mitu czy stereotypu niegrzecznego dziecka, kończymy na miłości, na autentyczności, na bliskości, czyli na tym, co chyba w życiu jest najważniejsze. Ale zanim wejdę na jakieś patetyczne, zbyt wysokie tony, to po prostu bardzo ci podziękuję za twój czas i za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.
2: Dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Paulina Dyrda, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Tak jak mówiłam, w cudzysłowie, niegrzeczne dzieci, sposoby rozwiązywania ich i swoich problemów, zmęczeni rodzice, którzy szukają rozwiązań. I tak w dużym telegraficznym skrócie mogłabym powiedzieć, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Oczywiście wątków było wiele, wiele więcej i ja bardzo zachęcam was do tego, żeby przyjrzeć im się bliżej, żeby się nad nimi trochę zastanowić. Możecie to zrobić, dlatego że na Spotify i na YouTubie ta rozmowa już jest dostępna. Ona trafiła do naszego archiwum i możecie ją tam odnaleźć. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto w przyszłości, zupełnie nieodległej, pojawi się w drogowskazach, kto i o czym będzie tutaj w radiowym studiu Eski Rok rozmawiał, mówił, to możecie wejść na naszego drogowskazowego Facebooka i tam takich informacji poszukać. A dzisiaj to myślę, że jest już wszystko. Tych informacji, treści i tak było bardzo dużo, więc powiem jeszcze tylko, że niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Witold Szabłowski.
2: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Reklama. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Reklama. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Zasadniczo to ja kocham wszystkie zwierzęta, nieważne czy to czworonożne, dwunożne, czy takie, które żyją w morzach i oceanach, czy rzekach. Byle wylądowały mnie na patelni. Trzymajcie się, nara.
2: A myślicie, że to krewetki to nie mają uczuć? Albo śledzie?
3: No, ośmiornice to mają nawet bardzo, bardzo, bardzo dużo myślący mózg.
4: No właśnie, dlaczego pani w sklepie nie dajemy na piwku?
2: No właśnie.
4: No właśnie, ja też nie wiem. No
2: ale jak pani pyta, czy może być winna grosik, to wielka afera.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.

0: Stash.
1: I'm Slash.
2: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież. SK Rock.
3: Przemówienie z dnia 7 roku.

Ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bij.